0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Polka w finale Eurowizji. Alicja Szamplińska wystąpi na sobotnim koncercie. Zapłacimy mniej. Jest decyzja w sprawie nowych maksymalnych cen paliw. Tatry znów pokrył biały puch. Najwyraźniej zima w górach. Nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest sukces Polski, Alicja Szamplińska w wielkim finale. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Prey.

0: Emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Do finału oprócz nas dostały się także Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. Drugi półfinał jutro, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Oprócz zwycięskich półfinalistów wystąpią też przedstawiciele tzw. Wielkiej Czwórki, czyli Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania oraz gospodarz, czyli Austria. Ceny paliw w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
1: Minister Energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
2: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
1: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
1: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Gorzowski sanepid bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe. Chodzi o to, że do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. To różnica kilku dni.
3: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie, na razie nic nie mamy.
0: Mówiła Beata Dunal z sanepidu. Jest też jedno nowe zakażenie salmonellą u przedszkolaka. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym 2 nauczycieli. Ich stan jest dobry. Przedszkole po dezynfekcji nadal jest zamknięte. Przed 8-klasistami ostatni dzień zmagań egzaminacyjnych. Dziś próba sił z języka obcego. Wczoraj młodzi ludzie mierzyli się z matematyką. Jak im poszło?
4: Obstałem około 50%.
5: Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
7: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
6: Nie wiem.
4: No średnio.
0: Tak mówili nam uczniowie w Szczecinie. Dziś, jak mówiłam, język obcy, większość wybrała angielski.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.
9: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, Świńsko Przełęczy.

0: Abba i Hany, Hany na antenie Radia Plus, poranny program, kto rano wstaje, 11 minut po godzinie 6, a w kalendarzu mamy środę. Środek tygodnia to 13 dzień maja.
1: A to oznacza, że imieniny obchodzą m.in. Agnieszka, Gerard, Gerarda, Jan, Magdalena, Maria, Robert, Roberta i Serwacy. Wszystkiego najlepszego.
0: A urodziny kto obchodzi?
1: Harvey Keitel, amerykański aktor.
0: Włodzimierz Press, polski aktor. Skąd my go znamy?
1: Z Pancernych głównie, ale nie tylko, bo to doskonały aktor dubbingowy i nie tylko na scenie się pojawia.
0: Grigori!
1: A Grigori, ostatnio 60. rocznica pojawienia się tego serialu na naszej antenie.
0: Znaczy nie na naszej.
1: Na mojej nie, mnie jeszcze nie było. Amerykański kompozytor, pianista i piosenkarz Stevie Wonder również dzisiaj świętuje.
0: I just called to say I love you. No dobrze, to wszystkiego najlepszego wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują i dla was, drodzy słuchacze, za to, że wstaliście i poniesiecie trudy dzisiejszego dnia, chociaż mam nadzieję, że trudno nie będzie, tylko pójdzie jak spadka.
1: To teraz proszę pójść wszystkich pozostałych obudzić dookoła, tak. A my puszczamy Ewangelię z komentarzem na dobry początek dnia.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
3: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Duch Prawdy doprowadzi nas do prawdy. Słuchając tych dzisiejszych słów Ewangelii, możemy sobie powiedzieć, że tylko przestrzeń wiary doprowadza nas do prawdy o Bogu. Prawdziwego Boga, nieskrzywionego przez jakieś fałszywe obrazy, mogę poznać tylko dzięki wierze, a nie jakimś stereotypom. Wiara doprowadza nas do prawdy o Bogu. Czasami jest tak, żeby to się wydarzyło, potrzeba najpierw poznać prawdę o sobie, o swoich grzechach, o swoich ograniczeniach. I dopiero prawda o mnie pozwoli mi dostrzec prawdę o Bogu.
4: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
5: Gdy Twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Reklama.

0: Sherdowe Lamore na Antenie Radia Plus. Człowiek nigdy nie wie, co go w życiu spotka. Poszedł pewien rybak nad wodę łowić ryby.
1: I złotą rybkę złowił, złotą?
0: Nie, wyłowił wyjca.
1: Wyjca?
0: Wyjec to taka małpa. To na rzece Siksiaola, biegnącej wzdłuż granicy Kostaryki i Panamy, przewodnik wędkarski. To zna się trochę na rybach, ale na wyjcach to nie bardzo. W każdym razie łowił, ale nagle jakieś poruszenie, coś tam się w tej wodzie działo. To okazuje się, że do ostatkiej sił ten wyjec tam gdzieś się, że tak powiem, unosił na wodzie.
1: A, Udało się go uratować. Ja myślałem, że on pod wodą był gdzieś tam.
0: Nie. Wyczerpany był. Małpa znana z donośnych odgłosów rozbrzmiewających w lasach Ameryki Środkowej. Już nie miała siły się drzeć. W każdym razie wszystko
1: tak,
0: dobrze,
1: no?
0: Się skończyło. Na szczęście zwierzę walczyło o życie.
1: Czy pan jakieś do swoich trofeów wpisze tę małpę?
0: Nie.
1: Do Księgi Rekordów Guinnessa czy innych danych Polskiego Związku Wędkarskiego?
0: Na ścianie, bo przeżyła. Pewnie, nie wiem, czy jakieś zdjątko trafiło do internetu. W każdym razie nie, jest. Przeżyła. Świetnie wygląda. On jej podał wiosło, ona jakoś tam sobie poradziła i wspólnie dopłynęli łodzią na miejsce.
1: Dobrze.
0: I koniec bajki.
1: Koniec bajki, nie było spełnienia.
0: Ale powiem ci, że wyglądała tak, że no bałabym się, żeby mnie pogryzła, ale na szczęście była w takim szoku i taka zmęczona biedaczka.
1: I jedno tylko w tej opowieści się zgadza, że ryby i dzieci głosu nie mają, tak samo złowiony wyjec już też nie był.
0: Oj nie, już nie. 25,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jak mnie jakieś prądy by poniosły, też bym była do czasu oczywiście. Rod Stewart, już teraz Baby Chain.
1: A to już sami zdecydujcie, czy z prądem, czy pod prąd dzisiaj.
0: W każdym razie zanucić piosenkę, proszę bardzo, warto, z Rodem Stewartem zawsze.

0: pierwsze wybrać, by zobaczyć artyście tę chrypkę, to dopiero po wstaniu, więc czasami jeszcze gardło nieprzepłukane, za 2 minuty, 6:30 dobrze sobie herbatę zaparzyć.
1: Dokładnie tak. Ja dzisiaj poszłam za namową jednego z naszych słuchaczy i zaparzyłam sobie dzisiaj z kardamonem kawę.
0: No i?
1: Bardzo przyjemny posmak.
0: No i będzie ostro na antenie dzisiaj. Za chwilę na antenie Radio Plus wiadomości najnowsze i prognoza pogody. Dzień z opadami jeszcze w wielu miejscach kraju, gdzie posłuchajmy.
2: Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w pół do siódmej, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 1000 osób, w tym strażacy, leśnicy, policjanci i żołnierze obrony terytorialnej. Wykorzystano śmigłowce i samoloty gaśnicze. Przypomnijmy, w trakcie akcji rozbił się dromader, zginął 65-letni pilot maszyny. Trwa śledztwo w tej sprawie, okoliczności wyjaśnia też komisja lotnicza. A teren pogorzeliska przekazano już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainie. Zginęło 6 osób, 7 zostało rannych. Celem był obwód dniepropetrowski. Prezydent Zełenski oświadczył, że rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego międzynarodowa presja na agresora nie może słabnąć. W nocy z 11 na 12 maja wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę w związku z rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa. W trakcie trzydniowego rozejmu też dochodziło do ataków. Na koniec Portugalia i ponad 50 tysięcy wiernych na uroczystościach w Fatimie. To w związku ze 109. rocznicą objawień maryjnych. Wśród obcokrajowców przeważają Polacy. Do wieczora do władz sanktuarium swoje przybycie zgłosiło 11 dużych grup pielgrzymów z Polski, m.in. z Warszawy, Szczecina, Głubczyc i Działdowa. Nad bezpieczeństwem pątników czuwa blisko 300 policjantów i żandarmów.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Rolnicy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej spotkają się w niedzielę na Górze Chełmskiej. Rozpoczną mszą świętą o 14, a po niej czas na wykład Cezarego Wincenciaka i dyskusję o polskim rolnictwie. W naszej diecezji duszpasterstwo rolników udziała od 3 lat.
3: Trudność naszej diecezji polega na tym, że jest dość rozległa. Tak naprawdę dopiero duszpasterz rolników został ustanowiony dopiero niedawno. Jeszcze poprzedni ksiądz biskup Zbigniew Zieliński uczynił to formalnie dekretem. No, zaczynamy taką pracę duszpasterską na terenie każdej parafii. To nie jest wielka czy liczna grupa.
2: Mówił ksiądz Grzegorz Jagodziński, diecezjalny duszpasterz rolników. Msza na Górze Chełmskiej w niedzielę o 14. Na Bałtyku rozpoczęto instalację monopali pod turbiny morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Zainstalowanych zostanie 111 monopali pod 107 turbin wiatrowych i 4 morskie stacje elektroenergetyczne. Morska farma wiatrowa Baltica 2 powstaje w odległości około 40 km od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby na terenie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Instalacja fundamentów stanowi jeden z kluczowych etapów realizacji inwestycji i otwiera drogę do kolejnych prac na morzu, w tym montażu turbin oraz instalacji infrastruktury przesyłowej. Kolejnym krokiem będzie instalacja kabli eksportowych. Dzisiaj pogoda podobna do wczorajszej. Będzie pochmurno i może popadać. Do tego silny wiatr z kierunków południowych. Na termometrach maksymalnie 12 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: To środa, to 13 maja, to dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9, a o czym myśli Tomek od samego rana?
4: O tym, jak ciężko wjechać do Wielkiej Brytanii. Przynajmniej niektórym.
5: To o tym za chwilę.

0: to Culture Club na antenie Radio Plus. Za 17 minut będzie godzina 7, teraz porana.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Europoseł Dominik Tarczyński nie dostał zgody na wjazd do Wielkiej Brytanii, dlatego teraz zapowiedział, że nie państwo, nie rząd, broń Boże króla, ale konkretnie brytyjskiego premiera poda do sądu. Już sobie wyobrażam, jak to Keir Starmer osobiście ciałem blokował naszego polityka na granicy albo zasłaniał przycisk do otwierania bramek, tudzież siłą zabrał pieczątkę. W każdym razie europoseł nie wjechał, żeby jeszcze z czymś nie wyjechał, bo chciał przemawiać na prawicowym marszu. W uzasadnieniu czytamy: twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznemu. No taką adnotację moglibyśmy wkleić do papierów w połowie bawiących się w Krakowie Anglików. Dobro cierpi i to publicznie, a jednak ich wpuszczamy. Jak tak dalej pójdzie, bo dopiero co na granicy zatrzymano Sławomira Mentzena, kiedyś Rafała Ziemkiewicza, wszystkich kojarzanych z prawicą, Anglicy będą musieli zmienić coś w słowniku, bo teraz, gdy ktoś ma rację, mówią you're right, czyli jesteś po prawicy. Już niedługo poprawnie będzie you are left.

Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Only the Lonely to Roy Orbison na antenie Radia Plus za 6 minut 7.
1: A bo to się już zaczęło.
0: Jak to się zaczęło?
1: Biskup przyszedł, święty serwacy, jeden z tak zwanych trzech zimnych ogrodników.
0: O, przywitajmy go ciepło.
1: No ciepło, ciepło, bo wczoraj to lało, padało, człowiek przemarznięty,
0: no
1: dzisiaj
0: tak,
1: już trochę lepiej będzie.
0: Trochę głodny. No.
1: Dobrze. Dobrze, a co oprócz tego, 13 dzisiaj maja w kalendarzu, o tym opowie nam Artur Moczarski.
0: 13 nawet w grudniu jest wiosna.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 maja 384 roku po Chrystusie w Maastricht zmarł Serwacy, pochodzący najprawdopodobniej z Armenii, biskup Tongeren w dzisiejszej Belgii. Dziś jest w gronie tzw. zimnych ogrodników, bo jeszcze w tych dniach dochodzi często do przymrozków. 13 maja 1981 roku w Rzymie święty Jan Paweł II cudem przeżył zamach z ręki Mehmeta Ali Akczy, a 21 lat temu Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego swojego poprzednika. Zaś 13 maja 1917 roku w Fatimie w Portugalii troje dzieci, Łucja, Jacynta i Franciszek, przeżyło objawienie maryjne. Aż do października, 13 dnia każdego miesiąca, Matka Boża ponawiała swoją prośbę o nawrócenie i nabożeństwo do jej niepokalanego serca. 13 października 1917 roku ponad 70 tysięcy ludzi mogło oglądać tzw. cud tańczącego słońca, który był zwieńczeniem objawień. Od tamtej pory sanktuarium w Fatimie jest jednym z najważniejszych celów pielgrzymek na świecie. Wczoraj i dziś na uroczystości rocznicowe dotarło tam wiele grup, także z Polski, a otwarta blisko 20 lat temu zbudowana nieopodal miejsca objawień Bazylika Trójcy Przenajświętszej mieści ponad 8 tysięcy wiernych i należy do największych nowoczesnych świątyń katolickich na świecie.

0: ależ widziałem wczoraj wystawę obrazów, piękną, bardzo ładną.
1: Co ty powiesz,
0: gdzie? Najlepsze polskie dzieło w Muzeum Narodowym, ale to nie teraz temat, bo ta akwarela tak mnie teraz na
1: ale
0: ten temat.
1: Ale nie wystawę stałą tym razem.
0: Ja stałem, one wisiały.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale ona tam jest do września chyba. Za dwie minuty będzie godzina siódma, to nie teraz o wystawach, bo do pracy się spieszymy, nie obrazy nam w głowie. Chyba, że obraz tego, co mamy do zrobienia dzisiaj.
1: Albo tego, co za oknem, jak mkniemy autobusem.
0: A to też potrafią być ładne pejzaże.
1: No właśnie.
0: Czas teraz na wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody.

0: plus Koszalin.
1: Głos zza oceanu. Wiadomo, gdzie dokładnie przebywa teraz Zbigniew Ziobro, a zdradził to sam były minister. Jest decyzja sądu w sprawie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Litewka. O szczegółach powiemy za chwilę. Do szkół, na rowerach, hulajnogach i rolkach trwa akcja Kręci Mnie Maj. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbigniew Ziobro w Waszyngtonie, były minister, przebywa teraz w amerykańskiej stolicy. Jak mówił telewizji Republika, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Poseł PiS oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał jeszcze na Węgrzech. To samo mówi pełnomocnik Ziobry, tymczasem marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Rząd zapowiada już odpowiedni wniosek. Michał Rawa.
2: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
3: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
2: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
4: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
2: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
1: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje także w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. A polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. 57-letni sprawca otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca mężczyzny Dariusz Kawalec.
5: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj, na miejscu w województwie śląskim.
1: Kierowcę grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia pod kołami auta. Jechał wtedy na rowerze. W wiadomościach warmińsko-mazurskie złodzieje ograbili tam ponad 50 nagrobków. Do pierwszych kradzieży doszło w piątek w Samborowie, kolejne zauważono w poniedziałek na cmentarzu w Ostródzie.
6: W Samborowie sprawcy ograbili z symboli religijnych w postaci krzyży 39 nagrobków. W Ostródzie natomiast elementy sakralne zostały zdemontowane z 20 nagrobków.
1: Mówi nam Anna Karczewska z policji w Ostródzie. Mundurowi apelują do poszkodowanych o zgłaszanie się. Liczą także na sygnały od osób, które mogą pomóc w ujęciu sprawców. A za ograbienie miejsca pochówku grozi 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na rowerach, hulajnogach i rolkach docierają do szkół. Wszystko w ramach akcji Kręci Mnie Maj. Za przejazdy dzieci otrzymują naklejki do specjalnego dzienniczka, a ci najbardziej aktywni dostaną nagrody. W akcji biorą udział m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej nr 10 w Będzinie.
7: Ja najczęściej przyjeżdżam hulajnogą.
8: Do tej pory jak to było?
7: Najczęściej mama mnie podrzucała.
8: Samochodem, tak?
7: Tak.
8: Czego uczy ta akcja?
7: Żeby ludzie po prostu byli zdrowsi. Jednak to świeże powietrze jest dobre, bo jak się jedzie samochodem, to nie czuć tego wiatru w włosach.
8: To daje ci takiej energii na cały dzień?
7: Lepiej mi się uczy, mam odświeżony mózg.
9: Uczy tego, żebyśmy się ruszali i dużo sportu, żebyśmy rozwijali się.
1: Akcja Kręci Mnie Maj potrwa do 29 maja, a już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku i ciao, mówimy Sycylii. Ciao Siciliano i Umberto Tabi na początek tej godziny.
2: Ciao, to trzeba ubrać rano. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Ale w koło jest wesoło i perfekt na antenie Radia Post, 12,5 minuty po godzinie 7.
1: Kilka dni temu mówiliśmy o tym, że na północy Stanów Zjednoczonych jest taka miejscowość, gdzie słońce pojawiło się i nie zniknie aż do chyba tam września czy października.
0: I że zwariować można.
1: A my też mamy swoje noce białe, które rozpoczęły się sezonem 9 maja. To nie są takie białe noce, jakie kojarzymy z północy Europy, że w ogóle słońce nie zachodzi, ale w Polsce to oznacza to, że słońce tak płytko się chowa za horyzont, że tak naprawdę te noce do końca nie są ciemne. Gdzieś tam coś tam daleko za horyzontem przebłyskuje.
0: Powiem szczerze, że kiedyś regularnie jeździłam nad morze w czerwcu, w drugiej połowie czerwca, tak od 20 mniej więcej. No i rzeczywiście, człowiek chodził spać późno, przebudził się w nocy, a tu dalej jasno.
1: No właśnie.
0: Tak
1: no.
0: Po 11 jeszcze było tak szarawo, no i potem chyba już przed trzecią też szarawo, więc tej nocy takiej faktycznej było jak na lekarstwie.
1: Na razie na dalekiej północy, na wybrzeżu, ale z każdym dniem kolejne obszary kraju będą obejmowane i ten sezon białych nocy potrwa aż do 5 sierpnia. No, niestety gwiazdy będą mniej widoczne na niebie, bo to tam będzie rozświetlać trochę to słońce, przeszkadzać, żeby je obserwować.
0: Tak to bywa. Za chwilę na naszej antenie inne gwiazdy. Back for Good, Take That. Będzie też m.in. Saragossa Band i Agadu. 14 minut po 7. No, my tu gadu, a tu piękna muzyka przed nami.
2: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
10: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy dzień dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
2: Reklama.

0: 20 minut po siódmej. I co?
1: Znowu gadu gadu będzie?
0: Czemu? A gadu?
1: No bo nie. Piosenka, no, gramy, mówimy.
0: Nie będzie gadu gadu, ale najpierw to straszny syf tu masz na tym biurku, ja nie wiem, nie rozumiem. Tu leży coś, tu leży, tutaj jest jakiś nieład po prostu.
1: Jaki nieład? Gazetę mam rozłożoną, bo czytam. Mhm. Tutaj mam kubek. Papierek, no dobrze, po kanapce.
0: Papierek do kosza od razu.
1: Będzie, zaraz, no. A co ty tu się... No, no dobrze, właśnie, siedzi Kasia naprzeciwko mnie i widzi ten bałagan.
0: Naukowcy spojrzeli na biurka i stwierdzili, że czasami bałagan może sprzyjać oryginalnym pomysłom, bo są takie umysły, które muszą mieć wszystko uporządkowane, ołówki zaostrzone i tak dalej, poukładane wszystko kolorystycznie i nie wiadomo jak. Mhm. A są też tacy, którzy po prostu w takim klinicznych czystościach i
1: to źle w ogóle, się czują,
0: no, absolutnie
1: tak.
0: Nie są w stanie nic zrobić.
1: Nie są produktywni.
0: Nie są produktywni, więc nieporządek wpływa na elastyczność poznawczą.
1: To czemu mi wypominasz, co ja tutaj narobiłem
0: dzisiaj? Chciałem się sprowokować po prostu. Tylko
1: no i dobrze, do myślenia.
0: Także nie ma co oceniać. No, też wszystko jest w ramach, że tak powiem, rozsądku. No, jeżeli jest jakaś taka sterta już na biurku, że wszystko spada, no to już trzeba jednak wziąć i troszeczkę uporządkować.
1: Ale wiesz, co ja najbardziej podziwiam? Podziwiam miejsce, w którym pracują nasi technicy. Wchodzę tam, a tam ja nie wiem, jak oni znajdują te wszystkie rzeczy.
0: Ale wiesz co, jak poprosisz Grzesia o jakikolwiek kabelek, to on z zamkniętymi oczami.
1: A bałagan taki tam też, ale mnie też fascynują te różne sprzęty, które tam są. Lubię tam wchodzić.
0: To prawda. Tight Feet, The Lion Sleeps Tonight już teraz w Radiu Plus 26,5 minuty po godzinie 7.

0: czarny lis, dziki, i to w dużej ilości, jeszcze, łącznie z młodymi.
1: Może jeszcze jeża widziałeś?
0: No właśnie jeża nie, w żadnym byłem nie tak bardzo skupiony na tym, co tam chodzi w trawie, ale te duże po prostu spotkałem jednego dnia wszystkie zwierzęta. Tylko tego Lion Sleeps Tonight mi brakowało jeszcze chyba.
1: No co ty, w lesie mieszkasz? No
0: blisko.
1: Czy las wylazł do miasta?
0: No to las tam szuka różnych rzeczy, po ulicach, skwerkach, trawnikach. W każdym razie to był mocno przyniesie, trzeba biletu do zoo kupować. To tak mi się przypomniało, jak The Lion Sleeps Tonight. Tak.
1: Już nie dziką. Wczoraj Tomka dopadło. Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody.
0: I powiem ci, że
1: będzie dzisiaj woda sprzyjać.
0: No tak, że niedźwiedź mnie gonił jeszcze.
1: Ale to,
0: ale to właśnie nie, tak. Znaczy on był niedźwiedziem, później zamienił się w żubra.
1: Chciałbyś jeszcze coś pokontynuować?
0: Już nie.
2: Reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
3: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
2: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
3: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
2: Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dobre informacje dla pasażerów na Śląsku po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w regionie kursują bez problemów.
2: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe Śląska w kierunku Tychów, Zwardonia, Wisły i Rybnika odbywa się zgodnie z rozkładem. Sejm będzie pracował nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Przepisy autorstwa rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. Jeszcze na obecnym posiedzeniu Izba Niższa ma wysłuchać sprawozdania Komisji w tej sprawie. Była artystką niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju, wybitną pod każdym względem. Tak zmarłą Stanisławę Celińską wspomina aktor Artur Barciś. Aktorka, powiedziałbym, prawdziwa, choć to trochę za małe słowo. To z kolei wspomnienie reżysera Macieja Englerta. Stanisława Celińska bawiła nas m.in. w Alternatywach czy w Nie ma róży bez ognia, znana z piosenki aktorskiej.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
5: A dlaczego drzwi zamknęłaś?
4: Serku! Bądź mężczyzną!
6: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
7: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
1: Były też filmy Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka, Katyń i wiele, wiele innych. Stanisława Celińska miała 79 lat.
8: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. W Szczecinku coraz wyraźniej widać przebieg nowej drogi, która połączy Rondo Leśne z węzłem Szczecinek Północ na trasie S11. To krótki, ale ważny odcinek dla układu komunikacyjnego miasta. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, kierowcy pojadą nim na początku przyszłego roku. Chodzi o odcinek, który połączy Rondo Leśne znajdujące się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 z węzłem Szczecinek Północ na krajowej S11. Dla kierowców będzie to ważna zmiana, bo nowa droga ma usprawnić dojazd do ekspresowej jedenastki i odciążyć część lokalnego układu komunikacyjnego. Charytatywny piknik strażacki organizuje w najbliższą sobotę klub płetwonurków Mares w Koszalinie. Podczas pikniku zorganizowana zostanie zbiórka środków na leczenie 5-letniej Oleńki Minko, u której zdiagnozowano sporo chorób. Będą pokazy sprzętu gaśniczego, ratownictwa i sporo więcej.
9: Izabela Kujik, prezes OSP, ORW klubu płetwonurków Mares w Koszalinie. Będą i dmuchańce, wata cukrowa i będą występy artystyczne. I w tym roku wraz z Pokoloruj Świat będziemy kolorować świat, czyli będziemy pomagać słabszym.
8: Przypomnę, charytatywny piknik strażacki w najbliższą sobotę przy starych garażach Straży Pożarnej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Koszalinie. Początek o 12:00. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Plus. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, będzie pochmurno i może popadać. Do tego silny wiatr z kierunków południowych. Na termometrach maksymalnie 12 kresek.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: A przed godziną 8:00 jeszcze pytanie przed śniadaniem. Bijecie się, no może złe słowo, ale walczycie. Piszecie SMS-y, chcąc dostać od nas butelkę Radia Plus.
11: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: A butelka tu się zawsze przyda, bo wody się naleje, człowiek zawsze ma pod ręką coś. A jeszcze ten system kaucyjny to teraz taki pogmatwany. Więc, znaczy nie pogmatwany, ale trzeba czasem stać przed tym automatem, aż znowu będzie pusty.
10: Nasza butelka to ma kaucję chyba z kilkaset złotych, no. Nie warto jej wyrzucać.
11: Absolutnie nie, tylko napełniać, przepłukać, napełniać i tak dalej. Chłopcy z Placu Broni, już teraz kocham wolność.

0: Self Control, Laura Branningham na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8.
1: Nie wiem, czy śledziłaś, bo to późno było,
0: no
1: ale...
0: No nie, no nie, absolutnie.
1: Był półfinał, w niedzielę będzie finał.
0: Półfinał, tak? Kto z kim, gdzie, jak?
1: No, Alicja na przykład z Felicją.
0: Alicja z Felicją? Brzmi nieźle.
1: Z Lelkiem i z Lawiną nawet. Chodzi o Eurowizję, był półfinał. Wczoraj nasza artystka Alicja Szemplińska wypadła bardzo dobrze w komentarzach. Same pochwały, no i oczywiście dostała się do finału, który
0: z piosenką
1: już za kilka
0: Pray.
1: Dni. Pray. Ja jak zobaczyłem tytuł tej piosenki, napisane Pray, to mi się poprzestawiały literki. Najpierw myślałem, że pary, później, że rapy, a to jednak jest Pray. No, ale najlepiej to artyści z Mołdawii podeszli do tematu, bo Aha. oni nazwali swoją piosenkę po prostu Viva Moldova.
0: Viva Moldova, no
1: tak.
0: Proszę.
1: Viva Polonia mogłaby być, Viva Polska, Viva 3 Maja.
0: Viva Forever była kiedyś.
1: O, też,
0: ale
1: na
0: to
1: przykład.
0: Gwiazdy były.
1: Ale Pray świetnie zaśpiewana, łącząca w sobie elementy gospel,
0: no właśnie, tak
1: hip-hopu,
0: fragmenty to
1: i soulu. Tutaj
0: zupełnie, że tak powiem, pod prąd jakby muzycznie, wydaje mi się.
1: No ale zachwyciło. Trzymamy kciuki, żeby w finale również było podium na pewno.
0: I proszę
1: tak
0: pamiętać,
1: chcemy.
0: Że wygląd też jest ważny na Eurowizji, niestety. Nie tylko...
1: Wizja.
0: Wizja, tak.
1: Tak. Jest, wizja.
0: Nie tylko to, co śpiewamy, ale również to, jak wyglądamy. Piaska w futerku pamiętam na
1: tak?
0: przykład.
1: No, to jest,
0: ale
1: już wyparłem
0: chyba. Ja nie pamiętam,
1: chyba.
0: Czy on zrzucił, czy w końcu dokończył. W każdym razie tam się liczy show must go on. Za chwilę John Lennon na antenie Radia Plus i Imagine.
1: A to już bardziej będziemy sobie wyobrażać.
0: No dobrze, za 16 minut 8.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tęczę, w koszalinie firmą znaną.
9: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
10: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
9: To dlatego wszyscy tam kupują.
10: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
9: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
17: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: To jest niesamowite, ja co roku nie mogę w to uwierzyć, ale zimni ogrodnicy to jest fakt naukowy, udowodniony, potwierdzony co roku tym, że się ochładza po prostu w tym czasie.
2: Pankracy, bonifacy, źli na ogrody chłopacy.
1: Nie, to ja mam co innego. Pankracy, serwacy, bonifacy, dla drzew wielce niedobracy.
2: A, niedobracy są.
1: Tak,
2: a
1: nie są. Ale do pracy trzeba iść, żeby to pozabezpieczać chyba, bo są przymrozki, jest zimno. No dobrze, a my cię o przysłowie zapytamy. Czy macie jakieś takie... co?
2: Gdy deszcz w jakubówkę, nie zobaczysz dębówkę. Nie wiem w ogóle, o co chodzi.
1: Dębówkę chciałbym zobaczyć. No. W każdym razie, czy macie jakieś takie przysłowia, które oddają rzeczywistość, się sprawdzają? Mogą być związane z tymi różnymi patronami, ale niekoniecznie. Napiszcie do nas.
2: No dobrze, czekamy. Może pamiętacie, może znacie, może wam gdzieś w ucho wpadło i zapamiętaliście wyjątkowo mocno.
1: Bo ja mam takie jedno. Jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to pod koniec listopada pada albo nie pada.
2: I to jest bardzo dobre przysłowie. Za chwilę na antenie Radia Paść.
1: Ale czekaj, jeszcze nie powiedzieliśmy. 691 141 141, czekamy na SMS-y.
2: A za chwilę już sprawdzona prognoza pogody na dzisiaj. Znaczy sprawdzi się dopiero w ciągu dnia, ale przewidywalność jest naprawdę znaczna. Papa Dance już teraz na historii.

0: co to za dzień przed nami, za 8:02, środa, przypominamy, 13 maja.
1: Najśroda, najlepsza środa przed nami właśnie się zaczyna, tak muzycznie rozpoczynamy i wcześniej rano jak rozpoczynamy, wielu naszych słuchaczy podkreśla, że jak się wstanie o tej 5:00, 6:00, to zupełnie inna energia niż jak człowiek się wyleguje, nie wiadomo do której.
0: Oczywiście, to jest sprawdzona oczywistość.
1: No dobrze, a my dokładamy do tego jeszcze oprócz muzyki garść informacji, żebyście wiedzieli, co się dzieje, te najnowsze już za chwilę.
2: Reklama. Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym ubierzesz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
3: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Plus Koszalin.
1: Projekty ustaw o rynku kryptoaktywów idą do komisji. Ta informacja u nas na początek. Co z programem Ceny Paliw Niżej? Zostanie przedłużony, zapowiada Ministerstwo Energii. Alicja Szemplińska w finale Eurowizji, ale kilka krajów bojkotuje imprezę. Powiemy dlaczego. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF na przykład do blokowania stron internetowych musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
1: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu pisowskim projektem, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Ceny paliw w dół. W środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. A program Ceny Paliw Niżej będzie przedłużony, zapowiada szef resortu Miłosz Motyka.
4: Program Ceny Paliwa Niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
1: Program zostanie przedłużony na razie na najbliższe 2 tygodnie.
4: Na 2 tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach. Program będzie utrzymywany.
1: Miesiąc funkcjonowania programu to, jak wylicza Motyka, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy. Przy pieniądzach zostajemy. Drożej na poznańskiej izbie wytrzeźwień. Zamiast 340 zł za pobyt trzeba będzie zapłacić 450. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
5: W roku 2025 takich rachunków z izby wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4 851. W tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona złotych. Oczywiście to nie z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu.
1: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników. W 10 tygodni 1700 kilometrów szlakiem świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu wyruszy pielgrzymka świeckich i duchownych. Intencją są powołania. Na trasie pątnikom towarzyszyć będzie walizka powołaniowa. Co to takiego, wyjaśnia pomysłodawca pielgrzymki, biskup płocki Szymon Stółkowski.
6: To jest taka skrzynka z lębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji. Zawiera obraz inspirowany obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. W tej walizce są też relikwie Stanisława Kostki i Akutisa. I ta walizka, która waży około 20 kg, będzie towarzyszyła pielgrzymce. Tam, gdzie będzie msza święta, adoracja, będziemy przy niej modlić się w intencji powołań.
1: Okazją do pielgrzymowania jest przypadająca w tym roku 300. rocznica kanonizacji świętego Stanisława Kostki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Tak dla Polki Alicji Szemplińskiej zakończył się wczorajszy występ w półfinale Eurowizji. Nasza reprezentantka po występie w Wiedniu zebrała szereg pozytywnych recenzji od wokalnych specjalistów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Po swoim występie przed licznie zgromadzoną publicznością w Wiener Stadthalle wokalistka i jej tancerze zebrali głośne i długie owacje. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów. Wielki finał 70. konkursu Eurowizji w najbliższą sobotę.

0: 12 stopni. Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Środowy poranek, no niestety nie słoneczny, ale słońce będziemy mieć w piosence za kilka minut. Bonnie and Sunny.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozima.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę rozstrzygnięcie naszego pytania przed śniadaniem.
1: Ale zanim Bonnie and Sunny, to teraz Effort David i Words.

0: Powiem ci, że wszystko jest na D.
1: Na D?
0: Tak.
1: Co ty mówisz?
0: Demobilizacja, demotywacja, wszystko to mnie właśnie dopadło.
1: No to do D.
0: Przez Zbyszka.
1: Tak?
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Zbyszku, coś ty narobił?
3: Słyszę i rozbawiło mnie.
0: Dobra, powiedz, jakie to przysłowie nam przysłałeś, bo je wybraliśmy dzisiaj do nagrodzenia.
3: Zimna zoszka z Bonifacem odbierają chęć do pracy.
1: No, właśnie.
0: Ale to się sprawdza?
3: To znaczy w ogrodzie tak, na pewno.
0: A, w ogrodzie, dobrze, bo myślałem, że takiej zawodowej.
3: Nie, w ogrodzie.
0: No dobra, a ty w pracy jesteś w ogóle, czy
3: tak,
0: nie?
3: Tak, w pracy.
0: A, dobra,
3: pracy.
0: Trochę przeszkodziliśmy i też, ale zmotywujemy może, bo
1: no
0: nagradzamy wspaniałą butelką Radia Plus.
3: Ale no bardzo się cieszę.
0: Ale z
3: rozmowa z wami jest zawsze prawdziwą przyjemnością.
1: O, dziękujemy.
0: Dziękujemy. Ale z ogrodnikami to prawda jest co roku, prawda?
3: No niestety, ja mam oleandry w takich dużych donicach i praktycznie pół roku spędzają w garażu, a wyjmuję je dopiero po zimnych ogrodnikach, bo już miałem parę takich przypadków, że pomrażało je.
1: No właśnie, a jeżeli kwiaty są ładne i zieleń, która cieszy, no to trzeba dbać i cały czas o nich myśleć.
3: Dokładnie. Niektóre wrażliwsze azalie to otuliną okryłem, żeby tym razem, ale być może w tym roku tak nie będzie.
1: Azalisz, no właśnie.
3: Azalisz, będzie azali.
0: No nic, na ogrodników trzeba się zawsze przygotować, bo oni zawsze przychodzą, ale później już będzie lepiej. Dziękujemy za tę rozmowę i wracaj do pracy. My też.
3: Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Kwadrans po 8 w Radiu Plus.
2: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
13: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Będziesz moją panią, Marek Rychuta na antenie Radia Plus. My dzisiaj tak trochę o tych przysłowiach mówiliśmy, a ja tu widzę, że nagle zrobi się okropnie gorąco. Jest dokładna data.
1: Masz przysłowie do tego? No
0: czekaj,
1: powiedz.
0: Poczekaj, ja to muszę tu dokładnie przeczytać. No to tak, najmniej przyjemna będzie środa, 13 stopni.
1: Do dzisiejsza środa, tak?
0: Najmniej przyjemna, od 10 do 13 stopni.
1: I tak jest
0: stopni.
1: Fajnie, nie marudźmy, no.
0: Dalsze dni też nie przyniosą rewolucji.
1: No to nie czekam na rewolucję. To co, no ma dobrze. Być ewolucja. I
0: weekend.
1: Co?
0: Weekend.
1: No.
0: Pojawi się przejaśnienia, pojawią się pogodzenia. W ten weekend temperatura może skoczyć do 20 stopni. Mhm. Ale na przełom musimy poczekać do przyszłego tygodnia.
1: Dobrze.
0: Bo tam się coś osunie, coś się przesunie i będzie lepiej.
1: Do
0: 25 stopni nawet pod koniec tygodnia temperatura wystrzeli. Mhm. Ale to nie jest jeszcze okropnie gorąco moim zdaniem. No bo w zajawce było, że będzie okropnie gorąco.
1: A nie, no to zawsze piszą tak w internetach, żebyś tam kliknęła i poczytała.
0: No. No tak, no to poczytałam właśnie. O, do 30 stopni pierwsza połowa czego? Czerwca? A, to czerwca to jeszcze.
1: Dobra.
0: Tyle się może zmienić.
1: Gdy jak co roku przyjdą zimni ogrodnicy, następnego tygodnia będziemy rozbierać się jak dzicy.
0: Bardzo dobre przysłowie.
1: Jeszcze popracuję nad nim
0: popracuj,
1: trochę.
0: Popracuj, a ja mam dla ciebie, no.
1: Jest zła w ogóle z tym pogodą, tak machamy, fajnie jest wszystko ten, aha. Ale niestety przyszły deszcze, przyszła zła pogoda, no. Przyszły niskie temperatury, no. A jest egzamin ósmoklasisty. I dla tych, co piszą, to akurat dobrze, no bo tam...
0: Lepiej się skupić łatwiej.
1: Lepiej skupić, ale dużo szkół pojechało na zielone szkoły w tym czasie, żeby nie być w szkole i nie przeszkadzać.
0: No masz.
1: I jaką oni mają pogodę?
0: No pod parasolem, tak jak w tej piosence. Here comes the rain again. Eurythmics już teraz w Radio Plus.

0: Przypominamy, że to trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty po polskim matematyce. Dzisiaj język obcy, nowożytni i talk to me, here comes
1: jaki
0: the rain
1: to
0: again.
1: Obcy? On wokół nas się kręci cały czas.
0: Się kręci, no ale jednak trzeba się
1: i
0: go trochę nauczyć,
1: i to wszystko,
0: bo nie jest
1: to
0: naturalny.
1: Bez tego to trudno teraz.
0: Ale wiesz, że dzisiaj to są różne dubbingi i tak dalej. Kiedyś jak ten lektor czytał, to tak człowiek zapamiętywał z telewizji trochę, co tam
1: tak było. Tak
0: było,
1: no. I te teksty się tłumaczyło. Najpierw się fonetycznie pisało, aha, potem się tłumaczyło, nic z tego nie wychodziło. Potem pan w radiu tłumaczył, zapisywało się i tak dalej, i tak dalej, ale człowiek trochę liznął.
0: To prawda. Za minutę w pół do dziewiątej trzymamy kciuki, życzymy wszystkim powodzenia, a teraz po polsku wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
5: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
6: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
5: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
6: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
5: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Radio Plus Koszalin.
8: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Baza w Łasku gotowa na przylot pierwszych F-35, zapewnia dowództwo. Maszyny rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce przylecą ze Stanów Zjednoczonych pod koniec maja. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może się ukrywać na Dominikanie. Zasądzono mu 8 lat więzienia. Nie stawia się jednak do zakładu karnego. Od 2 lat jest poszukiwany, a według sądu może ukrywać się właśnie na Dominikanie. Krzysztof K. z uwagi na swoją kryminalną przeszłość nazywany jest czarną owcą olsztyńskiej palestry. Oszukiwał klientów, przywłaszczał pieniądze i ich mienie, ukrywał dokumenty i nakłaniał do składania fałszywych. Piłkarska ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Swoje mecze rozegrają drużyny, które przełożyły spotkania ze względu na finał Pucharu Polski. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle uzbierał także Górnik Zabrze, który zmierzy się dziś z Arką. Wyniki tych spotkań dadzą odpowiedź na pytanie, kto na finiszu da radę nawiązać walkę z prowadzącym Lechem.
9: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. Miasto Piła dołoży powiatowi pieniądze na wkład własny pod budowę nowego mostu Bolesława Krzywoustego. Ten będzie kosztować nawet 56 milionów złotych. Powiat liczy na to, że pieniądze na budowę obiektu otrzyma z rezerwy celowej z budżetu państwa. Warunkowo obecny most został dopuszczony do ruchu do końca stycznia przyszłego roku. Cała procedura może potrwać kilka miesięcy. Pomóc mają także parlamentarzyści. Póki co po moście mogą poruszać się piesi oraz samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Do tego kierowców obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Znamy program koszalińskich juwenaliów. Organizatorem jest Politechnika Koszalińska, ale świętować będą wszystkie uczelnie, także Wyższa Szkoła Straży Granicznej i PANS. Parlament Studentów przygotował na ten czas różnorodne atrakcje. O nich Karolina Chreptowicz z Parlamentu Studentów.
10: Oprócz bitwy rektorów mamy w planach także przeprowadzić familiadę studenci kontra rektorzy, pokaz mody czy występ naszych cheerleaderek. Odbędą się targi kół naukowych i organizacji studenckich. Odbędzie się pokaz fire show. Odpalimy hasiory. Będzie także Dzień Sportu. Organizujemy koncert kapel studenckich z całego Pomorza.
9: Koszalińskie jubenalia zainauguruje msza akademicka 17 maja, a później aż do czwartku mnóstwo wyjątkowych wydarzeń, na które wstęp jest wolny. Środa w pogodzie podobna do wtorku. Będzie pochmurno i może popadać. Do tego silny wiatr z kierunków południowych, na termometrach do 12 stopni.
2: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: O halo, dzień tak, dobry, dzień jesteśmy. Dobry. Za 25 minut będzie godzina 9. Dopiero jutro do tego kina idziecie, to sobie pogadajcie.
0: Ja nie idę do kina, Justyna idzie. Rozmawialiśmy o filmach i o Meryl Streep.
1: Och tak, kochamy ją wszyscy tutaj, we trójkę. Ty też, nie odzywaj się.
0: Nie to, że ty kocham, no ale doceniam, no wspaniała
1: Madonna,
0: jest.
1: Like a Prayer już teraz, za chwilę Domino Dancing, Pet Shop Boys. Jak można nie kochać Meryl Streep?

0: Za 17 minut godzina 9, teraz będzie o życiu daleko, w kosmosie, gdzieś tam podobno jest, podobno te istoty pozaziemskie nas odwiedzają.
1: Co ty mi tu bajki opowiadasz?
0: Jakie bajki? Dokumenty.
1: Widział kto istotę pozaziemską?
0: Dokumenty Pentagonu są udostępniane. Donald Trump powiedział, pokazujemy co mamy, że widzieliśmy te spotki różne i tak dalej, a według niektórych nieoficjalnych źródeł wkrótce część materiałów ma pokazywać obcych oraz inteligentne istoty pozaziemskie widziane przez przedstawicieli amerykańskich służb.
1: Nie takie
0: kosmitów będziemy
1: można
0: widzieć, tak.
1: Nie takie rzeczy teraz można wygenerować.
0: A to nie, to nie. Sprawdzą ja ci, czy
1: wierzę,
0: to jest
1: nie
0: AI, czy nie. No nie ufasz.
1: Chyba,
0: no
1: że przyjdzie pogada, tu wywiad zrobimy, to będziemy wiedzieli, że istnieje.
0: Masz tutaj kosmita, a ty nie chcesz uwierzyć, że jest taki. I patrz, jakie oni mają atrakcyjne tematy. A my co? Przez te 20 lat ten raport z likwidacji WSI odstajniamy i to tyle mamy do zaproponowania. Tam kosmici są, tam jest w ogóle UFO, spotki.
1: Dobrze, ja wrócę do pogody. Za chwilę ciągle pada, czerwone gitary, potem CC Catch. Jesteśmy z wami do 9:00.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

0: Mustafa, skoro ten angielski, który dzisiaj zdają ósmoklasiści, nie tylko angielski, ale głównie, to mamy dwa tonighty. I can lose my heart tonight, a za chwilę Waiting for Tonight. CC Catch już zagrali, zaśpiewali, tak, przed nami Jennifer Lopez.
1: Waiting for Tonight, czyli czekamy na dziś wieczór, może jakieś emocje się pojawią w telewizji albo coś, jakiś meczyk dzisiaj, środa?
0: Dzisiaj, ja idę
1: środa to chyba meczyk.
0: No, to jakieś tam są, ja idę na stadion.
1: O 13 Iga gra, przypominam, jeśli
0: też
1: chodzi o
0: no, są
1: Rzym,
0: emocje, tak.
1: Czyli po prostu nawierzchnia cyklasta. Dziękujemy, do jutra wrócimy.
0: Do usłyszenia,
1: tak?
0: O 6 rano, zapraszamy, czekamy.
1: Pa, pa.

0: Reklama.
1: Tęczę. Jest koszalinę firmą znaną.
0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę. Kultura i fa.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Koszalin.
1: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych? O to Amerykanów pyta polskie MSZ. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wrócimy też do śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut. Azyl dla dzikich zwierząt. Jest pomysł, by takie miejsce powstało w powiecie tatrzańskim. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zbigniew Ziobro w Waszyngtonie, były minister, przebywa teraz w amerykańskiej stolicy. Jak mówił telewizji Republika, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Poseł PiS-u oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech. Tymczasem nasze MSZ zwraca się do amerykańskiej ambasady z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra do USA.
2: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS-u. Rozpoczęcie procedury to ryzykowny ruch, stwierdził tymczasem w rozmowie z Radiem Plus mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry.
3: To jest ryzykowny ruch, wniosek o ekstradycję. Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
1: Tłumaczy Lewandowski i podkreśla, że wyjazd jego klienta był w pełni legalny, a śledczy, przypomnijmy, chcą byłemu ministrowi postawić zarzuty w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Przesłuchano kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
4: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
1: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: A śledztwo toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania Włoch i Szwajcarii. Przed ósmoklasistami ostatni dzień egzaminacyjnych zmagań. Za chwilę próba sił z języka obcego. Zdecydowana większość młodych ludzi postawiła na angielski.
5: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
6: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat. Zero stresu.
5: Angielski łatwo.
7: Nie obawiasz się tego testu?
5: Angielski nie, w ogóle. O 100% idę.
7: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
8: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
7: Czujesz się pewnie?
8: Tak.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a egzamin właśnie startuje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Azyl dla dzikich zwierząt pod Tatrami. Zastanawiają się nad nim tamtejsze samorządy, bo dzikie zwierzęta, lisy, wilki, łanie czy jelenie coraz częściej pojawiają się w przestrzeni zurbanizowanej, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
9: Mówimy o rannych i o zwierzętach, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej na przykład.
10: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. To z jednej strony mamy Park Narodowy, z drugiej strony koła łowieckie, z trzeciej strony mamy te zwierzęta, które biegają u nas po mieście, których no tak naprawdę nikt nie wie, kto ich jest właścicielem i skąd one przyszły. Musimy podjąć jakieś działania.
9: Ogrodzone i zorganizowane, czyli to jest kwestia również opieki weterynaryjnej, osób pracujących, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów.
11: Dzika przyroda to jest oczywiście coś, co jest naszym bogactwem, ale człowiek musi bezpiecznie istnieć.
1: Dodaje Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. Czy azyl rzeczywiście powstanie? Wszelkie decyzje będą wymagały dalszych analiz i współpracy z ekspertami.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Model Talking i You Can Win If You Want w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a my wiemy, że Alicja Szamplińska bardzo chciałaby wygrać. My też byśmy tego bardzo chcieli. 70. Eurowizja z Polką w finale. Choć emocji i niepewności wczoraj było sporo, bo przecież Polka została wyczytana jako ostatnia z tej finałowej dziesiątki, a finał w sobotę za Alicję. Trzymamy kciuki. Na zegarze teraz 19 minut po 9, w kalendarzu 13 maja i środa. A skoro środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
3: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
1: Reklama.

in Excess w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 28 minut do 10. Środa, gdyby ktoś nie wiedział. A ja jak co środę pytam, co mi w duszy gra i waszym zadaniem jest odgadnąć hasło. Taka zagadka trochę jak krzyżówka, chociaż te podpowiedzi nie są takie typowo krzyżówkowe. A dziś hasło składa się z dwóch słów. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Zatem tutaj nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli tych podpowiedzi, które będą nam się podobały, będzie kilka, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod 691-141-141, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dołożę. A czas na pierwszą podpowiedź. Atramentowa, malinowa, jesienna. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a kolejna podpowiedź już za chwilę. A teraz kombi nasze rendezvous.

0: Patti Smith w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz prawie 16 minut do 10. Pora na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. To jest tak. Ptakom podobni. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Noce i dnie, alternatywy 4. Joanna, Janka. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania na temat tego, co Wam się z tym konkretnym hasłem kojarzy. SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
1: Reklama. Wow.

0: plus Koszalin.
1: Strzały na Dolnym Śląsku. Wiadomo, że są ofiary śmiertelne. Co jeszcze mówi prokuratura o nocnej tragedii? Szczegóły za chwilę. Sprawę badają żandarmeria i wojskowa prokuratura. Na Podkarpaciu odnaleziono płatowiec. Zajrzymy też do Gdańska. Pod koniec maja niebo nad miastem przejmą latawce. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są ofiary śmiertelne, zaczynamy od nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Informację przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, jedna jest ranna. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
2: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy, a do sprawy będziemy oczywiście wracać. A teraz już Podkarpacie. W lesie w pobliżu miejscowości Bachów w gminie Krzywcza znaleziono niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i prokuratura wojskowa w Rzeszowie.
3: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
1: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii. Śledczy podkreślają, że odnaleziony płatowiec był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania, a to najnowsze informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów, ale stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec przeszedł operację kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
1: Mówi dyrektor GTM-u Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
4: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
1: Które prowadzą śledztwo w sprawie wypadku. Służby badają dokumenty, na razie nie znalazły nieprawidłowości. A klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Dokładnie 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie padły strzały. O godzinie 17:19 w papieża Jana Pawła II, który jechał papa mobile, wycelował turecki zamachowiec Ali Akça i strzelił. Ojciec Święty trafił do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Zamachowiec został zatrzymany. Do dziś brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, na czyje zlecenie działał płatny zabójca. Dzisiaj po południu na placu Świętego Piotra w miejscu zamachu kwiaty złożą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz przedstawiciele kościoła i hospicjum świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Odbędzie się także krótka modlitwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolorowe latawce przejmą niebo nad Gdańskiem. Za dwa tygodnie Wyspa Sobieszewska znów stanie się areną podniebnych pokazów podczas karnawału latawców. W programie m.in. konkurs.
5: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko Państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, Szalski Kaj zaprezentują ręcznie tworzone latawce. Będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne, a także szkółka kitesurfingu, a także DJ set na plaży.
1: Mówiła Agnieszka Chaponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Karnawał latawców odbędzie się 24 maja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień.

0: Witus w Przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź do Co mi w duszy gra i to będzie podpowiedź dźwiękowa, bo dzisiaj hasło to z takiej kategorii człowiek, sztuka, artystka, która na antenie Radia Plus zapytana, jaka jest naprawdę, odpowiedziała tak.
1: Myślę, że jestem, no mam nadzieję, że jestem kolorowa, co nie zawsze jest dla mnie pozytywne. Czasem jest to bardzo męczące, bo dużo mam w sobie różnych postaci, chociażby przez to, że zagrałam ileś tam ról. Ale myślę, że też miałam predyspozycję, żeby być różna. Jaka jestem naprawdę? No trudno powiedzieć. Jestem bykiem, więc mam też takie wady, upór byka. Bo jestem bardzo długo cierpliwa, ale jak się wkurzę, no to wtedy kopyta i prychanie i lecę.
0: Hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które no tutaj już w tym przypadku z tą artystką Wam się kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut. Radio.
2: Reklama. Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Reklama.
0: Let's go, girls.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i być może Stanisława Celińska i Stanisław Sojka już teraz gdzieś razem na nas patrzą. Stanisława Celińska to oczywiście to hasło, o które dzisiaj pytałam. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość, to też takie niesamowite, bo akurat słuchałam Warszawy w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Bardzo lubię ten utwór Ci Love właśnie w jej wykonaniu, bo jest taki bardziej refleksyjny. No i też pytam dzisiaj właśnie o to, jakie Wy macie skojarzenia ze Stanisławą Celińską i Iga między innymi napisała, odgadła to hasło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, że czułość, ciepło i wrażliwość przeplatane werwą i zdecydowaniem. Kompas moich młodzieńczych lat i wiara w to, że spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy. Czyli Stanisława Celińska towarzyszyła Ci od zawsze?
1: Tak, to było tak, że pierwszy raz gdzieś w liceum poszłam na jej koncert, a później już w czasie studiów chodziłam na wiele koncertów, gdy właśnie wyszła szczególnie Atramentowa. To był początek moich studiów i później gdzieś tam się nawet przeplatałyśmy troszkę w pracy. Udało mi się kiedyś przeprowadzić rozmowę z panią Stanisławą. No i to są piękne wspomnienia.
0: Czyli tutaj bardziej muzycznie niż filmowo.
1: Bardziej muzycznie i bardziej teatralnie, tak.
0: A, tak, jeszcze teatr przecież, no zapominamy o tym, bo to nie jest tak powszechne i nie każdy miał okazję Stanisławę Celińską w teatrze oglądać, a to wspaniała okazja faktycznie była. Igo, co, tak jak napisałaś, spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy i z Stanisławą Celińską też jeszcze dzisiaj na antenie Radia Plus się spotkamy, Marek Sierocki będzie wspominał, a ja mam dla Ciebie prezent, torbę, co mi w duszy gra. No i gdybyś jeszcze miała ochotę kogoś pozdrowić teraz, to bardzo proszę.
1: To pozdrawiam mojego męża Adriana, z którym słuchamy cały czas Radio Plus od rana do wieczora. Jestem tutaj z moją córeczką Zosią, 2-letnią. Wow. I słuchamy teraz właśnie pani Stasi Celińskiej i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, prawda Zosiu? Tak.
0: Wspaniałe, wszystkiego dobrego dla Was. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Tak jak wspomniałam, w przybojowej poczcie dzisiaj Stanisława Celińska i jeszcze się pojawi.

0: reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Haniu, już gotowe.
7: Tak prędko? Na pewno wszystko?
6: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Służby szukają sprawcy. To po strzelaninie w Lubinie, w której zginęły dwie osoby. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat. Rekordowe wyniki turystyki na Mazowszu. W ubiegłym roku ponad 7,5 miliona osób. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Przypomnijmy, to na osiedlu Przylesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
2: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla Przylesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Strażacy zakończyli działania, trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
3: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
4: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
3: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
1: Śledczy ustalają przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Kradzież sprzętu lekkoatletycznego. Z pomocą ruszyli rodzice młodych sportowców. Z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki ukradziono sprzęt wart 80 tysięcy złotych, niezbędny do przeprowadzania profesjonalnych zawodów. Rodzice zorganizowali więc internetową zbiórkę.
5: Zginął sprzęt, ktoś coś ukradł, okej, ale też ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
1: Mówi Szymon Niestatek, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Do tej pory udało się zebrać ponad 12 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe wyniki mazowieckiej turystyki. W ubiegłym roku region odwiedziło ponad 7,5 miliona turystów, a liczba noclegów przekroczyła 12,5 miliona. Coraz więcej osób wybiera krótkie, intensywne wyjazdy weekendowe, mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
6: Ci turyści to są zarówno przyjezdni, ale również ci wewnętrzni mazowieccy, a nawet bardzo często to są turyści, którzy mieszkają w danym miejscu.
1: Mazowsze wyprzedziło pod względem liczby turystów m.in. Małopolskę i Dolny Śląsk, a największą popularnością cieszą się atrakcje w Warszawie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11.

0: GoldenEye i Tina Turner w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii na zegarze 16 minut po 11. Najpierw gotował z tatą, później sam został szefem kuchni, choć coraz rzadziej szefuje w restauracji, to nie przestaje gotować, uczyć innych i pisać o gotowaniu. Jakub Kuroń będzie gościem sobotnich Smaków z Plusem, a że spotkanie przy okazji jego najnowszej książki To mi smakuje, moje ulubione dania, to książkę mam dla Was. A ponieważ zupy w tej książce są ważnym rozdziałem, to ja pytam o to, z czym kojarzy Wam się słowo zupa. Może to być jakaś konkretna zupa, może to być jakaś konkretna sytuacja, ale to słowo zupa, z czym ono się dla Was wiąże. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam jeszcze około 5 minut, a później dzwonię do kogoś z Was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Następnie skręć w lewo, wzjazd, zawróć.
3: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin, Połczyńska 117.
7: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak? To Allegro.
10: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
11: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
12: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
11: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
12: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
11: Zaprasza
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.

0: Black or White, Michael Jackson w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut po 11 teraz na zegarze, a ja pytałam, z czym kojarzy Wam się zupa? I między innymi Karolina w tej sprawie napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
0: Napisała jej, że zupa kojarzy się z najukochańszą babcią Krysią, która czekała na ciebie, gdy wrócisz ze szkoły z talerzem gorącej zupy, pajdą chleba z masłem i gorącą herbatą. To była jakaś konkretna zupa, czy to po prostu zawsze była zupa?
1: Znaczy, to była zupa, za każdym razem inna, ale najbardziej, którą pamiętam, to była zupa barszcz czerwony z uszkami robionymi przez babcię. Także było na bogato. I były uszka, i była pajda chleba, i była gorąca herbata, a w czasie studenckim taka zupa ratowała studenta po prostu.
0: No zdecydowanie, ale tak z chlebem. Jedz, bo bez chleba się nie najesz. Zawsze tak było przy zupie.
1: Dokładnie.
0: Także. Więc wspomnienia piękne. Czy sama gotujesz zupy?
1: Jeszcze raz?
0: Czy sama gotujesz zupy?
1: Tak, jestem kucharą z prawdziwego zdarzenia, także zupa musi być jak najbardziej, a jeszcze w takie zimne dni jesienno-zimowe, to zupa rozgrzewająca jak najbardziej.
0: To mam dla ciebie prezent, bo tych przepisów na zupy jest tutaj sporo u Jakuba Kuronia. Książka To mi smakuje, moje ulubione dania. Nie ma tutaj zupy kuroniówki, ale o zupie kuroniówce Jakub opowiada także w Smakach z Plusem, które już w najbliższą sobotę, więc zachęcam do słuchania. Książka dla ciebie, a jeśli masz jeszcze kogoś ochotę pozdrowić, antena twoja.
1: Na pewno pozdrawiam Was, Radio Plus, wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i moje koleżanki z pracy. Bardzo dziękuję i miłego dnia życzę.
0: Dzięki wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A jeśli chodzi o zupy, to tak jak wspominałam, między innymi o zupach, ale nie tylko o zupach, w Smakach z Plusem o 10.30 w sobotę. Na zegarze teraz 29 minut do 12.00. Budka suflera teraz, a w kolejce Abba i Super Trooper.

0: Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16, prawie 16 minut do 12. A ja mam jeszcze dwie książki dla Was. Jakuba Kuronia, To mi smakuje, moje ulubione danie. Ale poczekam na odpowiedzi do jutra, do 9. A pytanie takie same. Z czym Wam kojarzy się zupa? Może macie ochotę się rozwinąć? To wtedy czekam na maile amorawska@radiomyślnikplus.pl. Tutaj czekam na te wiadomości. Przypominam, do jutra, do 9:00 i dwie najciekawsze zostaną nagrodzone książką. Radio
1: Plus. Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
1: Reklama.

0: Bolero i fansy w Radiu Plus na koniec 11. 3 minuty do południa, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
1: Reklama.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Czy przed śmiercią poseł Litewka dostawał groźby? To bada prokuratura. Ogromny pożar w Rosji po ataku ukraińskich dronów. Za ósmoklasistami egzamin z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią posła Łukasza Litewki. Równolegle do głównego wątku sprawy prowadzone jest postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały pojawić się w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony. Jak mówi nam Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
2: To postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych, po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych pod adresem pana posła w miesiącach bezpośrednio poprzedzających jego zgon, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
1: Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. W wiadomościach Rosja i ogromny pożar w zakładzie przetwarzania gazu w Astrachaniu. To po ataku ukraińskich dronów. Gaszenie ognia ma potrwać kilka godzin. W ostatnich godzinach Kijów zaatakował też południowy zachód Rosji. We wsi Wołna szczątki spadającego drona wywołały pożar w jednym z przedsiębiorstw. Jedna osoba została ranna. Według Moskwy w nocy rosyjska obrona powietrzna strąciła aż 286 ukraińskich dronów. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych husarzy, myśliwców F-35. O szczegółach Rafał Różycki.
3: Rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Marek Sobieraj potwierdził mi, ultranowoczesne samoloty trafią do Polski jeszcze w maju. Przede wszystkim zagwarantują przewagę technologiczną.
4: To, co wyróżnia samoloty F-35, to przede wszystkim technologia stealth, czyli bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
3: Zaznacza oficer prasowy bazy lotniczej w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów.
1: A dostawy potrwają do 2030. Papież Leon XIV z przesłaniem do Polaków. Podczas dzisiejszej audiencji generalnej Ojciec Święty zwrócił się do rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii.
5: W tych dniach dzieci w Polsce przystępują teraz do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych.
1: Leon XIV przypomniał też o 45. rocznicy zamachu na papieża Jana Pawła II.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za ósmoklasistami trzeci i ostatni egzamin. Dziś uczniowie mierzyli się z językiem obcym, a zdecydowana większość wybrała angielski.
6: Totalnie to było tak łatwe, że to tak się po prostu tak na easy robiło. Po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
7: Prosty jest, bardzo dobrze. Nie stresowałem się w ogóle, więc uważam, że jest okej.
1: A co było na tym egzaminie?
7: E-mail, 4 zadania słuchowe.
6: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
8: Moim zdaniem był bardzo łatwy.
1: Mówili nam ósmoklasiści z Bełchatowa. Wyniki będą znane 3 lipca.
9: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. Skandal w koszalińskim sądzie. Sędzia usunęła flagę Unii Europejskiej z sali i schowała ją pod kaloryfer. Kolegium Sądu Okręgowego podjęło uchwałę o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
10: To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes Sądu Okręgowego, powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 roku przez ministra Adama Bodnara. O jej dymisję apelowało wówczas aż 75 sędziów z okręgu koszalińskiego.
9: Sama zainteresowana głosu w sprawie na razie nie zabrała. Wśród kar, które może wymierzyć rzecznik dyscyplinarny, jest m.in. obniżenie wynagrodzenia czy przeniesienie sędziego do innego wydziału lub na inne stanowisko. Uwaga kierowcy! Utrudnienia na osiedlu Westerplatte w Słupsku. Ulica Hubalczyków będzie zamknięta na odcinku od ulicy Bukowej do Dereniowej. Do piątku wjazd na parking szpitala możliwy będzie jedynie od ulicy Bukowej, a dojazd do ulicy Jodłowej i ulicy Sucharskiego – wyłącznie od strony ulicy Gdańskiej. Kierowcy muszą także liczyć się z utrudnieniami na rondzie Westerplatte. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i wyłączono prawy pas w kierunku Bytowa. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 22 maja. Utrudnienia w tej części Słupska są spowodowane budową kolejnego etapu miejskiego ringu. Popołudnie w regionie na ogół pochmurne z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie 10 stopni, do tego odczuwalny wiatr z południowego zachodu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: I Marek Sierocki, dzień dobry.
11: Jan Pastelski również. Zaczynamy przebojem Stevie'ego Wondera z roku 1984. To słynny hit I Just Called to Say I Love You.

0: Wczoraj dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Stanisława Cylińska, wybitna aktorka, świetna wokalistka, wspaniała kobieta. Przy naszym telefonie Maciek Muraszko, kompozytor, muzyk, który szef zespołu, który przez ostatnie lata pracował ze Stanisławą. Maćku, witamy Cię.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: To strasznie smutna wiadomość, szczególnie chyba dla Ciebie, bo byłeś bardzo blisko związany ze Stanisławą. Razem występowaliście od lat i przez te ostatnie lata odnosiliście ogromne sukcesy.
1: No tak, na śmierć bliskiej osoby nigdy chyba nikt nie jest przygotowany, zwłaszcza gdy się wydarza nagle, bo myśmy przyjechali z Gdańska z koncertu w Filharmonii, pełna sala ludzi, pełna sala fanów, standing ovation na końcu, Stasia uradowana, wracamy i po trzech, czterech dniach ląduje w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności, i kończy się to tak, jak się skończyło, więc to jest zawsze przykre.
0: Była niezwykle ciepłym człowiekiem i bardzo mądrą kobietą, co słychać było w tekstach piosenek, szczególnie na tych ostatnich płytach.
1: Tak, to prawda, ale wiesz, no jak rozmawiałem, no bo myśmy bardzo dużo rozmawiali, jeżdżąc na koncerty, no to miała z czego czerpać, bo przede wszystkim, nie wiem, ciężkie czasy, powojenne i tak dalej, bieda, potem obcowanie z artystami przez duże A, teatru i filmu, a potem już własne przeżycia niestety. No więc była na tyle mądra, że potrafiła wyciągać z tego wnioski i nie bać się tego, jakby nie wiem, nie bać się radzić ludziom, nie bać się starać pomagać ludziom w tymi piosenkami, tymi tekstami. Stąd też taki kierunek potem twórczości poszedł, nie?
0: Niebawem rozpocznie się festiwal w Opolu. Mnie będzie bardzo brakować tych naszych spotkań z Tobą, ze Stanisławą, w słynnej naleśnikarni, gdzie spotykaliśmy się.
1: Tak, prawda.
0: Jedząc pyszne naleśniki, rozmawiając o muzyce, o życiu. Mi będzie tego brakowało.
1: No, mi również, bo to jednak 12 lat życia, grając 3-4 koncerty w tygodniu przez całe lata, to zbliża i to jednak. No potem nie wiadomo, co dalej. Jest taka pustka, nie? I trzeba jakoś to ogarnąć.
0: Bardzo dziękujemy Ci za to wspomnienie. Świat już nie będzie taki sam bez Stanisława.
1: No nie będzie.
0: Na szczęście pozostały wspaniałe piosenki. Oto Atramentowa rumba, niezapomniana Stanisława Cylińska, która wczoraj odeszła od nas. Dziękujemy, Maćku.
1: Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na Ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Reklama.

0: Sensał na Dona śpiewali Polianki i Cukero. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, tak. 13 maja, rok 77. Wówczas premiera miał piąty studyjny album królowej dyskotek Donny Summer pod tytułem I Remember Yesterday.
0: To była taka muzyczna podróż w czasie, bo płyta bardzo urozmaicona, jeżeli chodzi o stylistykę. Oczywiście wszystko w tanecznych rytmach, ale zaczyna się od takich klimatów wodewilowo-muzykalowych, aż do muzyki elektronicznej, bo płyta kończy się utworem utrzymanym w takiej elektronicznej stylistyce. Wśród hitów kilka singli ukazało się z tej płyty. Oczywiście Giorgio Moroder zadbał o brzmienie kompozycji. Donna Summer fantastycznie zaśpiewała. No i płyta odniosła niesamowity sukces, szczególnie za oceanem. To był początek wielkiej kariery Donny Summer właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo w Europie już była wielką gwiazdą dyskotek. Loves and Kinds, tego albumu zatytułowanego I Remember Yesterday.

0: To był Mitch Ure, lider zespołu Ultravox w swoim solowym przeboju If I Was i to jego największy solowy hit.
1: Pora, żebyśmy teraz zajrzeli do naszego muzycznego kalendarza. 13 maja 1985 roku premierę miał piąty studyjny album grupy Dire Straits pod tytułem Brothers in Arms.
0: Krążek uważany jest przez wielu za najlepszy w karierze zespołu. Nic dziwnego, świetne kompozycje. Przede wszystkim ten utwór tytułowy, ale też Money for Nothing, utwór nagrany ze Stingiem. Płyta była jednym z pierwszych kompaktowych hitów na świecie. Wtedy płyty kompaktowe zyskiwały niesamowitą popularność i krążek sprzedawał się znakomicie, bo brzmiał rzeczywiście rewelacyjnie, nie było trzasków, szumów. I tak brzmiała ta płyta. Mark Knopfler raz jeszcze udowodnił, że jest genialnym kompozytorem, fantastycznym gitarzystą i też oryginalnym wokalistą. Brothers in Arms i Dire Straits na antenie Radio Plus.
2: Mist-covered

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
4: To dlatego wszyscy tam kupują.
5: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
4: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Słoneczne San Francisco i Scott McKenzie to za nami.
1: Kończymy powoli przebojową pocztę. Dziś wspominamy Stanisławę Celińską, wybitną artystkę polską, która odeszła od nas wczoraj w roku 1969. Ptakom podobni to utwór, którym wygrała debiuty opolskie na festiwalu. Pojawiała się wielokrotnie. W ostatnich latach odnosiła sukcesy. Mieliśmy się spotkać ze Stanisławą tu w radiu. Przygotowywaliśmy się do kolejnej odsłony muzycznego alfabetu. No i tak trochę ta rozmowa była odkładana i niestety już jej nie będzie. Kończymy naszą przebojową pocztę utworem Obfitość z repertuaru niezapomnianej Stanisławy Celińskiej. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
0: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Pobili, a później podpalili swoje ofiary. Dożywocie dla trzech oskarżonych z Chełma. Ceny paliw dalej będą kontrolowane. Program CPN przedłużony do końca miesiąca. Symulacja powodzi w Gdańsku. Trwają ćwiczenia przy zbiornikach retencyjnych. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Okoliczności tych tragicznych wydarzeń sprzed roku są wstrząsające. Napastnicy i ofiary razem pili alkohol. Oskarżeni najpierw bili 42- i 66-latka, a gdy ci stracili przytomność, ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia i podpalili.
2: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego, dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu, spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru.
1: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Trzej skazani mogą się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 41, 40 i 38 latach za kratami. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
3: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
1: To, czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami w przypadku benzyny o 11 groszy, a diesla 8 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu. My lords. Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawi na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie na ten świat z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. Ta mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii. Domagają się rezygnacji szefa rządu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Symulacja powodzi w Gdańsku. Trwają ćwiczenia przeciwpowodziowe przy zbiornikach retencyjnych. Scenariusz zakłada odwzorowanie skutków intensywnych opadów.
4: Dzisiaj w czterech miejscach się te ćwiczenia odbywają, ponieważ też zabezpieczamy inne miejsca. W wyniku takiego przelania mogłoby też dojść do ryzyka przelania się wody na ulicę Świętokrzyską i też okolicznych zabudowań, dlatego tam na tych innych miejscach zabezpieczamy nieruchomości zaporami przeciwpowodziowymi.
1: Mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Miasto inwestuje też w infrastrukturę przeciwpowodziową i modernizuje system retencji.
5: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. Ruszył kolejny budżet obywatelski w Ustce. W tegorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 680 tysięcy złotych, w tym 480 tysięcy na zadania inwestycyjne, 120 tysięcy złotych na zadania społeczne oraz 80 tysięcy na zadania w ramach funduszu integracyjnego dla mieszkańców terenów przyłączonych do Ustki 1 stycznia.
6: Kinga Siwiec, rzecznik Urzędu Miasta Ustka. To mogą być place zabaw, to mogą być ścieżki rowerowe, to może być również dopasażenie czegoś. Cała ta infrastruktura miejska, te wnioski mogą być składane. Natomiast oczywiście tutaj nas ogranicza budżet.
5: W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Ustki bez względu na wiek. Projekty można składać do 8 czerwca. We wrześniu głosowanie. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli w Słupsku. Po naborze w placówkach pozostało jeszcze ponad 100 wolnych miejsc. Rodzice mają czas do 22 maja na potwierdzenie woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Natomiast 27 maja opublikowane zostaną oficjalne listy dzieci przyjętych. Do pobytu dziecka w przedszkolu dopłaca miasto dopiero gdy maluch przebywa w placówce dłużej niż 5 godzin. Koszty dodatkowego czasu ponoszą rodzice. Ze względu na malejącą liczbę dzieci w mieście, w lutym ubiegłego roku podjęto decyzję o wygaszeniu działalności przedszkola miejskiego nr 3. Popołudnie na ogół pochmurne z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach do 10 stopni, do tego odczuwalny wiatr z południowego zachodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I na początek tej godziny już teraz klasyk Genesis, Jesus He Knows Me. Dzień dobry, tu Radio Plus, Janek Pasterski.

0: Ależ lubimy te dźwięki Wide World, no, kultowy hit Cata Stevensa z roku 1970, napisany po rozstaniu wówczas z jego partnerką i stał się takim symbolem poszukiwania szczęścia w niepewnym świecie. No, piosenka zdobyła ogromną popularność, była jednym z największych przebojów w karierze Cata Stevensa, który w sumie nagrał 11 albumów w ciągu dekady i przy okazji też stała się ta piosenka, no, takim wyzwaniem dla innych artystów i innych grup. Tutaj słyszeliśmy to w wykonaniu grupy Mr. Big. Zresztą swoją drogą rzadko takie inne interpretacje stają się na tyle dobre co oryginał, ale tutaj chyba tak spokojnie można powiedzieć. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
7: Reklama.

Aura w najbliższych dniach jeszcze taka właśnie nieco deszczowa, także pozostaliśmy w klimacie deszczowo, ale jakże energicznie też przy okazji. Panie z Weather Girls, It's Raining Men. A teraz piękna ballada, piękna, bo też polska. I to taka, która jakoś tak rozeszła się pocztą pantoflową po prostu i dość mocno się w naszych głowach zakorzeniła. Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
0: Reklama.

0: Texas i Summer Sun na koniec tej godziny. My jesteśmy bliżej 14 i za chwilę w Radiu Plus wiadomości. Reklama.
1: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. W akcję zaangażowano setki policjantów poszukiwania sprawcy strzelaniny w Lubinie. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Przypomniał o tym Leon XIV. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska poderwała myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. Kijów podkreśla, że rosyjskie drony lecą na stronę zachodniej Ukrainy, m.in. na obwód wołyński przy granicy z Polską. Nasze wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha. Kamilu, co udało Ci się ustalić?
2: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina, Kamil Warzocha.
1: Dziękujemy. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Papież postrzelony został na placu Świętego Piotra przez Aliego Akcze. W podaną przez media informację wiele osób długo nie mogło uwierzyć.
3: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda. Bo do nas to nie dochodziło, żeby ktoś odniósł rękę na świętego człowieka.
4: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
5: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła wtedy. Wielka.
6: Trzeba było się tylko modlić.
1: O zamachu przypomniał dziś papież Leon XIV. Przed audiencją zatrzymał się w miejscu zamachu na placu, gdzie znajduje się marmurowa tablica z datą 13 maja 81 roku. Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu. Zamontowane na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych. Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? Pytał Grzegorz Mnich.
7: Jak wyglądała cała sytuacja?
8: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przejechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
9: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
10: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
11: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
9: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
12: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
9: Lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy, a miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
12: Zabawne.
1: Radni będą się domagać wyjaśnień od wykonawcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami szósta odsłona półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku pierwszy raz w ramach zawodów odbędą się Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie kilkuset funkcjonariuszy.
13: Trasa jest na pewno wymagająca. 900 metrów przewyższenia, 23 kilometry trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice.
1: Mówił Dariusz Bulanda, jeden z organizatorów. Półmaraton 23 maja w Ptaszkowej koło Nowego Sącza.
14: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. Już po raz 14 ulicami Koszalina przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zaplanowano go w niedzielę 24 maja. Rozpocznie się mszą świętą w katedrze, a około godziny 13 wyruszy ulicami miasta, by w efekcie dotrzeć na boisko szkolne Szkoły Katolickiej przy Kościele Świętego Ducha. Tam dla wszystkich uczestników zorganizowany zostanie piknik rodzinny.
15: Arkadiusz Wilman, Rycerze Kolumba w Koszalinie. Cała nasza idea, czyli organizacja Marszu dla Życia i dla Rodziny, polega na tym, aby się spotkać. Spotkać się w gronie ludzi, dla których ważne są te dwie wartości, życie i rodzina. W tym roku chcemy zachęcić mieszkańców Koszalina do tego, aby wesprzeć Fundację Zdążyć z Miłością.
14: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 2 lata 12 osób z niepełnosprawnościami zamieszka we wspólnym domu treningowym przy ulicy Łużyckiej. Aby dokończyć remont obiektu, potrzeba jeszcze prawie 1,5 miliona złotych. Na ulicę Koszalina wyjechało 10 nowych autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Pojazdy wyposażono w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i słabowidzących. Nowy tabor wyróżnia także specjalne malowanie nawiązujące do 760-lecia miasta. Łącznie MZK w Koszalinie planuje zakup 51 nowych autobusów, w tym 23 elektrycznych. Wartość całego projektu wyniesie 173 miliony złotych. Popołudnie pochmurne z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do około 10 stopni, do tego nieprzyjemny wiatr z południowego zachodu.
0: Radio Plus. Przeboje. Nutą nostalgii.
6: I teraz propozycja dla tych, którzy czują się po prostu wiecznie w Łodzi. Duchem. Alphaville, Forever Young. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: I od razu jakoś tak pogodniej nam się zrobiło, prawda? W duszy London Beat, I've been thinking about you. To za nami, a to już też dobry czas, dobra godzina, żeby za minut kilka wręczyć komuś butelkę. Między innymi na wodę, ale na co macie ochotę. Fajna rzecz, bo można mieć zawsze nawodnienie w zasięgu ręki, czy to w pracy, czy w samochodzie, czy na przykład na spacerach. Zapraszam wszystkich chętnych do kontaktu SMS-owego pod 691 141 141.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: 10 nowych autobusów na ulicach Koszalina. W Szczecinku ustalono nowe zasady opłat i ulg za przejazdy komunikacją miejską. Takie tematy dziś w naszym magazynie. A do tego relacja z ćwiczeń służb pod nazwą Kryzys 2026 oraz szczepkowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dziś będzie można również wygrać zaproszenia do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Magda Wanowska Miksa zapraszam już od godziny 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Omade, monse flore, omade, omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
7: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
8: Ach, te dżinsy z Feveksu. Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Pedex.
9: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
10: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
9: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
10: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
9: Zaprasza
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

Grupa Smokey, głos Chrisa Normana, który ewidentnie poprawia nam humor. Living Next Door to Alice to za nami. A ja śpieszę powiedzieć, że butelka na wodę fantastyczna, niedużych rozmiarów, bo mieści się do plecaka, do damskiej torebki. Dzisiaj trafia do Wiesia z Krakowa. Niestety nie możemy pogadać, bo mamy jakiś błąd połączeń na linii, ale wiem, że po Krakowie Wiesio będzie sobie tam chodził na spacery, takie właśnie wiosenne. Także butelka się przyda. Jutro kolejna odsłona naszej akcji. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: 10 nowych autobusów na ulicach Koszalina. W Szczecinku ustalono nowe zasady opłat i ulg za przejazdy komunikacją miejską. Takie tematy dziś w naszym magazynie. A do tego relacja z ćwiczeń służb pod nazwą Kryzys 2026 oraz szczepkowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dziś będzie można również wygrać zaproszenia do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już od godziny 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
6: Masz Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
13: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
3: Reklama.
1: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love w Radiu Plus na koniec tej godziny. No, a to już prawie 15. No, za chwilę pora na wiadomości.
1: Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
6: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
5: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
6: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
5: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
6: Do swych składów pięknie zapraszają.
5: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
7: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
12: Do porozumienia wciąż daleko w Sejmie o rynku kryptoaktywów. Dziecko trafiło do szpitala ze złamaniami wszawicą i odparzeniami. Matka usłyszała zarzuty. Zbliża się Noc Muzeów. Dom rodzinny Jana Pawła II proponuje nową formułę zwiedzania. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Boguc nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
14: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
13: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
15: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
13: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
12: Przypomnijmy, że prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
10: Matka odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Mieszkanka gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty, grozi jej 5 lat więzienia. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zabrał je od matki do swojego domu rodzinnego. Miało pękniętych kilka kości, krwiaka, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Policjantów powiadomili lekarze.
16: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
10: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ukradli co najmniej 83 samochody o łącznej wartości blisko 9 milionów złotych. Policjanci z Łodzi rozbili gang zajmujący się kradzieżą i paserstwem. Działał na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.
17: Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych, wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano.
10: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi. 5 osób trafiło do aresztu, a wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 121 zarzutów.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Zbliża się Noc Muzeów. Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się dla zwiedzających. Do akcji włączył się m.in. Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Będzie można wziąć udział w grze muzealnej. W tym roku mamy 80. rocznicę święceń kapłańskich papieża Polaka. Będzie więc niespodzianka, mówi Anna Czajkowska-Sałapat.
18: Zaprosimy naszych zwiedzających do spotkania z postaciami, które miały duży wpływ na kształtowanie się powołania przyszłego papieża. I nie mówimy tutaj tylko o jego powołaniu kapłańskim, ale w ogóle o szukaniu drogi własnego życia, bo to przecież w pierwszej kolejności teatr, a kapłaństwo dopiero później.
10: Noc Muzeów w najbliższą sobotę od 18 do 22.
19: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Słupsk otrzyma ponad 11,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozwój zielono-błękitnej infrastruktury. Zaplanowano 6 inwestycji i mają pomóc w ograniczeniu skutków intensywnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia czy zalewanie ulic. Miasto chce także zwiększyć retencję wód opadowych i roztopowych oraz poprawić możliwości ich zagospodarowania w miejscu powstawania.
20: Powstanie zbiornik retencyjny pod całym parkingiem przy kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe, który spowolni nam spływ wód grawitacyjnie wzdłuż ulicy Piłsudskiego, czyli mówimy tu o kolektorze numer 6, który bardzo mocno jest przeciążony z uwagi na rozwijającą się zabudowę mieszkaniową na osiedlu Zachód czy osiedlu Niepodległości.
19: Mówiła Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 15 milionów złotych. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 26-28. Powiat kołobrzeski przekazał Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu nowy sprzęt ratowniczy o wartości ponad 46 tysięcy złotych. Zakupione w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej wyposażenie ma wspierać działania strażaków podczas sytuacji kryzysowych i akcji ratowniczych. W ramach programu zakupiono 4 maszty oświetleniowe, 2 agregaty prądotwórcze, 2 motopompy oraz wąż z sawny. Do końca dnia pogoda bez większych zmian. Jutro powtórka. Będzie pochmurno i znowu popada deszcz. Lokalnie może też zagrzmieć. Na termometrach będzie do około 12 stopni.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: A już teraz szwedzka klasyka w Radio Plus. Abba, one of us. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 15.

0: przyjemnie rozkołysani w rytmach reggae, bo to wszakże już środa, czyli do weekendu coraz bliżej. Robert Palmer i grupa UB40 w tym coverze de facto przeboju Boba Dylana I'll Be Your Baby Tonight. Zaglądam do kalendarza, dzisiaj 13, no ale to środa, to nie piątek, to się nie ma co przejmować. Za to mamy Międzynarodowy Dzień Humusu. To właściwie chyba dobra wiadomość. Kremowa pasta z ciecierzycy. Lubiana nie tylko przez wegetarian, także przez tych, którzy jedzą mięso, także jest to pomysł, żeby sobie coś takiego dzisiaj na kanapkę zarzucić, na przykład na kolację. Radio
1: Plus. Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: 10 nowych autobusów na ulicach Koszalina. W Szczecinku ustalono nowe zasady opłat i ulg za przejazdy komunikacją miejską. Takie tematy dziś w naszym magazynie. A do tego relacja z ćwiczeń służb pod nazwą Kryzys 2026 oraz szczepkowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dziś będzie można również wygrać zaproszenia do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Magda Wanowska. Miksa zapraszam już od godziny 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Reklama.

Rod Stewart ze swoim cudownie zachrypniętym głosem i do tego jeszcze o miłości. No jak się temu wszystkiemu nie poddać? Nie ma innej możliwości. Teraz Zdzisława Stośnicka w Radiu Plus i Pamięć.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: 10 nowych autobusów na ulicach Koszalina. W Szczecinku ustalono nowe zasady opłat i ulg za przejazdy komunikacją miejską. Takie tematy dziś w naszym magazynie. A do tego relacja z ćwiczeń służb pod nazwą Kryzys 2026 oraz szczepkowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dziś będzie można również wygrać zaproszenia do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Magda Wanowska, Miksa, zapraszam już od godziny 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Reklama.

0: Ace of Base, Don't Turn Around, to na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego, spokojnego popołudnia i zapraszam jutro w samo południe, zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Od tego zaczniemy. Nawet 1 000 000 złotych kary za szarlatanerię to propozycja rządu. Projekt Tak dla religii i etyki w szkole wraca do Sejmu. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Wydarzenia śledzi Michał Skolimowski. Michale, czy po polskiej stronie jest bezpiecznie?
2: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Bezzałogowiec uderzył tam w budynek mieszkalny i infrastrukturę cywilną. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje również o obiektach lecących w stronę Lwowa.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. To już prawomocne dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą. Oskarżony, gdy zaatakował najbliższych, był pijany.
3: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle albo są one subminimalnie małe. I to jest naszym zdaniem dobra ocena.
1: Mówił sędzia Grzegorz Zarzycki. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Patryk Budniak przeszedł kolejną operację. Żużlowiec z Gniezna w niedzielę uległ koszmarnemu wypadkowi na torze. Po zderzeniu z bandą z dużą prędkością przeleciał ponad 20 metrów i spadł na trybunę. Jeszcze tego samego dnia przeszedł operację kręgosłupa. Dziś lekarze operowali obie jego nogi. 19-latek wciąż pozostaje w śpiączce na OIOM-ie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt ustawy tzw. Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną i osobami oferującymi niesprawdzone leczenie.
4: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
1: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Proponowane przepisy pozwolą rzecznikowi praw pacjenta wydawać publiczne ostrzeżenia oraz nakazy zaprzestania praktyki. Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje kary nawet do 1 000 000 złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Projekt Tak dla religii i etyki w szkole wraca do Sejmu. Za godzinę powinno rozpocząć się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To odmrożenie tego projektu, mówi jeden z pomysłodawców, Dariusz Kwiecień ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
5: Ufamy, że będzie procedowany, bo powtórne zamrożenie grozi śmiercią. Także idziemy na tą komisję z nadzieją, że projekt będzie odmrożony, procedowany. No, od września 2026, od nowego roku szkolnego, wejdzie do szkół.
1: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich uważa, że to ważny test odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
6: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie, a zarazem bezkonfliktowo. Goście Nocnych Świateł: Corina Bulenda, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji w parze. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie, a to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki.
2: 10 jeździ od kilku dni, a 15 autobusów pojawi się dosłownie w marcu przyszłego roku. To będą nowe autobusy marki MAN również. I złożyliśmy dwa wnioski. Jeden w lutym, drugi w kwietniu tego roku na zakup 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie.
1: W Koszalinie odbyły się ćwiczenia służb pod nazwą Kryzys 2026. Przeprowadzono 3 symulowane akcje. Pożaru w areszcie, rozszczelniania wagonu z benzyną oraz zderzenia wąskotorówki z pojazdem osobowym.
3: Byliśmy na wycieczce, samochód nam wjechał pod wąskotorówkę. Tyle osób tam jest w środku.
4: Przejmijcie tu bliżej głowy, bo ja nie wyszedłem z wami. Tak?
5: Głowę.
4: Dobra.
6: Tutaj mamy epizod 3 dużych ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców.
1: Sejmowe komisje jeszcze dziś zajmą się projektem Tak dla religii i etyki w szkole.
7: Ta akcja mówi o potrzebie edukacji w polskich szkołach do wartości.
8: Także idziemy na tą komisję z nadzieją, że projekt

0: Będzie odmrożony, procedowany od września 2026, od nowego roku szkolnego wejdzie do szkół.
1: I więcej szczegółów już za chwilę. Magda Wanowska, Miksa. Dzień dobry, zapraszam na środową popołudniówkę.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: No cześć, byłeś pan już w dawnym peweksie przy dawnej Kniewskiego?
3: A warto tam pójść?
2: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Dżinsy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w koszalinie.
4: Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
12: Jasno, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
11: To dlatego wszyscy tam kupują.
12: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
11: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin, Szczecińska 49.
13: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
14: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.
1: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: 10 nowych autobusów zasiliło Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie. A to dopiero początek wymiany starego taboru miejskiej spółki. Docelowo miasto chce kupić 51 nowych wozów, w tym 23 autobusy elektryczne. Nowe pojazdy są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Piotr Żowiński, prezes MZK Koszalin. 10 nowych autobusów. Generalnie po objęciu władzy pierwsze co zrobiliśmy to inwentaryzację i analizowaliśmy zastaną sytuację. I nie chcąc marnować dalej tych straconych lat, natychmiast przystąpiliśmy do modernizacji taboru, bo tak naprawdę tabor ten wymagał, najdelikatniej rzecz mówiąc, olbrzymich zmian. Średni wiek życia autobusów komunikacji miejskiej w Polsce przyjmowany jest na poziomie 8 lat. Nasze autobusy to był średni wiek ponad 15 lat. Rekordzista nasz, DAP, ma lat 31. Wspólnie przy udziale miasta opracowaliśmy taki dokument Strategia Rozwoju MZK na lata 2025-2035, który dokładnie zakładał plan wymiany taboru i na potrzeby tej strategii powstał drugi dokument, plan wymiany autobusów komunikacji miejskiej oraz plan pracy przewozowej. Ten plan wdrożyliśmy w życie. Dzisiaj mamy ambitny cel, żeby najpóźniej za 3 lata średni wiek życia autobusów nie był na poziomie 8 lat, a żeby to było 5 lat. I tak mamy to założone. I można by powiedzieć, że zakontraktowaliśmy dotychczas już 28 autobusów. Mogę tylko powiedzieć, że sięgając do historii, przez ostatnie 11 lat poprzedni prezydent zakontraktował przez 11 lat 28 autobusów, a my przez 11 miesięcy ostatnie również 28 autobusów. Ale to nie koniec tych dobrych wiadomości, ponieważ te 28 autobusów to są te autobusy, które już mamy. 10 jeździ od kilku dni, a 15 autobusów pojawi się dosłownie w marcu przyszłego roku. To będą nowe autobusy marki MAN również. I złożyliśmy dwa wnioski. Jeden w lutym, drugi w kwietniu tego roku na zakup 23 elektrycznych autobusów. Staramy się pozyskać na te środki dofinansowanie. Możemy chyba tutaj powiedzieć o sukcesie, bo to jest, za chwilę powiem o kwotach, ale jest to w historii w ogóle 76-letniej historii MZK. Kwota niebywała, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła, bo w tej chwili mamy zaplanowane w sumie razem 51 autobusów na kwotę 173 miliony złotych. Co ważne, kupujemy najnowocześniejsze autobusy, jakie są dostępne na rynku. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, pamiętamy o osobach niedowidzących, pamiętamy o wszelkich wygodach, czyli ładowarki USB przy każdym siedzeniu, aktywne przystanki na wyświetlaczach. Myślę, że mieszkańcy bardzo szybko zauważą, że jakość tych zmian będzie tak naprawdę olbrzymia.
3: No teraz tylko trzeba trzymać kciuki, żeby otrzymać to dofinansowanie.
2: W tych dofinansowaniach wygląda sytuacja tak. To są dwa wnioski. Jeden złożyliśmy do 4 lutego i to był wniosek niekonkurencyjny i myślę, że te pieniądze naprawdę uda nam się tam pozyskać. A drugi wniosek do 30 kwietnia i to jest wniosek konkurencyjny. Do tego startują z Feniksa wszystkie miasta. Tam jest pula 700 milionów. Wydaje się, że jest duża, ale tak naprawdę przy podziale na całą Polskę to nie jest to duża pula. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te pieniądze pozyskać.
3: Te 10 nowych autobusów to są diesle czy hybrydy?
2: To są miękkie hybrydy. Ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo jest mnóstwo spekulacji, które się pojawia, dlaczego testujemy elektryki, a kupujemy diesle. Sytuacja wygląda tak, że my działamy w dużym reżimie ustawowym. Jak wiemy, jesteśmy państwem członkowskim, jest dyrektywa unijna, która normuje nam przepisy. Na podstawie tej dyrektywy powstała ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych i tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że w Sylwestra, w godzinach wieczornych jeszcze, były podpisywane umowy na te many, które się dzisiaj produkuje 15 sztuk, dlatego, że tylko do końca zeszłego roku mogliśmy kupić w ogóle samochody z napędem diesla lub hybrydy, a od 1 stycznia tego roku tylko i wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, tak? Czyli z napędem albo elektrycznym lub wodorowym.
3: No właśnie Piła ostatnio się wybogaciła o 5 wodorowych autobusów. Myśleliście o tym, żeby właśnie w wodór pójść?
2: Panie redaktorze, jak tylko objąłem to stanowisko, pierwsze kilka miesięcy to była potężna analiza, w którym kierunku pójść. Wydawało się, że moglibyśmy pójść w kierunku wodoru, a nie w kierunku elektryków, przy czym musimy pamiętać, że jako takiego zielonego wodoru to my nie posiadamy. W ogóle nie posiadamy w zachodniopomorskim żadnego wodoru, bo wodór jest dostępny w dosłownie kilku miejscach w Polsce. Musielibyśmy ten wodór dostarczać tutaj w cysternach. W Europie, tam gdzie te programy wodorowe były uruchamiane, wodór jest na poziomie cenowym w granicach 6, maksymalnie 7 euro. W Polsce wodór to jest w granicach 69 zł, jak byliśmy na takiej konferencji dużej. Był byłoby to po prostu zabójstwo dla budżetu koszalińskiego. Nie ma wodorociągów, nie produkujemy wodoru również na dzień dzisiejszy. Po naprawdę bardzo głębokiej, burzliwej analizie doszliśmy do wniosku, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Nawet największe aglomeracje europejskie typu Berlin, Paryż wygaszają programy wodorowe, bo czekamy na tak zwaną dostępność tego wodoru. To na pewno jest pieśń przyszłości i na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. To myślę, że nawet będzie dotyczyło i samochodów osobowych tak naprawdę, ale transportu ciężarowego z pewnością będziemy kiedyś jeździli z napędem wodorowym. Dzisiaj z napędem elektrycznym i proszę mi wierzyć, tutaj wszelkie spekulacje chcę przełamać. Bez problemu sobie te autobusy poradzą na jednym ładowaniu, zrobią 300 km. Bardzo mocno na to zwracamy uwagę, na wielkość baterii, na to, gdzie te baterie będą umieszczone, na ciężar autobusów. Wymagamy od producentów długoletniej gwarancji.
1: Pierwsze autobusy elektryczne zaczną pracę w Koszalinie pod koniec 2028 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 173 miliony złotych. Z prezesem koszalińskiego MZK rozmawiał Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Trzy groźne zdarzenia w różnych częściach Koszalina. Służby sprawdzały gotowość we współpracy podczas ćwiczeń pod nazwą Kryzys 2026. Scenariusz zakładał wystąpienie kilku symulacji zdarzeń w tym samym czasie w różnych rejonach miasta.
2: Byliśmy na wycieczce, samochód nam wjechał pod wąskotorówkę.
3: Tyle osób tam jest w środku, Jezu, ja nawet nogę widziałam pani na podłodze.
4: Przejmijcie tu bliżej głowy, bo ja nie wysiądę z wami, tak?
5: Głowę, mam głowę.
4: Dobrze, ja macie? Przekazać i deska dalej do nas.
6: Młodszy brygadier Bartłomiej Góral, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Trzy bardzo duże epizody związane z różnymi sytuacjami. Pierwszy epizod, rozszczelnienie cysterny na stacji bazy paliw. Drugi epizod, zderzenie pociągu wąskotorówki jest samochodem osobowym, wiele osób poszkodowanych. No i trzeci epizod, jest to pożar w areszcie śledczym w Koszalinie, związany również z buntem osadzonych. Każde zdarzenie, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, może wystąpić. Powinniśmy być się przygotowani, odpowiednio zareagować. W pierwszej kolejności powiadomić służby ratunkowe na numer 112, udzielić pierwszej pomocy, bo to ustawa na nas narzuca na nasz obowiązek, że każdy musi udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Na pewno musi otworzyć nam oczy, że takie zdarzenia się zdarzają, zdarzać się będą. Staramy się zgrywać, bo w przypadku prawdziwego zdarzenia te wszystkie służby i instytucje będą faktycznie zaangażowane w działania. Ćwiczymy symulacje kilku zdarzeń dużych, no bo z jednym pojedynczym zdarzeniem no wiemy, że jesteśmy sobie w stanie poradzić siłami i środkami powiatu koszalińskiego i mamy to przećwiczone na bieżąco. Tutaj mamy epizod trzech dużych ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców kierujących działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia, aby dysponować sobie kolejne siły i środki do pomocy i aby tą pomoc udzielić jak
7: straciłam przytomność i przed tym, jak nie miałam udrożnionych dróg oddechowych, to jeszcze nie oddychałam. Na początku weszli ratownicy, później mnie wynieśli stamtąd, zostałam pod opieką strażaków, no i później po jakimś tam czasie, jak przyjechały już karetki, to zostałam przewieziona tutaj. Wszystko tak było pod kontrolą, spokój był tak naprawdę zachowany.
8: Takie też, mi się daje, ćwiczenia są potrzebne ludziom, żeby nie tylko osobom pracującym, ale też, żeby osoby poszkodowane, my, jak wiemy, że zachować spokój, że zostanie nam udzielona ta pomoc. Ogólnie bardzo fajne, mi się daje, że powinno być więcej takich akcji.
9: Starszy brygadier Zygmunt Adamczyk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Ćwiczenia zgrywające służby, sprawdzające możliwości wydolnościowe Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działały policja, straż pożarna, zarządzanie kryzysowe miasta, służby medyczne, straż miejska. Trzy epizody w jednym czasie. Sprawdzaliśmy możliwości wydolnościowe systemu ze względu na to, że udział brało aż 18 zastępów, 75 osób, więc jest to dosyć duża ilość, około 25 osób poszkodowanych w zderzeniu pociągu wąskotorowego z autem osobowym. Jesteśmy w stanie zadysponować siły i środki na 8 zastępów, to tak jesteśmy w stanie na pierwszy rzut jako PSP rzucić. Pozostałe siły i środki musimy dysponować z OSP spoza terenu miasta Koszalina, więc no, trochę to musi potrwać, zanim dojadą na miejsce zdarzenia. Więc tutaj bardzo się cieszę ze współpracy z Strażą Miejską, z policją. Widać, że takie zdarzenia powodują to, że samodzielnie ciężko nam jest sobie poradzić. Bez OSP, bez pomocy służb innych byłoby bardzo ciężko. Nie było dzisiaj w zdarzeniu, nie brało udział LPR. Trzeba by było dla nich znaleźć też miejsce, w którym te śmigłowce mogłyby wylądować. Dodatkowy element taki, który gdzieś musimy sobie przetrenować. Wiemy, nad czym mamy pracować. To jest dobry materiał do tego, żeby przygotowywać następne ćwiczenia i szkolenia dla ratowników OSP i współpraca. Bardzo byśmy chcieli też, żeby Wojewódzka Stacja Pogotowia współpracowała z nami czynnie na miejscu zdarzenia, no bo to są te pierwsze siły, które pojawią się, to będziemy my i będzie pogotowie na miejscu. Dobrze było przetrenować przewożenie tych naszych rannych na SOR do Koszalina. Więc tutaj też ten element gdzieś tam kiedyś musimy zaplanować sobie i go przetrenować w realu, jakby to miało wyglądać.
10: Tomasz Bernacki, zastępca prezydenta do spraw komunalnych. To, co nasi mieszkańcy Koszalina widzieli, te wszystkie działania, one spowodowały, że możemy tak naprawdę pokazywać, że jesteśmy gotowi na różne rzeczy, które dzieją się wokół nas. To miało pokazać, w jaki sposób jesteśmy też skoordynowani, czyli wszystkie służby, że mogą wspólnie ze sobą działać. Dobra komunikacja jest na pierwszym miejscu. Dobra synchronizacja działań jest również stan równoważny z szybkim działaniem. Mamy materiał po to, żeby sprawdzić, co czeka przed nami i w jaki sposób jeszcze ulepszyć działania. Myślę, że w następnych ćwiczeniach będziemy angażować już wszystkie siły, które powinny się przygotowywać do różnych działań kryzysowych.
11: Młodszy brygadier Krzysztof Szczur, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. To już trzecia edycja ćwiczeń pod kryptonimem popełniłem kryzys. To były ćwiczenia wszystkich służb, instytucji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Jest to wstęp do odbudowy zintegrowanego systemu ratowniczego, który został założony 30 lat temu, tak żeby jego efektywność była coraz lepsza i wspierała działania ratownicze. Dodatkowo ćwiczyliśmy pracę w wyniesionym stanowisku kierowania, które wspierało działania ratownicze i koordynację wszystkich służb na miejscu zdarzenia. Ten system nasz jest bardzo dobrze przygotowany. Działaliśmy dzisiaj na naprawdę dużym wytężeniu sił i środków. Kilka zdarzeń, które pojawiło się cyklicznie, krótkim czasie po sobie, które powstały, pokazały nam, że jeszcze przed nami dużo pracy w zakresie współdziałania wszystkich służb, ale z miesiąca na miesiąc, z każdego dnia na dzień ta współpraca jest coraz lepsza.
1: W ćwiczeniach udział brały jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina oraz ochotnicze straże pożarne z regionu, Policja, Straż Miejska, służby medyczne i ratownicze i wiele innych. Działania miały na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów, doskonalenie technik ratowniczych i współpracy z innymi służbami. Teraz wszystkie działania będą szczegółowo analizowane, tak by w sytuacji zaistnienia podobnych zdarzeń można było przystąpić do jeszcze sprawniejszego działania. Tematem zajęła się Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Škoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Sejmowe komisje zajmą się dziś projektem Tak dla religii i etyki w szkole. Posiedzenie rusza za chwilę, punktualnie o 17:00, a my przypominamy, jakie są najważniejsze cele projektu i jakie oczekiwania mają inicjatorzy Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.
3: Przypomnijmy, chodzi o projekt, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Zakłada on m.in. obowiązek uczestnictwa ucznia w lekcjach religii lub etyki, zagwarantowanie 2 godzin tygodniowo religii lub etyki i obecność zajęć w normalnym planie lekcji. Inicjatywa trafiła do Sejmu w zeszłym roku, po tym jak udało się zebrać ponad 500 000 podpisów, przypomina Piotr Janowicz, przewodniczący SKŚ.
4: Ta akcja mówi o potrzebie edukacji polskich szkołach do wartości. Nie wyobrażamy sobie, żeby szkoła była pozbawiona tej przestrzeni, tą wartością niesamowicie cenną i dodaną. To były rozmowy z osobami, które przychodziły i podpisywały. Na podstawie projektu, który oczywiście każdy z nas podczas tej zbiórki miał, odbywały się niesamowite rozmowy.
3: Projekt czekał na dalszy ruch przez 7 miesięcy. Dzisiejsze posiedzenie to odmrożenie tej inicjatywy, mówi Dariusz Kwiecień ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
5: Ufamy, że będzie procedowany, bo powtórne zamrożenie grozi śmiercią. Także idziemy na tą komisję z nadzieją, że projekt będzie odmrożony, procedowany. Od września 2026, od nowego roku szkolnego, wejdzie do szkół.
3: O 17:00 wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jak zaznacza Dorota Chmielewska, członek zarządu Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, są chęci współpracy ze strony posłów.
6: Z jednej strony jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ grupa posłów w liczbie 1/3 zgodnie z regulaminem Sejmu, tych, którzy należą do komisji, złożyła taki wniosek o to, aby naszą inicjatywę procedować. I myślę, jako pełnomocnik, że prawdopodobnie pani przewodnicząca Czumilas, chyba że pan przewodniczący tutaj Krawczyk, bo oni w dwójkę są przewodniczącymi obu tych komisji, w których jest projekt, będą poddawali porządek obrad pod głosowanie. I myślę, że powinien porządek obrad przejść, czyli powinno to przejść do dalszych prac.
3: Jak dodaje Tomasz Potwierdowski z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, wszystko zależy właśnie od polityków, a inicjatorzy będą walczyć o wartości w polskich szkołach do końca.
7: Nasza rola trochę jest ograniczona. Będziemy szukać ludzi dobrej woli, jeśli tego słuchają. Może ktoś, kto jest w Sejmie, może politycy o konserwatywnych wartościach, albo no też, którzy tak samo postrzegają jak my, że wychowanie do wartości jest ważne i że bez niego no, będzie ciężko stworzyć szczęśliwe społeczeństwo. Może ktoś taki jest i może ktoś się do nas tutaj dołączy i pomoże nam właśnie tam już w środku, w gmachach Sejmu, na tych komisjach przeforsować tą ustawę.
3: Wczesnym wieczorem dowiemy się, jakie decyzje zapadły na posiedzeniu i kto z obu komisji sejmowych podjął rękawice. Co byłoby największą satysfakcją po dzisiejszym spotkaniu?
8: Gdyby dzisiaj udało nam się osiągnąć cel, czyli gdyby się udało umocować naszą inicjatywę przez kolejny etap legislacji, czyli przez drugie czytanie, czy otwarte drzwi do tego drugiego czytania po dzisiejszym spotkaniu komisji.
3: SKŚ uważa, że dzisiejsze posiedzenie to też ważny test odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia i za poszanowanie głosu ponad 500 000 obywateli, którzy podpisali ten projekt. Aneta Paszko, Radio Plus.
2: W tej godzinie to był ostatni temat, punktualnie o 17:00 w Radiu Plus najnowsze informacje, a po nich zapraszam Państwa na kolejne materiały naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
9: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie, a zarazem bezkonfliktowo. Goście Nocnych Świateł: Corina Bulenda, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji w parze. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23:00. Do usłyszenia.
1: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fans w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fans. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Obława po strzelaninie na Dolnym Śląsku. Rozmawialiśmy z mieszkańcami. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Ceny paliw ponownie w górę. Za chwilę szczegóły. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąsiedzi są przerażeni. Trwa obława po nocnej strzelaninie. Wczoraj w Lubinie zginęło dwóch młodych mężczyzn. Jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Na miejscu był nasz reporter Kamil Warzocha.
2: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
3: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
4: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi. I tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dość napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Ceny paliw ponownie w górę. Benzyna 95 podrożeje o 11 groszy za litr, a diesla o 8 groszy. Tymczasem program obniżający akcyzę i VAT na paliwa został po raz kolejny przedłużony, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
6: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
5: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
6: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
5: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
1: Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł, a diesla 6,92.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3 dni egzaminów.
7: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
8: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielskie zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
9: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
10: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
11: Egzaminy wydawały się cięższe niż były?
1: Tak mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki 3 lipca.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
12: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie, a zarazem bezkonfliktowo. Goście Nocnych Świateł: Corina Bulenda, trenerka mocnych stron Instytutu Galupa, i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji w parze. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
13: Autopromocja.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Szczecineccy radni określili ulgi oraz grupy uprawnione do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
2: Jest pewna grupa mieszkańców Szczecinka, nie tylko mieszkańców Szczecinka, którzy będą mogli dalej korzystać nieodpłatnie z komunikacji miejskiej. Właśnie z takich bezpłatnych przejazdów nadal będą korzystać dzieci do ukończenia 7 roku życia.
1: Uroczystość czepkowania.

0: Robiłam i przypuszczam, że dalej będę robić. Robiłam z potrzeby serca i tak naprawdę bezinteresownie. W tak trudnych tematach, zwłaszcza jeżeli chodzi o strach i takie społeczne tabu, jeżeli chodzi o stomię.
1: I o tym porozmawiamy w drugiej godzinie naszego magazynu. Magda Wanowska Miksa, zapraszam do 19:00.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda.

0: żeby twój kot dobrze miał.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
6: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
7: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
6: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
7: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
6: Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Od 1 lipca w Szczecinku znowu zacznie obowiązywać płatna komunikacja miejska, ale nie dla wszystkich. Miejscy radni przyjęli uchwałę określającą ulgi oraz grupy uprawnione do bezpłatnych przejazdów. Informacje te podsumował dla nas Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecinek.
2: To warto podkreślić, że co prawda odpłatność za przejazdy komunikacją miejską w Szczecinku powraca, ale to jest odpłatność częściowo, dlatego że jest pewna grupa mieszkańców Szczecinka, nie tylko mieszkańców Szczecinka, którzy będą mogli dalej korzystać nieodpłatnie z komunikacji miejskiej. Co ważne, radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji zdecydowali, że właśnie z takich bezpłatnych przejazdów nadal będą korzystać dzieci do ukończenia 7 roku życia. Wystarczy tylko oświadczenie opiekuna albo legitymacja szkolna, która pokazuje, jaki jest wiek tego dziecka podróżującego komunikacją miejską. Drugą grupą, która będzie mogła nadal bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, jest grupa seniorów, dokładnie osób, które ukończyły 65 rok życia i posiadają kartę mieszkańca Mój Szczecinek. I to właśnie karta mieszkańca będzie tym dokumentem potwierdzającym ulgę, a właściwie prawo do bezpłatnych przejazdów. Na tej liście osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów znalazły się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunowie towarzyszący tymże osobom. Także osoby niepełnosprawne podróżujące z psem przewodnikiem lub psem asystującym oraz dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opiekunowie, którzy towarzyszą takim dzieciom. Do tego na liście osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów znaleźli się dawcy krwi, którzy właśnie tego dnia oddają swoją krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Będą musiały okazać się zaświadczeniem właśnie z tego centrum, ale także osoby posiadające tytuł honorowego, zasłużonego dawcy krwi pierwszego stopnia. Tutaj też warto podkreślić, że raz w roku mamy dzień bez samochodu, to 22 dzień września i właśnie tego dnia będą mogli bezpłatnie jeździć wszyscy właściciele samochodów, którzy posiadają dowód rejestracyjny, więc ta lista osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów jest wciąż bardzo duża.
1: Część osób też będzie mogła korzystać z biletów ulgowych i tutaj chyba do tego właśnie będzie uprawniała karta mieszkańca. Jak to będzie wyglądało?
2: Jeżeli chodzi o kartę mieszkańca, to ona jest takim ukłonem w stronę mieszkańców Szczecinka, którzy właśnie w tym mieście mieszkają i tutaj odprowadzają swoje podatki, bo każdy, kto posiada kartę mieszkańca, będzie mógł skorzystać z tych 50% ulg na przejazdy autobusowe, a więc nie 6, a 3 zł za bilet 50-minutowy wieloprzejazdowy zapłaci mieszkaniec Szczecinka legitymujący się kartą mieszkańca i także 50% zapłaci za bilet miesięczny, więc 90 zł będzie kosztowała go taka przyjemność jeżdżenia komunikacją miejską w Szczecinku przez cały miesiąc bez limitu.
1: A co z dziećmi w wieku szkolnym?
2: Tutaj można powiedzieć, pojawił się taki ukłon w stronę dzieci szkolnych, bo podczas ostatniej sesji radni zdecydowali, że oni będą mieli bilety ulgowe szkolne, ale ich cena została obniżona. Pierwotnie planowano, że te bilety szkolne będą kosztowały 2 zł w przypadku biletu 50-minutowego, wieloprzejazdowego i 60 zł, jeśli chodzi o bilet miesięczny, ale nastąpiła zmiana i teraz za bilet szkolny młodzi ludzie zapłacą 1,50 zł albo 45 zł. Kto zapłaci? Dokładnie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia, uczniowie szkół prowadzonych przez miasto Szczecinek, powiat szczecinecki, albo też szkół, które mają swoją siedzibę w Szczecinku lub które to spełniają obowiązek w formie edukacji domowej. Tutaj należy na przykład powiedzieć o szkołach prywatnych, na przykład o szczecineckim katoliku, czy też o szkole SCO, bo to właśnie takie szkoły też przecież w naszym mieście funkcjonują i uczniowie tych szkół też będą uprawnieni do korzystania z tych biletów szkolnych.
1: Nawet jeśli nie mieszkają w Szczecinku i nie mają karty mieszkańca, ale uczą
2: tutaj
1: się
2: karta mieszkańca
1: szkołach.
2: Nie będzie brana pod uwagę, będzie brana pod uwagę tylko i wyłącznie ważna legitymacja szkolna.
1: Przypomnę, że miejscy radni o powrocie do odpłatności za przejazdy szczecinecką komunikacją miejską zdecydowali w grudniu ubiegłego roku. Ma to służyć poprawie sytuacji finansowej miejskiej spółki i umożliwić jej rozwój. Opłaty wracają 1 lipca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Uroczystość czepkowania odbyła się dziś w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Symboliczne czepki pielęgniarskie otrzymało 46 studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia, wśród nich 5 panów. Tym samym dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.
2: Szacunkiem i dumą oraz poczuciem odpowiedzialności przyjmuję ten czepek i przyrzekam godnie reprezentować uczelnię, systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, nieść zawsze pomoc choremu i potrzebującemu, niezależnie od przynależności rasowej, narodowości, pochodzenia społecznego i wyznania. Za najwyższą wartość uznawać dobro człowieka. Przyrzekam!
3: Marzena Rypina, jestem kierownikiem zakładu pielęgniarstwa. Bardzo szczególny moment to jest taki pierwszy stopień wtajemniczenia. Co prawda w obecnych czasach czepków się nie nosi. Nosimy raczej symbole pielęgniarstwa. Natomiast tradycja czepkowania sięga 1911 roku, gdzie to był taki symbol wstąpienia na taką nową drogę zawodową w życiu człowieka. Czepek jest takim symbolem przynależności do grupy zawodowej. Zasady zmieniały się, kształty czepków również się zmieniały. No ja jeszcze byłam w czasach, kiedy były licea medyczne. Otrzymywaliśmy zupełnie białe czepki na samym początku. Na koniec pierwszego roku, dopiero później, co rok otrzymywało się jeden pionowy pasek. I po tym pasku można było poznać też, kto jest, z jakiego rocznika. Dopiero później, po skończeniu liceum, otrzymywaliśmy jeden właśnie ten poziomy pasek szeroki. Ja do dzisiaj pamiętam swoje czepkowanie i ogromne emocje. Ja zawsze z dumą nosiłam czepek i jeszcze jak miałam potem kolejne te pionowe paseczki, to tym bardziej byłam dumna, że znowu jestem coraz wyżej tajemniczana w tym zawód, wykonywanie tych wszystkich czynności pielęgniarskich. No i mam to do dzisiaj.
4: Co od dzisiaj zmieni się w ich życiu?
3: Przed nimi jeszcze egzamin. Będą mogli podjąć przede wszystkim pracę, uzyskać prawo wykonywania zawodu, ale chcemy przede wszystkim zaszczepić empatię do ludzi, komunikację z pacjentem, takie zasady ogólnie postępowania z drugim człowiekiem, pracy z drugim człowiekiem. I myślę, że każdemu się to uda w przyszłej pracy. No, obserwujemy naszych studentów i wierzę w nich, że wszyscy spełniają te wszystkie warunki. Są też osoby, które w trakcie rezygnują, no same dochodzą do wniosku, że jednak to nie jest zawód dla nich po pierwszych zajęciach, które mamy już w salach symulacji medycznej. Przyciąga ta pewność zatrudnienia. Natomiast no, nie każdy nadaje się do zawodu i my to widzimy. No, ta iskra jest jednak potrzebna.
4: Kiedyś to był zawód głównie związany z paniami. Dzisiaj coraz więcej panów również wstępuje w szeregi pielęgniarzy.
3: I to mnie bardzo cieszy, że coraz więcej mężczyzn przystępuje, bo to jest trudny zawód. Często jest wymagane troszeczkę takiej siły, mocy i mężczyźni jak najbardziej są pożądani. Im więcej mężczyzn będzie, tym lepiej. Będziemy wzajemnie mogli się wspierać w pracy.
5: Damian Smolis, student kierunku pielęgniarstwa trzeciego roku. Myślę, że na pewno w dzieciństwie wpływ u mnie miała przybrana ciocia, która była lekarzem medycyny ratunkowej. Razem z kolegą stwierdziliśmy, że idziemy w medycynę. Ja na początku przyszedłem na ratownictwo. Teraz to są moje drugie studia pielęgniarskie. On przyszedł na lekarski. Ciocia zaszczepiła taką pasję do pomagania innym. Dużo rzeczy nam tłumaczyła, pokazywała w swojej pracy. I myślę, że właśnie dlatego jest wybór tego kierunku. Co do panów pielęgniarzy, jest to naprawdę potrzebne. Jest to bardzo widoczne. Nawet podczas praktyk przydawaliśmy się bardzo. Czy nawet pomóc podnieść pacjenta. Mamy większą empatię czasami. Potrafimy też porozmawiać z pacjentem na wiele różnych sposobów. Jednocześnie czuję dumę i stres. Tą dumę, takie szczęście, że już dostajemy symbol jakby przyjęcia do społeczności pielęgniarskiej, a jednocześnie to, że ta droga się nam nie kończy. Mamy tyle możliwości rozwoju, tyle możliwości pomagania ludziom. Ja widzę siebie na psychiatrii dziecięcej. Jest bardzo mało osób, które chcą pracować w tym kierunku. Myślę też właśnie o specjalizacji pediatrycznej i psychiatrycznej.
6: Joanna Oleksiuk, studentka trzeciego roku pielęgniarstwa.
7: Zuzanna Wójcik, również studentka trzeciego roku pielęgniarstwa. Pielęgniarstwo to jest bardzo dobry kierunek na pomaganiu innym. Daje mi wielką satysfakcję. Dużo się nauczyłam i bardzo się cieszę, że poszłam w ten zawód.
8: Przełamaliśmy pewne bariery, nowe doświadczenia. Jesteśmy nastawieni i przygotowani na to, co nas czeka w pracy. W dniu dzisiejszym na pewno ogromny stres. Przed dniem egzaminów też. Ale czuję też ogromną satysfakcję z tego, że dotrwałam do tego trzeciego roku.
7: No to będzie wielkie szczęście, nie? Że będzie można już pracować pracować rzeczywiście jako pełnomocna pielęgniarka w tym. Ja od początku, idąc na studia, wiedziałam, że chciałabym pracować na oddziale psychiatrycznym i będąc na praktykach mnie to utwierdziło w tym.
6: Ja mam plany pracować na endoskopii, bardzo mi się tam podoba. Plany dalsze, no na pewno magisterka, specjalizacja, też jak najbardziej chciałabym pójść w endoskopię.
1: W trakcie uroczystości wręczane są symboliczne czepki, zapalane lampki i składane jest ślubowanie. Na miejscu była Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama.
9: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Prezes słupskiego oddziału Towarzystwa Stomijnego Pol Ilko, Violetta Kiełpińska, otrzymała tytuł Osobowość Roku 2025 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna. Laureatka jest wdzięczna za otrzymane wyróżnienie, jednak podkreśla, że najważniejsze są dla niej działania podejmowane przez towarzystwo, a to przede wszystkim pomoc osobom po wyłonieniu stomii i wsparcie w przełamywaniu lęku oraz społecznego tabu.
2: Chciałabym bardzo podziękować za te wszystkie głosy, które dostałam właśnie, bo dzięki tym głosom mogłam otrzymać tą nagrodę pierwszego miejsca osobowość roku, a charakter jest mi bardzo ważny, dlatego że to jest kategoria działalność charytatywna i społeczna. Nie powiem, że ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, ale dlatego, że wszystko, co do tej pory robiłam i przypuszczam, że dalej będę robić, robiłam z potrzeby serca i tak naprawdę bezinteresownie. Ta nagroda jest imienna, ale ja chciałam tę statuetkę dedykować moim przyjaciołom, bo dzielić się radością albo sukcesami jest najlepiej z kimś. Drodzy Państwo, to są przecudowni ludzie, odważni, po przejściach i pomimo tych wszystkich chorób, dolegliwości, z którymi się zmagają, oni potrafią działać, wspierać, słuchajcie, w tak trudnych tematach, zwłaszcza jeżeli chodzi o strach, lęk i takie społeczne tabu, jeżeli chodzi o stomię. Założyliśmy sobie w naszym stowarzyszeniu, że oczywiście przewija się temat tak naprawdę śmierci, choroby, raka, ale założyliśmy sobie, że my będziemy mieli taki proces zdrowienia siebie i innych tak naprawdę, że będziemy nieść radość i będziemy szukać sposobu, jak poradzić sobie ze stomią, jak poradzić sobie z diagnozą. Drodzy Państwo, generalnie jak dowiadujemy się, że mamy chorobę nowotworową, czy na przykład raka, tak jak u nas w naszym przypadku raka odbytu albo raka jelita grubego, to nie dość, że dostajemy tę diagnozę i ciężko sobie z tym wszystkim poradzić, to my jako właśnie jelitowcy, że tak powiem, mamy jeszcze dodatkowe obciążenie, dlatego że najpierw dowiadujemy się, że mamy chorobę nowotworową, za chwileczkę dowiadujemy się, że żeby wykonana została operacja, to musimy mieć radioterapię i chemioterapię. I jeszcze trzecia rzecz, że będzie miała Pani wyłonioną stomię. Drodzy Państwo, na jedną osobę, na jedną głowę to jest naprawdę za dużo. Dlatego też ta nasza właśnie sytuacja, to, że mamy tą stomię, to ludzi zamyka w domach. Tak naprawdę mam ogrom ludzi, którzy odzywają się dzięki tym, że my wychodzimy i świadczymy, bo jesteśmy wiarygodni tak naprawdę, bo tego nie ukrywamy. Mamy też sesję zdjęciową z workami na wierzchu, żeby przełamać te tabu, żeby ludzie nam uwierzyli, że to dalej też jest dobrze, tylko trzeba przejść ten okres taki na samym początku i zawsze podkreślam też, że najgorszy moment po wyjściu ze szpitala, dajmy na to ten miesiąc, żeby znaleźć dobry sprzęt, żeby wiedzieć co jeść, jak jeść. Organizm też inaczej się zachowuje w szpitalu, inaczej w domu. Powiem tylko jedno, najgorszą rzeczą w każdej chorobie i myślę, że w życiu jest stres, ale nie taki stres, tylko ten stres przewlekły. On po prostu paraliżuje, zabiera nam radość i zabiera nam siłę. Przechodziłam te różne etapy, przechodziłam nawet moment tego, że nie wiadomo, czy będę żyła, czy przeżyję. Więc ja podkreślam, że najgorszy jest moment do miesiąca i dlatego też jesteśmy tu w Słupsku, służymy swoją pomocą. I jeszcze powiem jedną rzecz. Tak naprawdę ta osoba, która wychodzi ze szpitala i ma tą diagnozę raka, jeszcze dodatkowo tą radiochemioterapię, wiemy, jak się czujemy po chemii, radioterapii, to ona jest tak załamana, że jak ja idę do kogoś na wolontariat do domu, to całą tą inicjatywę przyjmują właśnie rodzina, mąż, żona, mama, tata. To oni tak naprawdę dbają o tego człowieka. Ten człowiek przez jakiś tam moment jest tak naprawdę jakby nieobecny. Dlatego wspieramy tych ludzi, jeździmy nawet na własny koszt, jeżeli potrzeba. Myślę, że słychać o nas i to nie jest tylko, jeżeli chodzi o Słupsk. Jesteśmy głośną grupą, radosną i każdy ma swoją historię i to wcale nie jest historia taka naprawdę fajna, ale przerabiamy to na dobro.
1: Towarzystwo Stomijne Pol Ilko w Słupsku zachęca do zgłaszania się do nich po wsparcie. Można kontaktować się za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poprzez e-mail violetta5@onet.eu. Siedziba organizacji mieści się przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku w budynku Skopies. I w tej części magazynu to już wszystko. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze informacje, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie, a zarazem bezkonfliktowo. Goście Nocnych Świateł: Corina Bulenda, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji w parze. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
3: Autopromocja.

0: Plus Koszalin.
1: Wielki atak Rosjan na Ukrainę, wystrzelili 800 dronów. Problemy z mieszkaniówką w służbie więziennej. Za chwilę relacja naszego reportera. Już w tę sobotę noc muzeów w domu rodzinnym ojca świętego Jana Pawła II. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że tylko dzisiaj Rosja użyła co najmniej 800 dronów. Ostrzelano głównie zachodnie obwody. Wiadomo, że są ofiary i ranni. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
2: Pod atakiem okazało się kilku obwodów graniczących z Polską. Lwowski, Wołyński oraz Zakarpacki. W okolicach Równego dron uderzył w prywatny budynek, zabijając co najmniej 3 osoby. Lokalne władze także mówią o 6 rannych. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na celowniku okazał się Użhorod. To obwodowe miasto na Zakarpaciu, położone w 2 kilometrach od granicy ze Słowacją. Na Przykarpaciu w Iwano-Frankowsku bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny. Mer miasta mówi, że wskutku ataku rannych zostało kilku osób. Dotychczas wybuchy było słychać także w okolicach miasta Żółkiew, w 35 kilometrach od granicy z Polską. Lwów, Ołech Biłecki.
1: W związku ze zmasowanymi atakami rosyjskich dronów Polska poderwała myśliwce, ale maszyny wróciły już do bazy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przyczyną śmierci sternika były rozległe obrażenia głowy. Śledczy poznali wstępne wyniki sekcji 18-latka, który zginął w zderzeniu 2 skuterów wodnych na Wiśle. Do tragedii doszło podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku.
3: Zakończyła się sądowo-lekarska sekcja zwłok młodego mężczyzny, który zginął podczas zawodów skuterów wodnych na rzece Wiśle w Płocku. I wstępna opinia biegłego jest taka, że zgon nastąpił na skutek rozległych obrażeń głowy. Postępowanie pozostaje w toku.
1: Mówił Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Śledczy badają sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi za to do 5 lat więzienia. Problemy z mieszkaniówką w służbie więziennej. Według związkowców Ministerstwo Finansów nie wypłaciło na czas świadczenia niektórym funkcjonariuszom. Co więcej, nawet wśród tych, którzy pieniądze otrzymali, wielu nie dostało pełnych kwot. Sprawie przygląda się nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: To tylko początek problemu, bo jak udało mi się ustalić, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zrównania świadczenia mieszkaniowego w służbie więziennej z tym przyznawanym w policji. Problem w tym, że policjanci otrzymują jeszcze inne dodatki do pensji. Ministerstwo chce na nas zaoszczędzić, mówi mi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców.
5: Sprawa dotknie 16 tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej. No i to będą realne straty dla tych ludzi, bo to będą kwoty oscylujące nawet powyżej 500 zł.
4: Centralny Zarząd Służby Więziennej zapewnia, że na razie środki na wypłaty są zabezpieczone, a opóźnienia wynikają z przyczyn proceduralnych.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już w tę sobotę noc muzeów w domu rodzinnym ojca świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Zwiedzających czeka sporo atrakcji, m.in. gra Ścieżka Powołania, odczytać drogę, czy możliwość indywidualnego odkrywania ekspozycji z audioprzewodnikiem, mówi Anna Czajkowska-Sałapat.
6: Co roku również bardzo dużą wagę przykładamy do tego, by przygotować jakieś niespodzianki, by nasi przewodnicy mogli wcielić się w różne postaci, które prowadzą zwiedzających wtedy po całej ekspozycji. Wśród tych postaci, które będziemy chcieli pokazać w czasie Nocy Muzeów, znajdzie się Karol Wojtyła senior.
1: Noc Muzeów w Wadowicach w sobotę od 18 do 22.

0: Taneczne z całej Polski zaprezentują się w Koszalinie podczas jubileuszowego turnieju Pasja Cup.
1: Organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckich 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
0: Darłowo uczci urodziny Leopolda Tyrmanda.
2: 106 urodziny będzie obchodził 16 maja dokładnie Leopold Tyrmand. I z tej okazji, w związku z tym, że jest to patron naszej instytucji, postanowiliśmy, że urodziny te obchodzić będziemy. Z tej okazji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które miałyby ochotę ten dzień, to jest sobota, spędzić z nami, z Darłowskim Ośrodkiem Kultury, to zapraszamy 16 maja o godzinie 16 przed Kino Bajka.
0: W tej godzinie programu sprawdzimy również weekendowy repertuar Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Wśród spektakli będzie między innymi Casa Luna.
3: To jest coś, co powstało z naszej takiej potrzeby śpiewania.
4: Utwory zostały wzięte z filmów Almodovara.
3: Opowiadamy o życiu, o kobietach, które są w trakcie uczucia, które tęsknią za uczuciem, które to uczucie straciły.
5: Każda z tych kobiet znajduje się na innym etapie życia i wnosi trochę inną jakby energię i jakość do tego spektaklu.
0: Na ten i inne spektakle będą do wygrania zaproszenia. Proszę więc uważać. Słuchać. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam do 19:00.
6: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: się dzieje.
1: Najlepsze pary taneczne z całej Polski w jednym miejscu. Już 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie, a wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup 2026. W ramach Pucharu Polski do naszego miasta zjadą najlepsze pary taneczne, a wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna. Poprowadzi ją Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio tańca Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
2: Robert Rowiński, założyciel studia tańca Pasja.
3: Wioleta Wojciechowicz, właściciel studia tańca Pasja.
1: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
2: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca. A kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na Mistrzostwach Świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, iż ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Marciną Rogacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego autorskiego. Spektakl 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo, są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to będzie chyba dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie turnieju tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu. Więc turniej tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
1: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
3: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas te pary się, że tak powiem, zapisują. Również inne formy taneczne. W tej chwili mamy około 300 tancerzy w innych formach tanecznych, zespołach tanecznych, które odbędą się o godzinie 14, te zawody. Ale co jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci, tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci, tą lekcję, którą poprowadzi Robert Rowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym 20-leciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak? Że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
1: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
3: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco, więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorie powyżej 14-15 roku życia.
1: Przypomnijmy, Asia Cup odbędzie się 23 maja w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Śniadeckich 4. Rywalizacja startuje o 9. O godzinie 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajduje się w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
0: Tu się dzieje.

0: się dzieje.
1: Darłowo uczcił rodziny Leopolda Tyrmanda. W najbliższą sobotę Darłowski Ośrodek Kultury imienia Leopolda Tyrmanda zaprasza na happening przed kinem Bajka. Tyrmand to postać owiana legendą, ikona polskiego świata artystycznego lat 50. XX wieku. Łączony jest ze zjawiskiem bikniarzy, chociaż sam się za bikniarza nie uważał.
2: Magdalena Burduk, Darłowski Ośrodek Kultury. 106. urodziny będzie obchodził 16 maja dokładnie Leopold Tyrmand i z tej okazji w związku z tym, że jest to patron naszej instytucji, postanowiliśmy, że urodziny te obchodzić będziemy. Z tej okazji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, które miałyby ochotę ten dzień, to jest sobota, spędzić z nami, z Darłowskim Ośrodkiem Kultury, to zapraszamy 16 maja o godzinie 16 przed kino Bajka, ponieważ to właśnie tam rozpoczniemy obchody tych urodzin. A w programie między innymi odsłonimy nową figurę ceramiczną, którą wykonała nasza artystka, specjalistka od sztuki robionej w ceramice, Iwona Hukała, i będzie to nowa figura ceramiczna, która uatrakcyjni przestrzeń architektoniczną miasta Darłowa i będzie kolejnym wartym uwagi punktem na mapie, mam nadzieję, a przy okazji będzie promowała nie tylko postać Leopolda Tyrmanda, ale także naszą instytucję, nasze kino. Kino, które między innymi ma wewnątrz małą przestrzeń kameralną kinową, która nosi nazwę Lolo, a ja nie ukrywam, że nazwa ta wzięła się od pieszczotliwego skrótu, jakim zwracano się do Leopolda Tyrmanda, bo wołano na niego Lolek, Loluś, a nasza sala otrzymała nazwę Lolo, więc jest ona z nim także powiązana. To na początek i tym rozpoczniemy o godzinie 16, natomiast zaprosiliśmy także do współtworzenia tego wydarzenia nasz amatorski, lokalny teatr Antrakt, który uatrakcyjni to poprzez odczytywanie dialogów, które na łamach 7 dalekich rejsów prowadzą ze sobą Ewa i Nowak w trakcie pobytu w Darłowie, i ten dialog odbędzie się też przed kinem Bajka. Natomiast po tym spotkaniu zaprosimy Państwa do wnętrza, gdzie właśnie w sali Lolo zorganizujemy najpierw spotkanie z artystką Iwoną Hukałą i zapytamy ją o te techniczne aspekty powstawania ceramicznej figury, która, mówię, stanie się dodatkową atrakcją miasta Darłowa, a po tym spotkaniu wystąpi ten, który o Tyrmandzie wie najwięcej, a mianowicie biograf Marcel Woźniak, i on tym razem wystąpi też niebanalnie, ponieważ zrobi wykład urodzinowy w formie stand-upu. Więc serdecznie zapraszamy 16 maja o godzinie 16 do kina Bajka i wspólnie obchodźmy te 106 urodziny naszego patrona Leopolda Tyrmanda. Oczywiście udział w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie facebookowej Darłowskiego Ośrodka Kultury. Mnie pozostaje już tylko i wyłącznie zaprosić na to wydarzenie.
3: Pani dyrektora, dlaczego Darłowo tak pokochało Leopolda Tyrmanda, że po pierwsze obchodzi teraz jego urodziny, po drugie jest ławeczka Tyrmanda w Darłowie, na której można sobie przysiąść, zrobić sobie zdjęcie. Skąd ta miłość do Tyrmanda właśnie?
2: Bo to był niebanalny i wyjątkowy człowiek. Człowiek, który też postarał się o to, żeby Darłowo trafiło do bibliotek, księgarni, umiejscowił akcję swojej powieści pod tytułem 7 dalekich rejsów na łamach właśnie swojej powieści, o którą też musiał zawalczyć, żeby ona przeszła cenzurę i w końcu mogła być wydana, i dzięki temu jest cały czas czytana. Dzięki też tej powieści później powstał scenariusz do filmu Naprawdę wczoraj, w którym wystąpiła młoda Beata Tyszkiewicz i Andrzej Łapicki, i ten film też od czasu do czasu gramy, żeby przypomnieć, żeby pokazać, że Darłowo w roku 63 doczekało się wizyty profesjonalnej ekipy telewizyjnej i upamiętniliśmy te lata 60. Darłowa w kadrach filmowych. Poza tym był to wielki popularyzator jazzu, a Darłowo swego czasu organizowało imprezy czwartkowe, pociągi do jazzu, które realizował Marcin Cichocki, więc wiele takich mianowników wspólnych mamy, ale przede wszystkim mamy tutaj świetnych swoich ambasadorów w postaci chociażby naszej radnej Krystyny Różańskiej, Gdańskiej, która jest wielką fanką twórczości Leopolda Tyrmanda, która wielokrotnie zabiegała o to, by ławeczka w Darłowie powstała. Tą ławeczkę też wykonała osoba, która wykonywała wielkie statuetki, będące dzisiaj prestiżowymi nagrodami w dziedzinie kultury. Dodatkowo powstał literacki szlak śladami bohaterów Leopolda Tyrmanda, więc to Darłowo cały czas podkreśla tą postać, w zasadzie stawia część swojej promocji na właśnie tej postaci, więc no dziwne by było, żeby instytucja, która nosi jego imię, nie świętowała tego hucznie. Jest to ważna w historii miasta Darłowa postać i planujemy to dalej drążyć i dalej rozwijać i dalej o tym mówić.
1: Przypomnę początek happeningu rodziny Tyrmanda w sobotę przed kinem Bajka o godzinie 16. Z Magdaleną Burduk z Darłowskiego Ośrodka Kultury rozmawiał Marcin Kieca.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Cztery różne tytuły w ten weekend na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. W sobotę Akompaniator w wykonaniu mistrzowskiego duetu aktorskiego Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej i Wojciecha Rogowskiego. Wieczorem najnowszy spektakl Dziewczyny do wzięcia w reżyserii Dariusza Lewandowskiego. W niedzielę komediowy Boeing Boeing o mężczyźnie, który kochał aż trzy stewardesy. W niedzielę także Cafe Luna, muzyczny spektakl inspirowany kinem Pedro Almodovara. Na scenie spotykają się trzy aktorki, a teksty piosenek w tłumaczeniu Anny Burzyńskiej tworzą najważniejszy przekaz tej sztuki.

0: Piosenka aktorska jest moim najukochańszym środkiem wyrazu scenicznym. Bernadeta Bursztyn-Czernowicz, aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Więc no to jest takie spełnienie marzenia, że mogę właśnie realizować taki spektakl.
1: Café Luna to jest coś, co powstało z naszej takiej potrzeby śpiewania. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Bałtycki Teatr Dramatyczny. Bardzo nas ujęły tłumaczenia tych tekstów pani Anny Burzyńskiej. Te tłumaczenia są nieco inne niż te znane powszechnie. To państwo się przekonacie, przychodząc do nas do teatru.
2: Spektakl nie ma fabuły. Snujecie tę opowieść utworami, piosenkami. O jakich kobietach opowiadacie i o jakich emocjach?
1: Opowiadamy o życiu. O kobietach, które są w trakcie uczucia, które tęsknią za uczuciem, które to uczucie straciły, a także o kobietach, które są na początku takiej drogi już tej dorosłej, dorosłości, o kobietach, które są w pełni świadome swojej kobiecości i o kobietach, które no właściwie są już bardzo takie dojrzałe i można powiedzieć, że są na tej ostatniej prostej.
0: Tutaj też takim kluczem szłyśmy, bo też obsadowo to nas dzieli tak około 10 lat różnicy każdą z nas, więc też tym kluczem dobierałyśmy po prostu i właśnie no każda z tych kobiet znajduje się na innym etapie życia i wnosi no trochę inną jakby energię i jakość do tego spektaklu.
2: To też się przekłada na to, że pewnie widzowie, widzki w różnym wieku zawsze znajdą coś dla siebie i dlatego warto pewnie przyjść.
0: Tak, myślę, że każdy widz będzie się mógł utożsamić z niejedną z nas. Wszystkich tutaj zapraszamy, bo myślę, że panowie też znajdą coś dla siebie. I też muszę dodać, że są oni tutaj niezbędni nam w tym spektaklu. A dlaczego? To jak przyjdą, to się dowiedzą. Ja myślę, że nie pożałują.
1: Spektakl ma taką fabułę, która będzie się układać w trakcie trwania spektaklu. I to jest taka fajna, dodatkowa rzecz w tym spektaklu, który rzeczywiście nie ma żadnych monologów ani tekstów mówionych, ale jest to spektakl właśnie typowo muzyczny, gdzie opowieść snuje się poprzez to, co się dzieje inscenizacyjnie na scenie i przede wszystkim przez słowa piosenek. To wszystko będzie takie mocno krwiste, gorące, no hiszpańskie. Te piosenki są wspaniałe, wspaniałe. To

0: metafory zostały wzięte z filmów Almodovara. Katarzyna Lenarcik Stenzel. Pedro Almodovar w swoim magicznym świecie, który tworzył w swoich filmach, bardzo skrupulatnie dobiera ścieżkę dźwiękową. Charakter tych piosenek jest to feria różnych emocji, różnych stanów, w których znajduje się człowiek, no bo nie tylko kobiety, ale mężczyźni jak najbardziej też. No to, że my jesteśmy kobietami, no to wiadomo, mówimy przez siebie, natomiast są to piosenki, w których na pewno odnajdzie się nie jeden mężczyzna. One są i sentymentalne, i sięgające po bardzo takie głębokie, delikatne, subtelne uczucia, po intensywne takie, które kojarzą się z wulkanem emocji. Także cała feria estetyki muzycznej tutaj proponujemy Państwu.
1: Z Pani perspektywy, dlaczego warto, żeby koszańscy widzowie przyszli na ten spektakl?
0: Myślę, że to Café Luna to może być miejsce nie tylko, które sobie wyobrażamy jako bar, jako miejsce, w którym się spotykamy fizycznie. Jest to do pewnego rodzaju, według naszej interpretacji, takie miejsce, gdzie spotykamy się ze swoimi prawdziwymi emocjami, gdzie możemy sobie pozwolić na maksymalizację tychże, gdzie możemy sobie pozwolić do zajrzenia do najczulszych, najbardziej delikatnych i subtelnych, w takiej atmosferze bezpieczeństwa, bo to miejsce Café Luna będziemy tworzyć razem z Państwem i dlatego zapraszamy do takiego współodczuwania. Chcemy Was zaprosić do autorefleksji, też do zabawy. Myślę, że to będzie takie miejsce, gdzie mogą się spotkać ludzie między sobą, ale też spotkać się człowiek w sobie samym.
2: No i mamy na żywo przede wszystkim Maćka Osadę Sobczyńskiego, który podczas spektakli koszalińskich będzie z nami na scenie. Jest to bardzo duża wartość. Przy spektaklach muzycznych to jest zawsze coś ekstra, super. Wzrasta jakość materiału, który prezentujemy na scenie.
1: Chętnie oddam w Państwa ręce podwójne zaproszenia na Café Luna w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 16. Mamy także zaproszenia na spektakl komediowy Boing Boing. Ta sztuka również w niedzielę, ale o godzinie 19. Czekam na zgłoszenia chętnych pod adresem koszalin@radiomyślnikplus.pl, a w mailu proszę podać tytuł spektaklu, który Państwa interesuje. I tym konkursem kończymy nasze środowe spotkanie. Magda Wanowska-Miksa, dziękuję za wspólny czas i słyszymy się jutro po godzinie 16. Zapraszam.
3: Tu się dzieje.

0: reklama.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
0: Reklama.
3: Kolejna operacja i zbiórka na leczenie żużlowca z Gniezna. Mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o zdrowie zawodnika, a klub zbiera na jego rehabilitację. Jutro żużlowiec Patryk Budniak ma zostać wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż jest w ciężkim stanie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeprowadzono kolejną operację 19-latka.
4: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
3: Mówił dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika.
4: Mamy tutaj wsparcie płynące z całego środowiska żużlowego, bo na liście wpłacających m.in. sami świata Bartek Zmarzlik, jest Krzysztof Buczkowski, Damian Ratajczak, jest Adrian Cyfer, Walim Tarasienko, Oskar Paluch. Podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się w tą formę pomocy dla Patryka Budniaka i jego rodziny.
3: Policja i prokuratura sprawdzają, czy organizator zadbał o bezpieczeństwo zawodów.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II. Trop prowadził do Moskwy, ale prawda wciąż pozostaje niepełna. Jak mówi historyk dr Paweł Błażewicz, wiele czynników wskazuje na Sowietów. Między innymi dziennik czynności służbowych ówczesnego przywódcy Związku Sowieckiego Leonida Breżniewa.
5: 13 maja 1981 roku był takim dniem nadzwyczajnym. Od godziny 13 do godziny 18 siedział zamknięty w swoim pokoju, nie miał żadnych spotkań i nie odbierał żadnych telefonów. Oficjalnie zapisano, że pracował samodzielnie nad dokumentami. Bardziej wyglądało to, jakby rzeczywiście w napięciu czekał na jakąś informację.
3: W ciągu 18 lat sprawowania władzy przez Breżniewa nie było ani jednego takiego dnia, dodaje historyk.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
6: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
7: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
6: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
7: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
6: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano. Została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, a nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skimru, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
8: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
3: Na hantawirusa zmarły 3 osoby na statku wycieczkowym. Zakażenie u człowieka może rozwijać się nawet przez 8 tygodni.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo, EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nowy premier Węgier w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Trwa obława za sprawcą nocnej strzelaniny w Lubinie. Powiemy też o zmianach w egzaminach na prawo jazdy. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa.
2: Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa obława za domniemanym sprawcą nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Szuka go 300 policjantów. W nocy zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
4: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi. I taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
3: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Bez porozumienia w sprawie regulacji rynku kryptowalut. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami ustaw. Za priorytetowe uznała projekt rządu. Przyjęła tylko jedną z 15 prezydenckich poprawek. Szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
5: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu, jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
1: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas chcą iść na zderzenie.
6: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
1: Prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące kryptowaluty w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Uruchomiono nowy system Info Kierowca. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak. Czy kursanci odczują różnicę?
7: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie InfoCar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
8: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
7: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
9: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
7: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
1: A jedyna opłata to koszt egzaminu.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radiu Plus. Wiele ról kobiet, jedno zdrowie psychiczne, zadbaj o nie. To hasło 22 edycji kampanii społecznej Twarze Depresji, nie oceniam, akceptuję, w ramach której Fundacja Twarza Depresji przeprowadziła pierwsze w Polsce badanie ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny. W styczniu 2026 roku wzięło w nim udział ponad 1000 pań i o wynikach tej właśnie ankiety i wnioskach, jakie z niej płyną, porozmawiam dzisiaj z Antoniną Dudek-Olejniczek, psycholożką z Fundacji Twarze Depresji. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Skąd pomysł na taki raport, na przeprowadzenie takiej ankiety właśnie wśród kobiet i czy jest coś, co Panią osobiście w wynikach tej ankiety zaskoczyło?
2: To tak po kolei. Pomysł tak powstał z tego, że coraz więcej w ostatnich latach mówiliśmy o depresji męskiej, o depresji senioralnej, my jako Fundacja Twarzy Depresji, o depresji też u dzieci. Mm-hmm. Jakoś kobiety w tym wszystkim nigdy nie były naszym głównym obszarem badań ani poznawania tego zjawiska. Skupialiśmy się na depresji poporodowej, o depresji kobiet w ciąży. O depresji kobiet ogólnie bardzo mało mówiliśmy.
1: Od razu się wtrącę, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście skupiliśmy się na tym, że generalnie większość, nie wiem, statystyk, jeśli chodzi o samobójstwa i tak dalej, dotyczy mężczyzn, że mężczyźni się rzadziej diagnozują, że to im trzeba w pierwszej kolejności bardziej pomóc, a kobiety gdzieś tak nie? Tak rzeczywiście, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy.
2: Przyjęliśmy to za pewnik.
1: Tak, tak.
2: Właśnie trochę też dlatego, ale też patrząc po tym, że rzeczywiście chociażby do naszej poradni stacjonarnej w Warszawie zgłasza się dużo więcej kobiet. Że jednak rzeczywiście nawet statystyki NFZ potwierdzają to, że to kobiety częściej sięgają po leczenie, czy psychologiczne, czy psychiatryczne, czy psychoterapię. Mężczyźni często chorują, dużo częściej popełniają samobójstwo, ale to kobiety częściej podejmują leczenie. Więc taki był pierwszy krok naszego badania, w sumie krok zero, bo od niego się wszystko zaczęło. Pytała Pani również o to, co mnie najbardziej zaskoczyło. To dla mnie personalnie największym zaskoczeniem było to, że jak analizowaliśmy te role i tam były role do wyboru, można było wybrać bardzo dużo i również dopisać swoje, to nie wszystkie kobiety zaznaczyły rolę córki. Mimo, że formalnie każda z pań badanych ma przynajmniej jednego biologicznego rodzica, to znaczy no, przynajmniej dwójkę biologicznych rodziców, ale no, chociaż z jednym zazwyczaj utrzymujemy kontakt w każdym wieku, to jednak gdzieś nie wszystkie kobiety uznawały tą rolę, jako rolę, którą w ogóle pełnią w swoim życiu, czyli rolę córki. Że gdzieś ta relacja jest troszkę zaburzona, jest ciekawa, jest inna niż statystycznie przypuszczaliśmy. Za to dużo więcej kobiet określa siebie jako koleżanka lub przyjaciółka, bo to była najczęściej wybierana rola z naszej ankiety.
1: Ale z tą córką to jest bardzo ciekawe, bo może to należy łączyć z tym, że generalnie jak już dorastamy i czujemy się dorosłe, to tak się poczuwamy, że to my jesteśmy teraz tymi dorosłymi odpowiedzialnymi, a córka nam się kojarzy jako ta, która wymaga opieki i troski kogoś innego.
2: Mamy też często dotyczenie, że często mamy styczność z tym, że jesteśmy pokoleniem kanapkowym, czyli takim pokoleniem, które zarówno opiekuje się małymi, tudzież młodymi dziećmi, ale też starzejącymi się rodzicami. I wtedy ta rola córki w tym przypadku znowu zyskuje na atencji.
1: A to jest ciekawe, bardzo, bardzo ciekawy wątek, że to jest jakby gdzieś pomijane, czyli

0: konfliktów i problemów. A jednak zerwanie tych więzi rodzinnych jest dla wielu kobiet dużo trudniejsze niż na przykład rozstanie się z koleżanką, której już przestałam lubić, albo nie rozmawiam z nią, bo nie pracujemy razem.
1: Mhm. Przejdźmy teraz może do tych właśnie najbardziej stresogennych rzeczy, które te kobiety wymieniały. Ponad 90% badanych kobiet deklarowało, że jest aktywnych zawodowo i praca obok sytuacji materialnej to najczęściej wskazywane źródło stresu u kobiet. I to jest rzeczywiście tak często wymieniany ten czynnik pracy.
0: Dokładnie tak. Od kilkunastu lat już obserwujemy to, że kobiety są bardzo aktywne na rynku pracy, że ta rola zawodowa i rozwój osobisty zawodowy jest dla nich bardzo ważna i jest elementem też ich samooceny. A sytuacja ekonomiczna niestety sprawia, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni stresują się inflacją, zmianami geopolitycznymi, ta niepewność na rynku pracy, brak miejsc pracy, digitalizacja wielu ról sprawia, że po prostu ten stres dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. A po prostu przez to, że kobiety są dużo bardziej aktywne zawodowo niż jeszcze 20-30 lat temu, to stało się to dużo bardziej stresogenne niż właśnie na przykład opieka nad dziećmi czy jakieś inne kwestie.
1: Ale właśnie tak się sama zastanawiam, czy ten stres dotyczy tylko i wyłącznie kwestii zawodowych, czyli właśnie tej sytuacji materialnej, tego, czy tej pracy nie stracimy, tego, jak się z niej wywiązujemy, czy jednak tego, że musimy pogodzić tę pracę z tą całą resztą, z którą najczęściej mężczyźni, to się oczywiście zmienia, ale tak no, podejdźmy do tego stereotypowo, nie muszą sobie zaprzątać głowy. Czyli ten multitasking, który staje się po prostu przekleństwem kobiety.
0: Dokładnie tak, prawie 3/4 naszych respondentek łączy co najmniej 3 role naraz, czyli po powrocie do domu są odpowiedzialne właśnie za gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów i opiekę nad dziećmi, a jeszcze właśnie z tyłu głowy mają właśnie przygotować się do pracy na następny dzień, ładnie wyglądać, pójść na siłownię i zadbać jeszcze o relacje z partnerem i przyjaciółkami.
1: A ma pani takie poczucie właśnie, że te oczekiwania wywindowane współcześnie wobec kobiet, także właśnie to jest ten aspekt wyglądu chociażby, ale też właśnie bycia tą perfekcyjną mamą, która przygotowuje zdrowe jedzenie dzieciom, która się z nimi bawi, zajmuje, nie puszcza im bajek, która wozi na zajęcia dodatkowe, jednocześnie perfekcyjna pani domu, która ma zawsze czysto posprzątane, no i właśnie do tego pięknie wygląda i chodzi na siłownię w wolnych chwilach, których nie ma oczywiście, że to naprawdę, jak tak się o tym pomyśli, nawet powie to na głos, to można zwariować.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj właśnie ta nutka perfekcjonistyczna jest takim kolejnym obszarem, który chcielibyśmy zbadać. To w tym badaniu, które prowadziliśmy, to było takie właśnie bardziej przesiewowe, żeby sprawdzić, jak to wygląda. A chcielibyśmy zrealizować właśnie bardziej pogłębione badanie, już takie sensu stricte psychologiczne, bardziej niż takie ankietowe, żeby to porównać właśnie z cechami osobowości, czy z podejściem do życia, czy z przekonaniami też o sobie i o świecie.
1: Mhm. Ale jak pani powiedziała, że do poradni właśnie zgłasza się więcej kobiet, to z jakimi problemami? Czy to na przykład tego typu rzeczy, że ja po prostu sobie nie radzę z tym natłokiem wszystkich obowiązków, które muszę wykonywać dobrze, też się zdarzają takie historie?
0: Jak najbardziej. Właśnie głównie to przeciążenie rolami. Mhm. Takie poczucie, że w czymś zawodzę, bo na przykład właśnie nie dbam aż tak o dietę mojego dziecka albo swoją, jakbym chciała, bo właśnie skupiam się na tym, żeby dziecko jadło zdrowo, a sama już nie mam na to czasu. Czy właśnie też, tak jak mówiłam, o tym pokoleniu kanapkowym, czyli o tym, że z jednej strony wychowuję dziecko i to jest trudne, z drugiej strony chodzę do pracy, muszę dbać też o mój związek, w którym jestem, a z trzeciej strony muszę jeszcze zadbać o chorych i starzejących się rodziców. Więc jak najbardziej właśnie takie przeciążenie rolami i podział tego czasu, bo doba no jednak ma tylko 24 godziny, więc jak najbardziej tutaj jest to jeden z głównych problemów.
1: Ale też chyba jest takie, bo to też mnie zastanowiło, że na pierwszym miejscu, jednak na pierwszym miejscu te kobiety wymieniły wyzwania związane z pracą, że to jakby to jest te główne wyzwanie, z którym się mierzą, są wyzwania związane z pracą, a i tej, to jej właśnie pracy w ciągu doby kobiety poświęcają najwięcej czasu, a dopiero drugie miejsce zajmuje rodzina, trzecie tam sprzątanie w domu, czwarte czas dla siebie, sięgający średnio godziny na dobę, to i tak nieźle, powiedziałabym, ale że praca ważniejsza niż ta rodzina i te obowiązki domowe. I

0: ten taki kurs kolizyjny w takiej samoocenie, że generalnie tu praca, tu dom i nic nie jest zrobione dobrze, nie?
1: Dokładnie tak. To w tych badaniach wynika to głównie z tego, że tutaj właśnie bardzo ankietowo podeszliśmy do tego. To jest czas spędzany, a nie energia włożona, tudzież chęć poświęcenia czasu, bo jednak wiele z naszych badanych kobiet mieszka w dużych miastach, pracuje na etat, więc po prostu fizycznie te 8 godzin dziennie spędzają w pracy. Czy z domu, czy z biura, to już to zależy, ale, ale że po prostu formalnie ten czas wynosi 8 godzin, czyli 1/3 doby.
0: Dobra, a do tego wątku jeszcze sobie wrócimy za chwilę.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama.

0: złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o ankiecie, raporcie, który zrobiła Fundacja Twarze Depresji. Takie pierwsze w Polsce badanie ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny i co z tego wynika. Rozmawiamy z Antoniną Dudę-Kolejniczek, psycholożką z Fundacji Twarze Depresji. I tak jak mówiłyśmy przed chwilą, że generalnie te kobiety widać w tej ankiecie, że właśnie najwięcej czasu poświęcają pracy, więcej niż rodzinie, ale tutaj jak pani powiedziała, że to było mierzone tylko i wyłącznie ilościowo, a nie jeśli chodzi o czas, energię i chęć poświęcania tego czasu. Czy chcemy poświęcać czas pracy bardziej niż rodzinie, tu bardziej chodzi chyba o to, że musimy, że tak to po prostu wychodzi w praniu. Bardziej niż...
2: Dokładnie tak. Takie mamy zapisy umów często, że po prostu fizycznie te 8 godzin dziennie musimy poświęcić na pracę, a przynajmniej na bycie przed laptopem.
1: No dobrze, a jak w takim razie to łączenie, powiedzmy, wysokiej aktywności zawodowej z tą taką wielozadaniowością domową, z tymi obowiązkami domowymi, z obowiązkami związanymi też z dziećmi, jak to obciąża nasze kobiet zdrowie psychiczne? I czy to ma wpływ w ogóle na to zdrowie psychiczne?
2: Oczywiście, że ma wpływ, bo nasze mózgi po prostu biologicznie nie są przygotowane na taki multitasking. Nie tylko nasze jako kobiety, ale nasze w ogóle jako ludzi, bo po prostu świat zmienił się na tyle drastycznie w bardzo krótkim czasie, że nasze organizmy i nasze mózgi jeszcze nie zdążyły się do tego przystosować. Więc wszystkie te czynniki multitaskingu są po prostu stresogenne i nasz mózg nie rozróżnia niestety tego i często w internecie można spotkać memy, że nasz mózg boi się wysłania maila, tak jakby to był lew, czyli wytwarza kortyzol i adrenalinę, i noradrenalinę. Ale tak reagujemy właśnie ze względu na ilość zadań, ilość bodźców, świat, w jakim żyjemy, więc jak najbardziej jest to przytłaczające. Dochodzą do tego właśnie też te czynniki perfekcjonistyczne, potrzeba osiągnięć, potrzeba docenienia, które po prostu niezaspokojone też obciążają nas dodatkowo w tym wszystkim.
1: Tutaj czytam, że ponad połowa badanych deklaruje konieczność łączenia kilku ról w tym samym czasie, to o czym rozmawiamy, i 57% odczuwa tym faktem zmęczenie psychiczne, 36% ocenia poziom tego obciążenia jako bardzo wysoki, no i 76% ankietowanych kobiet zastanawia się nad mnogością ról, które pełni w życiu. No ale kiedy już sobie to uzmysłowimy, jakby zdiagnozujemy same, że mamy po prostu pewien problem, jakby jesteśmy przebodźcowane, jesteśmy, no nie potrafimy ogarnąć tego swojego życia, to pojawia się właśnie takie, pojawiają się takie pretensje do samej siebie, że ja nie ogarniam, że to jest moja wina, zanim zacznę szukać pomocy, zanim sobie zdam sprawę, że być może to nie jest tylko i wyłącznie moja wina, tylko wzięłam na siebie za dużo.
2: Bardzo często tak i bardzo często w tym wszystkim, bo tak jak rozmawiałyśmy, doba wciąż ma tylko 24 godziny, ale w tym wszystkim właśnie poświęcamy ten czas wszystkim dookoła, pracy i innym obowiązkom. Gdzieś tego czasu dla nas po prostu już nie ma. Co jakby z takiego mesjanistycznego punktu widzenia jest wspaniałe, że się tak poświęcamy, tylko pod kątem psychologicznym no już jednak jest bardziej problematyczne, bo jednak jak samo jak tankujemy samochody i ładujemy telefony, tak samo swój organizm musimy naładować, a głównym źródłem zasilania naszego organizmu jest odpoczynek. I często właśnie na ten odpoczynek nie dajemy sobie czasu i potem właśnie rodzi się frustracja, narasta stres, zmęczony organizm też jest mniej sprężysty psychicznie, dużo więcej rzeczy nas irytuje, czy właśnie przeciąża. Gorzej sobie radzimy też w sytuacjach stresowych właśnie z tego względu, że tego jest za dużo i że nie mieliśmy tego odpoczynku.
1: A co rozumiem przez słowo odpoczynek? Bo jak rozumiem, odpoczynek nie równa się ten czas dla siebie, gdzie nie wiem, idę na siłownię, żeby zadbać, bo muszę też dobrze wyglądać, że to nie o to do końca chodzi, czy o to?
2: Tak naprawdę wszystko, co nam daje przyjemność, czas na siebie, czas dla siebie, ale też coś, co pozwala nam nie myśleć o problemach, bo inny efekt taki psychologiczny jest bycia na siłowni, skupienia się na ćwiczeniu, a inny jest, gdy przez godzinę chodzimy po bieżni i myślimy, co jeszcze musimy zrobić. fizycznie wysiłek jest podobny i spalimy te kalorie i trening będzie zaliczony, ale nie możemy tego wtedy nazwać odpoczynkiem. Bo jeżeli skupimy się na czymś innym, albo pójdziemy po prostu na spacer z podcastem na uszach, albo nawet bez, po prostu wsłuchając się w dźwięki lasu, czy ptaków, czy nawet po prostu osiedla, to już bardziej nasz mózg wtedy odpoczywa, niż gdyby dalej była ta gonitwa myśli i ten kołowrotek, co tu jeszcze zrobić, albo zapomniałam, że tu jeszcze te kasztany do szkoły dla córki i żeby jeszcze obiad ugotować.
1: W ogóle to jest ta prosta czynność, czyli spacer, o której mocno zapomnieliśmy, bo my generalnie, mam wrażenie, że też współcześnie, zwłaszcza w dużych miastach, spędzamy bardzo mało czasu na świeżym powietrzu i to jest też pewnie wpływa na ten nasz dobrostan i stąd też ta popularność w ostatnich latach liczenia kroków, czyli zmuszania się do wychodzenia na zewnątrz, żeby po prostu zrobić te kroki, wiedząc, że to nam pomaga, jakby nawet tak intuicyjnie czujemy, że lepiej się po tym czujemy właśnie i nie chodzi tu nawet o sam wysiłek fizyczny, tylko po prostu o kontakt ze świeżym powietrzem.
2: Jak najbardziej. Jest bardzo dużo badań i nie ma żadnych badań, które by tego nie potwierdziły, że właśnie kontakt z naturą, spacer, aktywność fizyczna, czy ruch w ogóle jakikolwiek na świeżym powietrzu, bo to może być nawet pojechanie wyjątkowo do pracy rowerem, jak akurat nie będzie padać.
1: Albo do sklepu.
2: To nie muszą, dokładnie, to nie muszą być duże rzeczy, to nie musi być przebiegnięcie maratonu od razu, to może być po prostu nawet kilka kółek wokół osiedla, żeby tylko właśnie nasz organizm sprawić w ruch, zająć głowę czymś innym, skupić się bardziej na tu i teraz, bo jednak ten mindfulness też jest częścią tego, co nas uspokaja. I przede wszystkim właśnie kontakt z naturą, który sam w sobie jest kojący.
1: A jeśli chodzi o sen, bo też czytam, że kobiety średnio na dobę śpią 6 godzin, co oczywiście mieści się jakoś tam w granicach normy, no ale w tej bardziej dolnej niż górnej, no bo jeśli powinniśmy spać to powiedzmy od 6 do 8 godzin, no to te 6 to bywa za mało, zwłaszcza jeśli tak ciągle 6 i poniżej 6 schodzimy. A zwłaszcza jak mamy małe dzieci.
2: Dokładnie tak. Warto tutaj też zaznaczyć, że to jest właśnie średnia godzin snu, więc było osób sporo, które spały poniżej tych 6 godzin, żeby ta średnia nam wyszła 6, więc to też są takie alarmujące wyniki, bo jednak ten sen rzeczywiście jest nam niezbędny do życia i tutaj z tym nie należy dyskutować, wręcz nie powinno się dyskutować, że jednak sen nie tylko wpływa na zdrowie naszego mózgu, ale też zdrowie psychiczne, ale też oczywiście zdrowie fizyczne, bo im mniej jesteśmy wyspani, tym właśnie bardziej się męczymy, szybciej się męczymy, łatwiej się irytujemy i przez to też te wyniki w pracy są gorsze, tym właśnie bardziej się denerwujemy na dziecko, tym bardziej denerwują nas inni ludzie. I tym mniej mamy siły właśnie już na dbanie o rozwój, wygląd i całą resztę. Więc to jest takie błędne koło, w które często wpadamy, chcąc być najlepszymi we wszystko, a zapominając o takich podstawach właśnie jak ruch, sen i dieta.
1: Ja jestem na różnych forach takich rodzicielsko-parentingowych pododawana, odkąd mam dzieci. I tam właśnie w tym kontekście przypomniała mi się taka bardzo ciekawa dyskusja między mamami dotycząca właśnie tego snu. Że często jest tak, że te mamy, które są takie zmęczone, wymęczone po całym dniu, kiedy położą te dzieci i wiedzą, że one powinny pójść spać po prostu, bo już jest bardzo późno i że się nie wyśpią, bo muszą rano wstać, żeby te dzieci znowu do szkoły wyprawić i tak dalej. Ale że mają takie poczucie, że właśnie wtedy, kiedy ten cały dom idzie spać, nawet jeśli jest ta 12 w nocy i one już powinny iść spać, to jest ten moment, który mają tylko dla siebie, kiedy nikt od nich nic nie chce, kiedy mogą usiąść, czy poskrolować telefon, czy jakiś odcinek zaległego serialu obejrzeć, czy cokolwiek i że są w stanie poświęcić tę godzinę snu tylko po to, żeby sobie posiedzieć w ciszy i właśnie mieć ten czas dla siebie. I tu wracamy chyba do tego znowu wątku multitaskingu i tego przeciążenia, przebodźcowania, że trzeba wybierać właśnie między tą godziną snu, a tym czasem dla siebie. I chyba to tak nie powinno wyglądać.
2: Jak najbardziej. Warto też w ogóle pamiętać o tym, że mamy ludzi wokół siebie, którzy mogą nas wesprzeć. Nie wszystko musimy robić same i mimo, że często myślimy, że zrobimy to najlepiej i szybciej będzie, jak zrobię sama, niż jak komuś wytłumaczę, to warto jednak prosić o pomoc, o wsparcie, a przynajmniej delegować zadania, żeby nie musieć właśnie wszystkiego robić samej, bo wtedy rzeczywiście ten czas dla siebie jest dopiero, jak już cały dom zaśnie.
1: Co kto wspiera twoje zdrowie psychiczne i fizyczne? Najczęstsza odpowiedź, która padła, to mąż, partner, a druga najczęstsza odpowiedź to ja sama. Więc to jest chyba właśnie to ja sama, prawda, że...
2: Dokładnie.
1: Że za często deklarujemy, że tylko same musimy o to dbać, a ten mąż, partner chyba powinien tutaj być rzeczywiście mocniej zaakcentowany. Ale chyba takie pozytywne jest też to, że 81% deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osobę, z którą może porozmawiać o problemach. To chyba ważne.
2: Oczywiście. Tylko tutaj znowu wrócę do tego, że jest to wyłącznie statystyka, czyli to jest po prostu wyciągnięte tutaj z naszych ankietowanych wnioski. Niestety w populacji wygląda to trochę inaczej. Właśnie w praktyce gabinetowej często widzimy to, że po prostu osoby nie mają nawet z kim porozmawiać, że właśnie przyjaciółka wymaga spotkań, partner wymaga jeszcze czegoś, rodzina to już w ogóle jest wymagająca i koniec końców te kobiety w gabinetach często po prostu nie mają z kim porozmawiać i nie mają komu się nawet wyżalić.
1: To jest tak, że przychodzą do gabinetu często właśnie, żeby się wygadać?
2: Nawet nie. Bardziej przychodzą z tym, że już sobie nie radzą. I dopiero kiedy my pytamy, no dobrze, jak to panią wspiera, czy z kimś pani już o tym rozmawia, mówią, że w sumie to nie, że właśnie muszę sobie z tym poradzić sama, a sobie nie radzę.
1: Czyli znów wraca, że sama. To jest rzeczywiście ciekawy wątek na kolejne badania. Ten perfekcjonizm i takie przekonanie, że wszystko trzeba zrobić samej.
2: Dokładnie tak.
1: Ale pani zdaniem to jest wyniesione, to jest jakiś pokoleniowy syndrom, taki wyniesiony z takiego wychowania całego pokolenia, że musi być takie samowystarczalne, że kobieta to musi wszystko właśnie udźwignąć sama?
2: No jest to takie właśnie nasze polskie kulturowe dziedzictwo. Niestety gdzieś tutaj te pokolenia powojenne, PRL-owskie, właśnie kobiety, które odbudowywały kraj, odbudowywały gospodarkę, pokazywały właśnie swoim przykładem, że wszystko się da i wszystko trzeba zrobić samej. I mądrzy ludzie z internetu mówią, że wtedy nie było depresji. Oczywiście, że była, tylko na przykład właśnie propaganda PRL-u w ogóle nie wpisywała takiej choroby. A samobójstwa są zazwyczaj jako po prostu niewydolność wielonarządowa wpisana w aktach zgonu. Więc nie mamy takich statystyk, czy ta depresja rzeczywiście była i czy te kobiety rzeczywiście sobie radziły. Bardziej było takie przekonanie, że muszę sobie poradzić, bo wtedy rzeczywiście nikt nie miał kto pomóc. A teraz już tak nie ma, już jesteśmy kilkadziesiąt lat później, kilka kroków rozwojowych dalej i już możemy prosić o pomoc, już możemy prosić o wsparcie i to nie jest dla nas oznaka słabości, a przynajmniej nie powinna być, bo wciąż niestety w wielu przekonaniach jest.
1: No i ta świadomość, która jednak mam wrażenie wzrosła na przestrzeni nawet ostatnich kilkunastu lat, kiedy ja pamiętam, robiłam pierwsze rozmowy czy audycje poświęcone depresji właśnie, czy diagnozowaniu się. A dzisiaj no to jest przepaść, jakby w jakim miejscu my jesteśmy. No pewnie nie wszędzie, no pewnie inaczej to wygląda w dużych miastach, inaczej w mniejszych, ale tak czy siak ta świadomość, mam wrażenie, wzrosła bardzo.
2: Też mam taką nadzieję, też to widzę, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie sprawdzić, nikt nie jest w stanie z nas sprawdzić, całej Polski, całego naszego społeczeństwa. Bo pewnie wciąż są gdzieś ludzie, którzy wstydzą się mówić o depresji, którzy wstydzą się mówić o tym, że potrzebują pomocy nawet w takich prostych czynnościach domowych i wszystko biorą na siebie.
1: O tym, że kobiety częściej niż mężczyźni chorują na depresję i o tym, kiedy powinna nam się rzeczywiście ta czerwona lampka zapalić i powinnyśmy się zgłosić do poradni i poszukać rozwiązania czy diagnozy, o tym porozmawiamy za chwilkę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy dzisiaj o ankiecie, którą przeprowadziła Fundacja Twarze Depresji. Takie badanie ankietowe o wpływie ról pełnionych przez kobiety na ich dobrostan psychiczny i o tym dobrostanie psychicznym kobiet i o tym, co ma na to wpływ. Rozmawiamy dzisiaj w środku tygodnia z Antoniną Dudę-Kolejniczek, psycholożką z Fundacji Twarze Depresji. I o tych statystykach jeszcze chciałam porozmawiać, o tym, że kobiety częściej niż mężczyźni chorują na depresję, ale to, jak rozumiem, chodzi o to, że po prostu panowie rzadziej sięgają po pomoc i diagnozę i z tego te statystyki wynikają.
2: Dokładnie tak. To są dane Narodowego Funduszu Zdrowia, że jednak tych kobiet, szczególnie w wieku 30-40, jest najwięcej z tą diagnozą.
1: A z czego to wynika, że z 30-40 jest najwięcej? To jest to, o czym mówiłyśmy, o tej świadomości właśnie w tym przedziale wiekowym. Ta świadomość po prostu jest już największa i te kobiety szybciej niż później zaczynają gdzieś tam po tę pomoc sięgać?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to są już właśnie te pokolenia, które wzorowały się na tych matkach, które dawały radę, ale wciąż są już na tyle świadome, że wiedzą, że mogą sięgnąć po pomoc i że nie muszą być idealne, perfekcyjne i radzić sobie ze wszystkim same.
1: A czy jest jakiś taki jeden model, jakby coś, co przesądza w moment, w którym kobiety decydują się na szukanie pomocy, szukanie być może diagnozy, pójście właśnie do poradni, kiedy jakby stwierdzają, że same tego już sobie nie radzą? Czy da się, nie wiem, jakiś taki moment będący tą zapaleniem tej czerwonej lampki w głowie się jakoś ujednolicić? Czy to jest bardzo indywidualne?
2: Często jest tak, że kobieta po prostu czuje już, że coś jest nie tak, że na przykład za bardzo jest płaczliwa, za szybko się irytuje, nie cieszą ją te rzeczy, które wcześniej ją cieszyły, czy no właśnie to, że jest permanentnie zmęczona. I to są takie najczęstsze sygnały, które powodują, że kobiety zaczynają na początek szukać pomocy i szukać diagnozy.
1: A kiedy przychodzą, to podejrzewają u siebie na przykład depresję czy jakieś stany lękowe, czy przychodzą jakby nie wiedząc, czego oczekiwać?
2: Różnie. Zazwyczaj w dużych miastach już po prostu wiedzą, co to może być, a przynajmniej już się na ten temat naczytały. I potem w gestii psychologa, tudzież specjalisty po prostu leży to, żeby odpowiednio zdiagnozować i wykluczyć to, czym ten stan jest lub nie jest. W mniejszych miastach jest to bardziej takie, że nie radzę sobie, nie wiem, co robić, proszę mi powiedzieć, co jest ze mną nie tak.
1: Proszę mnie naprawić.
2: To na pewno. To zazwyczaj część jednak rodzice przyprowadzający dzieci proszą o naprawienie.
1: O naprawienie dziecka. Już dorośli są trochę na innym etapie. A jak wygląda później leczenie i stawianie się do pionu właśnie? Czy można tu mówić o stawianiu się do pionu, czy to nie jest? Bo często być może, znaczy ja to sobie tak wyobrażam, że nie wiem, przychodzi taka kobieta, która właśnie mówi, że sobie nie radzi, że jest taka, że często też sama jest przerażona tym, że nie wiem, staje się jakaś niedobra czy agresywna wobec własnych dzieci i tak dalej i że tutaj szuka pomocy. Jak wygląda ta pomoc później? To jest tak, że nie wiem, kwestia dobrania odpowiednich leków, czy to jest dłuższy proces?
2: To znaczy tutaj połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest takim najbardziej skutecznym i najbardziej rekomendowanym podejściem w leczeniu właśnie depresji, ponieważ no, depresja też wprowadza pewne zmiany w naszym mózgu, tudzież wynika ze zmian w naszym mózgu i leki już tych nowej generacji zazwyczaj dobrze dobrane wpływają na to, że po prostu ta chemia mózgu w dużym uproszczeniu się poprawia, tudzież wyrównuje. I właśnie połączenie leków i psychoterapii daje trwalsze i szybsze efekty. Jednak no to wciąż nie jest kilka spotkań. To nie jest tak, że pójdziemy raz do psychiatry i trzy razy do psychologa i jesteśmy jak nowonarodzone. No niestety nie. Tutaj już jest to jednak nawet kilka miesięcy. W niektórych przypadkach nawet jeszcze trochę dłużej.
1: Ale da się, mówiąc to kolokwialnie, da się z tego wyjść?
2: Jak najbardziej. To znaczy depresja sama w sobie jako choroba ma wiele różnych podłoży. Może być bardziej genetyczna, bardziej biologiczna, bardziej wynikająca z przeciążenia obowiązkami stresu, czy po prostu takimi czynnikami w uproszczeniu zmiennymi. I to zależy, jak zawsze, niestety, ale w większości przypadków da się na tyle popracować tutaj właśnie choćby nad przekonaniami, czy nad sposobami radzenia sobie, czy właśnie nad jakimiś planem dnia, czy planowaniem zadań, czy nawet takim zwykłym zarządzaniem czasem, że gdzieś te objawy ustępują, a później jeszcze łatwiej wypracować też nowe nawyki, które zapobiegają nawrotom.
1: Mhm. Czyli warto sięgać po taką pomoc i nie warto się jej obawiać. To jest jakby ten główny przekaz, który powinien popłynąć i niezależnie od wieku, w jakim kobiety są, prawda?
2: Jak najbardziej. Nie ma wieku, w którym nie da się pomóc. Zawsze, chociaż właśnie rozmowa może albo otworzyć na coś oczy, albo wesprzeć, albo po prostu kogoś można wysłuchać. I tutaj też ważne jest to, że często boimy się oceny psychologa, a jednak psycholog, specjaliści zdrowia psychicznego ogólnie nie są tu od oceniania. Tak samo jak nie boimy się oceny ortopedy, jak złamiemy sobie nogę, tak samo nie warto bać się oceny właśnie psychologa, sięgając po pomoc ze zdrowiem psychicznym.
1: Mhm. A często się zdarza, że przychodzi kobieta właśnie nie dająca sobie rady i okazuje się, że to nie jest depresja, tylko to jest po prostu właśnie przemęczenie, przebodźcowanie i ten stan nie jest aż tak poważny, tylko mniej poważny, ale pewne zmiany wystarczy wprowadzić, żeby takiej kobiecie pomóc.
2: Jak najbardziej. Tutaj jest to kwestia wtedy wysokiej samoświadomości, że kobieta przychodzi, jak te sygnały są takie wczesne. I wtedy no to jednak jest bardziej takie działanie profilaktyczne, hamujące i nie pozwalające się rozwinąć chorobie, niż takie leczenie sensu stricte. I takie kobiety również zdarzają się w gabinecie, jak najbardziej.
1: Ale łatwiej jest pomóc, im wcześniej zejdziemy z im wcześniejszymi objawami, że nie czekać do ostatniej chwili, kiedy już naprawdę będziemy czuć, że jest bardzo źle?
2: Oczywiście, że tak, jak w każdej chorobie. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: I tym akcentem tutaj postawmy kropkę. Ja zachęcam do zapoznania się z wynikami ankiety. Jak rozumiem, będzie ciąg dalszy. Będą pogłębione bardziej badania też psychologiczne, więc czekamy też na nie. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dzięuję. Antonina Dudek-Olejniczak, psycholożka Fundacja Twarze Depresji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, miłego wieczoru.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest środek tygodnia w Radio Plus. Jacek Gądek, Newsweek i Onet, Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska, Mani.pl. Dobry wieczór, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: A to oznacza, że będziemy rozmawiać o polskiej polityce krajowej. Trwa Sejm, ale trwa też strasznie dużo. Mamy tematów pobocznych i tematów, które nas będą dzisiaj, że tak powiem, prowadzić przez tę najbliższą godzinę. I chciałabym zacząć, bo one się łączą ze sobą, bo na przykład projekt ustawy zakazujący kryptowalut łączy się z sytuacją wewnętrzną Prawa i Sprawiedliwości. I pewnie od tego chciałabym zacząć. Jak wy oceniacie w ogóle sam pomysł, żeby taki projekt zakazujący całkiem kryptowalut złożyć i co za tym stało? Czy rzeczywiście to jest tak, że PiS myślał, że okej, jest problem, po prostu próbują nas przykleić tą aferą całą Zonda Krypto, więc po prostu odetniemy się tak całkowicie, złożymy projekt, że jesteśmy przeciwni w ogóle jakimkolwiek kryptowalutom, zakażemy wszystkiego i to rozwiąże, i tym samym po prostu przetniemy spekulacje i problem jest zażegnany. Takie trochę myślenie jak sprzed, nie wiem, 10-15 lat, że tak się da jeszcze prowadzić politykę.
3: Nie, no myślę, że 10-15 lat temu to chyba lepiej się prowadziło.
1: Lepiej.
3: Ja kompletnie nie rozumiem tego, bo to jest taki randomowy ruch, znaczy wygląda na zupełnie przypadkowy. Wygląda to, jakby ktoś chciał, po prostu podchwycił świetlistą myśl prezesa, że on w ogóle kryptowalut by najchętniej zakazał.
1: Na korytarzu w ogóle.
3: Tak. No i postanowił ją wcielić w czyn i jeszcze przekonał prezesa, że to jest w tej chwili świetny manewr polityczny. No i wszyscy w PiS-ie padają ofiarą, no bo po pierwsze partia się podzieliła, no a po drugie nieszczęsny Zbigniew Kuźmiuk, którego wszyscy nas na filmikach cytują jako tego, który jeszcze niedawno zarzucał rządowi, że przygotował projekt, który przeregulował kwestię kryptowalut i przez to ten rynek się nie będzie w Polsce rozwijał, więc ja to jakby zgadzam się w pełni, że to jest syndrom czegoś głębszego, co się dzieje w PiS-ie, takiej utraty sterowności partyjnej i jakiegoś braku pomysłu, no bo taki PiS, jaki znamy z kampanii wyborczych z poprzednich lat, czy z takiej mobilizacji wyborczej, który miał sztab, reagował w dosyć precyzyjny sposób na... No to widać, że nie istnieje. W tej chwili mamy wojnę frakcji i ta wojna frakcji powoduje, że te ruchy są takie, no właśnie, randomowe.
1: Ale to też było tak, że Mateusz Morawiecki natychmiast się odciął od tego.
3: No właśnie o tym mówię, tak?
1: Że to powiedział, że nie, on się pod tym nie podpisał, to nie jest jego projekt, a reszta polityków PiS-u, podobno był w ogóle taki, jeszcze tylko wrzucę, komitet wykonawczy w rozszerzonym gronie wczoraj w Sejmie i wszyscy, którzy uczestniczyli w tym komitecie wykonawczym, byli przeciwni i jakby zastanawiali się, czy da się z tego jakoś wycofać, żeby zminimalizować straty, po czym decyzja zapadła, że nie da się, no bo to jest pomysł prezesa, a z prezesowi nikt nie pójdzie i nie powie, że trzeba się z tego wycofać.
4: Ja bym trochę polemizował z tym stwierdzeniem, że oto nie ma jakiegoś pomysłu. W PiS-ie jest kłopot z tym, że jest bardzo dużo pomysłów i są wdrażane jeden po drugim, nawet jeśli są sprzeczne. I tutaj w sprawie kryptowalut właśnie tak jest. Jarosław Kaczyński, ja mam do niego tutaj pełne zaufanie, że mówił to tak od serca, że
1: szczerze.
4: W sumie to szczerze, ale to chciałby tego zakazać. Ale ten PiS szedł jednak w tę narrację, że kryptowaluty są w sumie to super i PiS poszło jak w dym. Prowadzone przez Janusza Kowalskiego, aktualnie poza Prawem i Sprawiedliwością. Więc Jarosław Kaczyński zapewne miał takie przekonanie, że trochę pobłądził, dając tutaj, idąc jak w dym w ten temat kryptowalut i trzeba tak, jak ja sam uważam. Więc to była osobista decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrobić zwrot o 180 stopni. Czy to jest zrozumiałe, czy nie? No to już jest rzecz kompletnie drugorzędna. No. Zbieranie podpisów pod tym projektem pisanym na chybcika też było na chybcika, bo to in blanco posłowie podpisują, a że było mało posłów w Sejmie, no to tam zbierano przy okazji miesięcznicy smoleńskiej, która się odbywała tradycyjnie na Placu Piłsudskiego. I nawet jeśli spojrzeć na listę podpisanych posłów i tych, którzy towarzyszyli prezesowi na placu, no to tam jest ogromna zbieżność.
3: Dobrze, że tam Arkadiusz Szczurek się nie trafił w ogóle na z podpisem. Bo...
4: No, on akurat nie jest posłem, a nawet gdyby był, no to po drugiej stronie. Kompletnie. Ale kończąc to, Jarosław Kaczyński na pewno chce uniknąć tego, aby takiego stygmatu kryptoafery, takiego po prostu tej kryptoafery, która by się przykleiła do PiSu. Jest to ruch trochę, no taki desperacki, ale jaka jest alternatywa? No albo jest wyjście złe, albo jeszcze gorsze.
1: Ale rzeczywiście jest tak, że ta sprawa tych kryptowalut była realnym zagrożeniem dla PiS-u? Znaczy, czy to jest w ogóle słuszna diagnoza? Czy to nie jest tak, że to dotyczy jakiejś tam grupy ludzi, która jakby, no, pewnej bańki jest?
3: Nie, no bo ja rozumiem, że to jest sprawa na dwóch poziomach. Mhm. W tym sensie, że jeżeli chodzi o liczbę poszkodowanych, 30 tysięcy, tak? Mhm. I 300 milionów bodajże, jeżeli dobrze pamiętam.
1: A z tych 30 tysięcy chyba nie wszyscy są Polakami.
3: No okej, okay, no tak, ale to powiedzmy, no to naprawdę nie jest jakby jakiś segment elektoratu wybitny. To ja od początku jakby wydawało mi się, że z tego punktu widzenia ta sprawa nie ma dużego znaczenia, a jeżeli już ma jakikolwiek, no to przede wszystkim, to na pewno nie dla PiS-u. Mm-hmm. To raczej właśnie dla Konfederacji i dla innych partii.
4: No ale jest drugi aspekt, właśnie, że właśnie kasa idzie, szła a to na Telewizję Republika, a to na stowarzyszenie, czy też fundację Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Więc no, tutaj mogło się to przykleić do PiS-u.
3: No właśnie nie, dlatego mówię o tych dwóch planach, tak? A ten drugi plan to jest właśnie ten plan ogólny, o którym mówiłaś i który jeszcze, i to co, no to cała narracja, którą wrzucił Tusk, tak? Tajemnicze rosyjskie pieniądze stojące za zonda krypto stojąca za niektórymi politykami obozu PiS, czyli stojąca za PiS-em i za prezydentem jeszcze, tak? I taka, no i ta narracja, bo jakby nie ma co ukrywać, że premier docisnął, że tu mogą być jakieś, może tu być polityczne złoto i rozumiem, że mógł sprowokować do takiej reakcji, ale mimo wszystko ta reakcja będzie niezrozumiała, no bo PiS wyszedł kompletnie jakby naprzeciwko, znaczy inaczej, zrobił ostry zwrot w momencie, kiedy prezydent zajął inną pozycję. Mm-hmm. I przecież oni są zupełnie sprzeczni w tej chwili.
1: Ale jednocześnie głosowali za tym,
3: na dwóch biegunach.
1: Głosowali za tym, żeby prezydencki projekt poszedł dalej, nie?
3: Tak, ja nie wiem, czy nie prościej było z politycznego punktu widzenia, no po prostu przeczekać te burze, tak? I bo piską, no te takie nerwowe ruchy zawsze świadczą o tym, że ktoś nie bardzo wie, co robi. No bo jeżeli dwa miesiące temu była pozycja inna, czy miesiąc, no, kilkanaście dni temu była inna pozycja, a teraz jest 180 stopni w drugą stronę, to znaczy, że nie, jakby kompetencji brakuje.
4: Ale tę desperację widać i w pałacu, i w PiS-ie. No, Karol Nawrocki zgłasza projekt rządowy z ilu kilkanaście poprawek tam swoich dodał, ale...
3: W czterech punktach on się różni dokładnie.
4: Więc no, de facto jest ustawa rządowa i Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, no takim błagalnym tonie wręcz mówił, tutaj jest tylko tyle poprawek, kochany rządzie, przerysowuję trochę, uchwalcie to, prezydent chce podpisać, nie róbmy na tym polityki, premier Donald Tusk chce się tutaj ścierać z prezydentem, a my nie chcemy. Kancelaria prezydenta i prezydent też chcą tę kryptoaferę od siebie odsunąć jak najdalej.
1: Przeciąć ten
3: temat. Właśnie to jest zabawne, bo jednak jak się weźmie ten kontrast, to znaczy liczbę poszkodowanych, nawet tą sumę, bo jeszcze premier grzmiał, że to jest największa afera, no nie jest największa, bo i za jego czasów Amber Gold był znacząco większy i za czasów PiS-u Getback był znacząco większy, więc jakby nie ma co tutaj w ogóle nawet udawać, że ona się zbliża, jeżeli chodzi o zakres do... Bo ma kilkukrotnie mniejszy zakres. Natomiast no, w tej chwili jest po prostu takim politycznym złotem i stała się jakimś nieoczekiwanym polem bitwy. No a teoretycznie nie miała w ogóle podstaw do tego.
4: Ale premier Donald Tusk użył takiej frazy, że to jest największa afera ostatnich dekad.
3: Dekad, tak.
4: Dekad. Oh. Ja pamiętam, że premier Donald Tusk to już kilka największych afer XXI wieku w Polsce ogłaszał.
3: Ja wiem, ale to jest tak
4: jedną,
3: samo jak...
4: Jedną z takich największych afer to była fuzja Orlenu i Lotosu. I to była tak wielka afera, że prokuratura w zasadzie nic z tym nie zrobiła.
3: No tak, ale to są takie konkurencje, bo Tusk ma konkurencję, największa afera ostatnich dekad, a do niedawna jeszcze w PiS-ie była taka konkurencja pod tytułem...

0: jakby chwalić i jak w tym wszystkim ma budować te mosty z tą Konfederacją.
1: On nawet nie wiedział, że ten projekt po prostu będzie. Więc to wyjątkowo...
0: Nie świadczy to najlepiej o jego roli w partii i kandydacie, kandydaturze.
1: Wyjątkowo niekomfortowa sytuacja, a sam Przemysław Czarnek chciałby budować te mosty. Tylko tutaj dostał pochodnie i Jarosław Kaczyński pali taki most do Konfederacji. Więc Czarnek, co chłop może zrobić?
0: Ale przede wszystkim nie zgadza się z tym.
2: To nie jest jego zmartwienie, bo przecież ta ustawa i tak nie wejdzie w życie. Pies z kulawą nogą. Ona zadebiutowała wczoraj i na tym rola jej się skończyła, bo było pierwsze czytanie i już wszyscy o niej zapomnieli. Może nie tyle zapomnieli, tylko nie ma realnych szans na wejście w życie.
1: Kilka dni chłop musi się wić.
0: Napis musi się z tego tłumaczyć, jak Konfederacja będzie teraz robić filmiki i pokazywać swoim wyborcom, że zobaczcie, chcą zakazać wszystkiego.
2: Zgoda, bo to jest jakby taki krytyczny moment, w momencie, kiedy te notowania, przed chwilą dyskutowaliśmy o braku efektu Czarnka. Mhm. Dzisiaj już widziałem, że część PiS-u podbijała, że jednak jest jakiś efekt Czarnka i albo był jeden sondaż, ale był drugi i tego efektu już w tym drugim sondażu nie było. Ale chodzi mi o to, że jednak naprawdę jakby te notowania teraz są blisko, zależy od sondażu, ale w niektórych sondażach są blisko 20%. I zjazd taki 3-4 punkty procentowe w dół, co się może zdarzyć, i wejście pod próg 20%, to może być zmiana jakościowa, taka mentalna, może nie tyle mentalna, ale taka w debacie publicznej, tak? I to będzie w innej pozycji PiS wtedy.
1: Przynajmniej w jednym sondażu CBOS-u tam było około 18% dla PiS-u. CBOS tam generalnie zaniża, ale ten trend jest. Głównym tematem w PiS-ie to nie jest jakaś nieszczęsna ustawa o kryptowalutach, czy jakakolwiek inna ustawa. I nawet nie tematy tak ważne jak służba zdrowia, tylko ceny paliw, tylko maślarze, harcerze, kto,
0: progresiści kogo... się teraz mówi.
1: Progresiści, jak zwał,
2: To są kto?
0: To są harcerze dawni.
2: Harcerze.
1: Progresiści.
2: A może maślarze mają jakąś dumną nazwę, czy nie?
1: Zaraz się okaże, że frakcja Morawieckiego to jest lewactwo w oczach maślarzy,
0: wymyśleni, jak rozumiem, właśnie po to, że harcerze chyba brzmiało zbyt sympatycznie, więc trzeba było...
1: Ale są najróżniejsze określenia, frakcja Morawieckiego przez frakcję wrogą jest nazywana frakcją zieloną, albo frakcją
2: zielonego ładu,
1: rozłamową, albo zielonym kamikaze. Więc kamikaze to jest stowarzyszenie, tak sobie żartowano, też bo ładnie. To jest kamikaze Morawieckiego. A zielona? Bo zielony ład.
0: Erupcja
1: tej złośliwości, która trawi partię od środka, jest po prostu gigantyczna. Wszystko schodzi na bok.
0: Na dalszy plan.
2: To tylko przedstawię myśl, którą mówiłem wcześniej, ale przed anteną jeszcze, że chyba po prostu problemem PiS-u jest w tej chwili to, że taka totalna polaryzacja, bo Jarosław Kaczyński starał się stosować zawsze metodę dzieli rząd, srogo karał, a jednocześnie balansował, starając się, żeby było kilka frakcji, które jakoś tam wzajemnie się będą równoważyły. Gdyby któraś była silniejsza, to ścinano jej głowę. Ale chyba doszliśmy do takiego momentu, kiedy w PiS-ie powstały dwie frakcje, to znaczy frakcja Morawieckiego i frakcja antymorawieckiego. I w tej chwili powożenie tymi dwoma końmi, które w przeciwne strony rwą, dla Jarosława Kaczyńskiego staje się nie lada wyzwaniem.
1: Ale to też jest istotne, że te dwie frakcje że zwalczają siebie nawzajem, ale też one mówią tak, że oto prezes powinien drugą stronę przyciąć. Prezes nie ogarnia, prezes źle robi. Jarosław Kaczyński błądzi. A nie tak, że to ta przeciwna frakcja, tylko że to jest wina prezesa. Wielka wina.
2: Mamy klasyczny kryzys przywództwa w tym ugrupowaniu, z czym pewnie do niedawna jeszcze mało osób się liczyło. I pytanie, jak to będzie rzutowało? Może redaktor zdradzi coś, co wie o tym klubie, który się właśnie dzieje.
0: O tym porozmawiamy za chwilę, bo tutaj musimy postawić kropkę, ale trwa właśnie wyjazdowy klub Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Jarosław Kaczyński przemawiał i miał dyscyplinować swoich posłów i wzywać do jedności. O tym za chwilę.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Jacek Gądek i Grzegorz Osiecki ze mną w studiu. Rozmawiamy o polityce krajowej i o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Trwa klub wyjazdowy. Jacek Gądek tutaj ma jakieś informacje, jak tam jest. Ostro, nie ostro? Czy prezes wzywa do jedności? Czy Morawiecki jest jeszcze w PiSie?
2: Cały czas jest. Na ten moment jest to aktualne. Aczkolwiek ten klub, on na ten moment... Teraz może się kończyć, albo już jest końcówka. Nie? Jeszcze trwać, ale jest końcówka. Z tego, co wiewiórki, które tam są, to pisały mi te wiewiórki, że jest bardzo ostro, że Elżbieta Witek wręcz wprost miała wezwać Mateusza Morawieckiego, że jak się mu nie podoba PiS, no to niech sobie idzie z tego PiSu. A Jarosław Kaczyński wzywał do trzymania dyscypliny, miał stwierdzić, że oto nie ma miejsca na stowarzyszenia w PiSie, no ale jak już są takie, jak to Morawieckiego Rozwój Plus, no to nie żąda likwidacji takich stowarzyszeń, no ale powinny być zamrożone.
1: Ciekawe, co to znaczy.
2: Przekaz
1: zamrożone.
2: Twardy, ktoś oddawał mi taki klimat tego klubu, to miał to być naprawdę jeden z najostrzejszych klubów w ostatnich latach. Więc było ostro na pewno.
1: Tak się zastanawiam, czym to się wszystko skończy, bo tutaj Grzegorz Osiecki mówił, tak właśnie zastanawiał się, czy to się da jeszcze posklejać, czy to jakby nie zaszło za daleko, czy ten kryzys przywództwa i to wszystko, co się po drodze wydarzyło, jakby nie zaszło za daleko, bo to jest prawda, co ty mówiłeś, w tym sensie, że ale PiS zawsze miał problem taki, że na kampanii potrafił zewrzeć się po prostu te szeregi, tam zmobilizować się i ten, a między kampaniami to tak właśnie wszystko się rozłaziło gdzieś.
3: Ja wiem, ale tu
1: czym się różni ta sytuacja obecna?
3: Tu wydaje mi się, że problem polega na tym, że po pierwsze są, że ten podział jest taki bardzo czytelny, że to jest taki platforma z PiSem w PiSie. Po prostu. Tak,
1: polaryzacja.
3: Taka polaryzacja poziomie. Bardzo silna. Co więcej, to nie jest ten Jarosław Kaczyński, który był wcześniej. I do tego te wektory tych dwóch sił są w tej chwili już dokładnie przeciwne. Oni jakby idą w kompletnie dwie strony też ideowo, tak?
1: Prawda.
3: No bo Morawiecki mierzy w taką... Jak to było?
1: Pipi prawicę.
3: Tak, czyli w prawicę w centro prawicy jakąś, tak? Z takimi postulatami progresowymi. Chociaż nawet nie wiem, czy centro prawicy. No w taką prawicę skierowaną w stronę centrum. A druga strona, to chyba tak na dobrą sprawę, to ona sama nie wie, dokąd idzie, bo te hasła to tam są, to jest pełen wachlarz od de facto polexitowych w niektórym momencie, przez jakieś takie wszystkie najbardziej twarde, jakie sobie tylko można wyobrazić, które nie tylko mają być jakąś antytezą do Platformy, czy do jakiejś, czy kreacją czegoś innego, ale one po prostu mają być antytezą Morawieckiego. I problem PiS na tym etapie w roku 2000, przecież mamy półtora roku przed wyborami, nie?
1: Nawet mniej.
3: To w 2014 roku, z tego co pamiętam, to były wybory samorządowe na jesieni, plus do tego wszystkiego był, zdaje się, jakiś kongres programowy w PiSie wtedy, prawda? Wiele rzeczy się urodziło.
1: Przed wyborami, tak.
3: Tak, wiele rzeczy się rodziło wtedy, a w tej chwili myślę, że wzajemny poziom nieufności jest olbrzymi. Co więcej, on się przekłada na realne kroki, no bo przecież co robi Morawiecki? No Morawiecki jakby prowadzi politykę zbrojeń, jeżeli chodzi o swoją frakcję. Buduje tak. Strukturę i ubezpiecza się na wypadek, gdyby został wyrzucony. A druga strona wie, że Morawiecki się ubezpiecza, więc uważa, że powinno się go wyrzucić
1: teraz,
3: a nie na przykład czekać na późniejszy moment, albo nie, broń Boże, z ich punktu widzenia, wpuścić go na listach PiSu do Sejmu, żeby stworzył sobie klub, który będzie miał 40 osób. Więc myślę, że tak naprawdę to wszystko powoduje, że te turbulencje największe są dopiero przed nami.
1: Ale czym to się skończy? Znaczy Morawiecki jest gotów rzeczywiście na to, żeby wyjść sam z PiSu?
2: Nie jestem prorokiem, ale ten proces, patrząc na proces.
3: Jest eskalacja.
2: Tak,
3: no.
2: Cały czas eskalacja. To może się gubić w gąszczu tych wszystkich konferencji, kolacji, zdjęć na Twitterku, ale proces jest taki, że Mateusz Morawiecki buduje własną strukturę, częściowo w PiSie, częściowo na zewnątrz.
3: I nikt tak jeszcze jakby nie testował prezesa, jak testuje on, jeżeli chodzi o ruchy takie, które wprost oznaczają to, że no, zakreśla jakby granice imperium prezesa Kaczyńskiego.
2: I Jarosław Kaczyński powiedział, i też wierzę, że mówił to szczerze, na jednej z konferencji, że, że to jest oczywiste, że to Stowarzyszenie Morawieckiego przekształci się w partię. Mhm. I mówił, to jest pasożytnictwo.
1: Tak mówię.
2: To jest tworzenie partii na ciele partii. Pasożytnictwo. I on to mówił z serca. Tak myślał. No ale Morawiecki tak się uzbroił, że no nie może oskubać Morawieckiego z tych posłów, wyrzucić go, no okazałoby się wtedy na przykład, jaka jest taka realna lojalność tych ludzi Morawieckiego wobec swojego lidera, wobec właśnie Morawieckiego.
3: A propos wyrzucania, to jest jeden z najciekawszych pojedynków, które tam się toczy w tej chwili, tak? To znaczy, na jakich zasadach, gdyby Morawiecki miał odejść, to na jakich zasadach miałby odejść? No bo wiadomo, że z jego punktu widzenia absolutnie nie powinien wychodzić samodzielnie, no bo wtedy staje się z automatu zdrajcą, więc powinien doprowadzić do sytuacji, w której zostanie wyrzucony. No ale druga strona dokładnie ma świadomość tej sytuacji i będzie starała się jakby dyktować własne warunki.
2: Ale są, wydaje mi się, są dwie opcje, takie dość korzystne dla Morawieckiego. Pierwsza, jak jest wyrzucane. Druga, jak wychodzi, ale z pewny, to taki sposób aksamitny, że to jest za porozumieniem stron. Że tutaj jedna z... patrząc na twardą politykę, no to jest jakieś złudzenie, no ale można się tak jakoś łudzić, albo przynajmniej próbować wychodzić, ale właśnie tak, żeby nie palić jakichś mostów. No,
3: ja pamiętam jedno.
2: Frakcja wroga, jeszcze tylko dokończę, wobec Mateusza Morawieckiego opisuje spotkania Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim w taki oto sposób, że Morawiecki miał właśnie oferować, że no, może byśmy się tak delikatnie rozeszli. Mhm. Tylko na to Jarosław Kaczyński nie chce w żaden sposób pozwolić, bo partia to jest ojczyzna Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli ktoś chce rozerwać tę ojczyznę, no to jest zdrajcą.
1: Z kolei ludzie Morawieckiego mówią, że takie propozycje nie padały na tych spotkaniach i że to jest jakby spin drugiej strony, który właśnie ma na celu tutaj podkręcanie.
2: Tu jest kłopot taki, że obie strony, różni politycy mówią, przedstawiają wersje co do faktografii absolutnie sprzeczne.
1: To prawda.
2: Ludzie potrafią, która jest strona kłamie. I tak. Kłamać absolutnie co jest zero, ktoś mówi, jest jeden. Jeszcze zdaje słowo honoru, że tak jest.
3: Tak, co więcej, jak się przedstawi wersję jednej strony, to natychmiast druga twierdzi, że się podbija spin tamtych.
1: Oczywiście, tak.
3: Więc, i że się ulega ich wrogiej propagandzie, więc to w ogóle jest taki no, z lekka dom wariatów. Natomiast a propos aksamitnego rozejścia, no, mi się przypominają mi się, to jest bardzo zamierzchła przeszłość. Minie ile? 20 lat? Tak. Przyjaciele z PiSu i nasi przyjaciele z Platformy, to znaczy rok 2005, kiedy miał powstać rząd po PiSu, no i nie powstał, tak? I tam wybuch takiej wzajemnej agresji, nienawiści, który wtedy nastąpił. No i to ciężko będzie, moim zdaniem, co się stało w PiSie, zespawać taki wzajemny poziom nieufności. Polska polityka pewnie dużo widziała i wiele rzeczy jakby nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że jednak PiS pójdzie do wyborów razem. Co więcej, ja nie bardzo sobie wyobrażam scenę polityczną, znaczy zwycięstwo prawicy, jeżeli będą cztery ugrupowania po prawej stronie, no bo to oznacza, że PiS będzie oscylował w optymistycznym wariancie w okolicach 20%. W optymistycznym wariancie Mateusz Morawiecki przejdzie próg wyborczy, no chyba, że się połączy z kimś, tak? Ale z kim się połączy? No i będą ze sobą dwie rywalizujące konfederacje. A wybory w przyszłym roku, no to wydaje mi się, że w równej mierze to będzie pojedynek z jednej strony mobilizacji i demobilizacji, jeżeli chodzi o wyborców, ale z drugiej strony to będzie pojedynek tego, jak się obie strony sceny politycznej poukładają.
2: Wydaje mi się, że dałoby się posklejać ten PiS, ale pod warunkiem, wszak jednym warunkiem. Gdyby ten PiS miał naprawdę dobre notowania w sondażach, bo wtedy wszyscy mieliby na horyzoncie to, że wracają do władzy.
1: Jest w zasięgu ręki.
2: Tak, że będziemy mieć władzę, tylko się tutaj nie pozabijajmy. A w momencie, kiedy sondaże są 20 parę procent, to jest dramat. No bo to jest dramat i dlatego jest takie rywalizacja, no nienawiść wewnątrz. A gdyby była perspektywa, idziemy po władzę, no to super, no to wszyscy zaciskają zęby, nienawidzimy się, ale wspólnie będziemy u władzy.
1: Pytanie, co jest skutkiem, co przyczyną, no generalnie to są, właśnie...
2: Jeszcze, zwrotne, to jeszcze jest, tylko jedno zdanie. Przecież Przemysław Czarnek został namaszczony na kandydata na premiera. Druga frakcja od razu zaczęła polowanie na wpadki Przemysława Czarnka i czyniła wszystko, żeby te wpadki wybrzmiewały jak najgłośniej.
1: No bo wcześniej nie chciała, żeby został kandydatem. No jakby to o to chyba od początku
2: A jak już chodziło. Został, to trzeba pokazać, że to jest
1: że się nie nadawał od
2: najgorszy
1: początku.
2: Kandydat.
1: A jak oceniacie, dlaczego właściwie temu Czarnkowi tak nie idzie? No bo jakby ten przekaz Przemysława Czarnka jest jasny. Wszystko szło super, prekampania się udawała, wszystko było świetnie, do momentu, kiedy Morawiecki wszedł i wszystko zepsuł, powiedział, że zakłada stowarzyszenie i zaczęliśmy wszyscy rozmawiać o rozłamie w PiS-ie zamiast o sukcesach i propozycjach składanych przez Czarnka. Ile jest w tym prawdy, a ile po prostu no, nie idzie, bo Czarnek nie dowozi pewnych rzeczy i okazał się słabszym kandydatem niż się zapowiadał.
3: Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że on po prostu jednak nie trafił w swój czas. To znaczy, czy od samych podstaw ta diagnoza nie była zła. Bo jednak ten PiS, który wygrywał wybory, no bo znaczy w tej chwili nie za bardzo widać właśnie tego PiS-u, który wygrywał wybory kiedyś programowo. Miał inicjatywę, potrafił narzucać własne tematy, potrafił narzucać własną agendę. U Czarnka ta agenda jest de facto negatywna, tak? Nie to, nie tamto, nie ETS, OZS, ROZE, coś tam.
1: Ksebrzły.
3: I jeszcze on ma taki niezwykły talent do przedstawiania pewnych spraw, które, jak rozumiem, chce pokazać, że on jest z ludźmi, tak? Tak jak było z tymi panelami, że on to te OZS, ROZE panele zdajmy. Ostatnio mieliśmy z nim wywiad i on rzucił. Rozumiem, że to było w jego intencji, to chodziło o pokazanie, że on ma taki problem, jak mają miliony Polaków, czyli ma tam w rodzinie jakiś dom na wsi, nie może tego domu sprzedać, no ale jakby państwo zaczęło skupować tego typu domy i osiedlało tam imigrantów, którzy przyjadą tutaj, no to wtedy Polska by się rozwijała świetnie demograficznie. I poszło. No i poszło, tak? No.
1: I poszło, i Rudera plus.
3: No właśnie, i chodzi mi o to, że on po prostu ma jakiś taki, nie wiem, czy to jest kwestia niezbyt dobrego przygotowania. Możliwe, że to jest też tak, że po prostu na skutek tej wojny taka sztabowa praca w PiS-ie nie istnieje, bo to się porozpadało, no bo przecież część ludzi poszła do Pałacu Prezydenckiego i tam siedzi. I to no jakby ludzie, którzy kiedyś mieli istotny głos w sztabie wyborczym do powiedzenia. Już jest tam Szefernaker, jest Anka Plakwicz, jest Matynia w Pałacu. No jakby to są ludzie, którzy byli...
1: Znają się na robieniu kampanii, tak? Na budowaniu przekazu.
3: Byli z różnych bajek, ale jakby pracowali na PiS, tak? A w tej chwili mamy do czynienia z taką wewnętrzną wojną, także jeżeli chodzi o to, kto będzie Czarnkowi podpowiadał, która frakcja będzie wygrywała w przekazie, to co ty mówiłeś, że Morawieccy, jak tylko Czarnek coś powiedział, to natychmiast jakby rezonowali te jego wpadki.
2: Czy tam taki presztab nieformalny jest, no i... Piotr Milowański, sekretarz generalny partii, tam jest taką nieformalną głową tego presztabu. Ale to nie jest maszyneria.
3: Ale
2: to jest raczej
3: roboty partyjne,
2: trochę,
3: tak? A nie
1: do organizowania spotkań.
3: To jest medialna robota.
2: No, ale nie ma takiego zwartego oddziału, który by codziennie się zbierał, po prostu projektował strategię, ale też takie działania bardzo zaczepne.
3: No bo
2: z dnia na dzień.
3: Prawda jest taka, że tam no, nie ma programu, tak? No jak była niedawno konwencja programowa, to się wszyscy pokłócili, że to są propozycje ekspertów, a nie PiS-u, nie? I jakby, no to co ten Czarnek też ma dowozić?
2: Wielka konferencja programowa za półtorej bańki w Katowicach.
3: No to mówię właśnie.
2: No za półtorej bańki PiS sprawiło sobie wielki kłopot. No to doskonale zainwestowane pieniądze w pogrążanie samych siebie.
1: Ale
2: tylko, że jeszcze jedno zdanie, bo Przemysław Czarnek, on wypłynął na tym, że tak retorycznie on potrafi przyciągnąć uwagę. Tylko, że jak jest się najpierw wojewodą, posłem, no to okej. Okay. On zbudował na tym swoją rozpoznawalność. A jak już wchodzi w duże buty kandydata na premiera, to on nie zmienił tej swojej retoryki. Cały czas operuje podobną. A dwa, PiS nie wyposażyło tego Czarnka w takie sztandary programowe, które mógłby z dumą nieść, które byłyby naprawdę opracowane, wyliczone, a to jest, wydaje się, taka... Coś rzuci te mieszkania.
3: No, ale wiecie, w tym wywiadzie tam było na przykład... Mm-hmm. On zwodował, to był ewidentnie pomysł, który w PiS-ie się rodzi w tej chwili. Pomysł korekty 800+, pomysł, który ma polegać na tym, żeby na przykład te sumy na kolejne dzieci były wyższe, co miałoby zachęcać do tego rodziny, do tego, żeby było więcej niż jedno dziecko w rodzinie. No to coś w tym jest, nie? No można dyskutować o jakby o realności finansowej czegoś tego typu pomysłu, ale rozumiem, że na razie nikt się tym nie przejmuje. Natomiast no prawda jest taka, że to jest na razie właśnie tak, jak by było powiedziane w wywiadzie, to jest na etapie testowania. I on no, powinien mieć jakąś piątkę Czarnka, z którą objeżdża ludzi. I to piątkę pozytywną, a nie piątkę negatywną, no bo właśnie czego my nie zrobimy, albo czemu się będziemy sprzeciwiać.
1: To prawda.
3: Ale... A jeszcze jest taka maniera, która u niego jest dosyć jakby symptomatyczna, że on ma, a propos tego, co mówił redaktor, że on ma taką bardzo dużą łatwość wchodzenia w taki styl superwiecowy i jeżeli jakiś problem zaczyna mu stwarzać problem, czyli jeżeli jakaś sprawa staje się dla niego kłopotliwa, to natychmiast się okazuje, że ta sprawa jest lewacka. I on tą lewackością po prostu zalewa. I to staje się też takie trochę nieznośne i to jest taka maniera, która, nie wiem, czy ona przekonuje wyborców, czy nie przekonuje, bo ona oczywiście trafi do 15 punktów procentowych z tych, nie wiem, 20 paru wyborców PiS-u, ale to są tacy wyborcy, którzy będą stali z PiS-em do ostatniego momentu. No pytanie, jak ma przekonać tych, którzy są od 24% wzwyż?
1: Ja mam wrażenie, że też ciąży Czarnkowi to, co zresztą przesądziło o tym, że nie został kandydatem na prezydenta, czyli właśnie wtedy była taka obawa w PiS-ie, że no, że ten Przemysław Czarnek, jak jedzie na właśnie jakieś różne spotkania wyborcze czy na wiece, to płynie i że jakby wszyscy tracą kontrolę nad tym, co on mówi, że można mu napisać najlepsze przemówienie, ale on jakby jest niesiony tą atmosferą tłumu, który tam się im bardziej, im ostrzej on mówi, tym tłum bardziej klaszcze i jest podekscytowany i on płynie i naprawdę trudno przewidzieć, co powie i że to będzie problemem w kampanii wyborczej i dokładnie to się teraz dzieje.
3: Znaczy, ja myślę, że oczywiście pewnie Czarnek miał swoje wady i zalety z punktu widzenia kampanii wyborczej, między innymi to było podbijane i ostatnio nawet było takie badanie, że on wbrew takim potocznym sądom wcale dobrze nie wypadał w elektoracie Konfederacji. Po prostu dla nich był pisowskim ministrem z rządu Morawieckiego.
1: Tak mówił też liderzy Konfederacji.
3: Natomiast też jakby na obronę jakby jego figury politycznej można powiedzieć, no, że Nawrocki był dużo lepszy, bo Nawrocki to był tak naprawdę, to była taka tabula rasa. Mm-hmm. To był trochę Hołownia z roku 2020 dla drugiej zapisania. Strony, tak? Czysta karta do zapisania dla większości ludzi.
2: No ale też Czarnek został namaszczony w momencie wyjątkowo dla siebie nieszczęśliwym. Bo to wojna wewnątrz, to Czarnek, ty na premiera i ty masz, wszyscy mają się na ciebie orientować. Tylko, że jedni się orientują, żeby go popierać, a inni się orientują celując armatę w niego. Więc ten moment był wyjątkowo nieszczęśliwy. To też jest bardzo wcześnie. No.
1: Za wcześnie.
2: Przesłuchy są takie, że sam Czarnek nie był entuzjastą namaszczenia siebie tak wcześnie. Więc to na półtora roku przed wyborami,
3: tym bardziej, że to
2: nie
3: jest
2: ma
3: takie...
2: tego timingu. No.
3: Tak,
2: notowania PiS-u dołowały, wojna wewnątrz rozkręcona. No, to jest Mission Impossible po prostu dla Przemysława Czarnka.
3: Na pewno.
2: Ale może jeszcze tylko jedno zdanie, bo Jarosław Kaczyński publicznie mówił, jest efekt Czarnka, my w naszych wewnętrznych badaniach mamy tam 2-3 punkty procentowe wzrostu, jest dobrze, idzie dobrze. Ale okazuje się, że potem badania jednak nie potwierdzały tego, przynajmniej te publicznie publikowane, nie potwierdzały tego efektu Czarnka, aczkolwiek ludzie w PiS-ie powoływali się na badania OGB, gdzie Łukasz Pawłowski podkreślał, że w elektoracie prawicowym o kilka punktów procentowych, to nie były 2-3, tylko więcej, ale w samym elektoracie prawicowym PiS zyskiwał po namaszczeniu Czarnka. Tylko, że to już jest historia.
1: Jeszcze Grzegorz, chcesz coś dodać, bo chciałbym już do kropki?
3: No kropka jeszcze, no jest, bo mimo wszystko to, że obok niego jest Morawiecki, który jeżeli chodzi o format, no po prostu był premierem i jeżeli chodzi o taką orientację w sprawach państwowych, gospodarczych, innych, no jakby jeszcze funkcja szefa EKR-u, to, że ściskał się z Meloni, no to jakby to powoduje, że Czarnkowi naprawdę jest w tym momencie trudno. Jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o tym nominacji na premiera. No to jest o tyle może nieszczęśliwy pomysł, że po miesiącu czy po dwóch, no ludzie zaczną się pytać, no dobrze, no bo to nie, jakby polityki nie odbierają elity dziennikarskie, warszawskie, jakiekolwiek tam inne, tylko ludzie zaczną się pytać, no to kiedy ten Czarnek będzie wreszcie premierem, tak? Kiedy dacie go do głosowania, żeby on pogonił tego Tuska? No i się dowiadują, że to będzie za rok. No to za rok możemy nie pamiętać już o tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje.
1: Tu stawiamy kropkę, zmienimy trochę temat za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus, Jacek Gądek i Grzegorz Osiecki ze mną w studiu. No i tak wątek naturalny, który mi się cisnął do omówienia, ale pewnie do niego jeszcze wrócimy, to jest Zbigniew Ziobro, który odnalazł się w Stanach Zjednoczonych.
2: To możemy szybko omówić, bo to jest taki pomost między PiS-em a Platformą.
1: Tak, bo chciałbym jeszcze tego Donalda Tuska tutaj rzeczywiście, bo tu wątek nam się wpadł w przerwie, kiedy państwo nas nie słyszeli, że Donald Tusk wystąpił na takiej imprezie Impact 26 w Poznaniu i o tym, co tam mówił. Właściwie nie mówił nic konkretnego, ale generalnie bardzo tak w taki konstruktywny i taki pozytywny sposób tutaj komunikaty wygłaszał, jak dobrze się żyje w Polsce, jakim dobrym jesteśmy krajem, jak tutaj właśnie to jest dobre miejsce do życia i że to nie jest przypadek. To od czego zaczniemy? Może od tego jednak Donalda Tuska i tego pozytywnego przekazu. Dlaczego Donald Tusk tak mówi? Czy to jest tak, że trochę chce właśnie stawiać, patrząc na to, co się dzieje w PiS-ie i po drugiej stronie, on będzie stawiał, budował teraz pozytywny przekaz, bo to się dobrze sprzedaje i kojarzy. Jeszcze tylko parę cytatów. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją, że demokracja liberalna nie jest skazana na porażkę. Przykład Viktor Orban i Węgry, bohaterski opór Ukrainy zaatakowanej przez Rosję tutaj się też pojawił i że Ukraińcy dziś oddają życie za to, co Polakom udało się osiągnąć. No to takie bardzo budujące przemówienie.
2: No takie są dobajty niezbyt może zaskakujące. Najciekawszy jest ten pierwszy tej Polsce, bo po prostu to jest coś takiego, co widać w nastrojach społecznych w Polsce, jak się patrzy na to, co się dzieje, ale także widać to, jak Polska oceniana jest w tej chwili na świecie. Bo od roku, półtora roku Polska ma super pasę za granicą. Po prostu wszędzie. Wczoraj nawet widziałem taki wpis Jakuba Kumocha o chińskich biurach turystycznych, no bo ambasador w Chinach. I mówił o tym i o kobiecie, która organizuje jakby ruch turystyczny chiński. Mówi, że wszyscy wracają zachwyceni, bo jakby no za każdym razem wrażenia przebijają te oczekiwania, które są. Widzimy to w mediach społecznościowych. Ile jest filmików pokazujących Polskę? Nawet wczoraj widziałem taki filmik Polska 30 lat temu i teraz, tak? Jakieś ulice z Łodzi, coś tam. No, to pokazuje, oczywiście to są zasługi 30 lat transformacji, masy unijnych pieniędzy na rewitalizację miast, rosnącego poziomu życia i tak dalej, i tak dalej. I po prostu Donald Tusk chce płynąć na tej fali, tym bardziej, że PiS starałby się, żeby nie płynął, tak? No bo PiS znowu wchodzi w taką, i myślę, że to jest jego trochę, to jest bardzo ryzykowna strategia. Znaczy, wchodzi w taką strategię pod tytułem Polska w ruinie. Widzieliśmy to w słynnej reklamówce wielkanocnej, która w PiS-ie wywołała w ogóle zachwyt i aplauz, no ale tak sobie myślałem, że jeżeli to była taka reklamówka animowana Zwierzogród, czyli Tuskogród, tak? I tam był człowiek, który przyjeżdża na stację benzynową i benzyna kosztuje 10 zł. No nie kosztuje tylko. Albo jakiś zwierzak, który jest aresztowany, bo w sklepie jest tylko majonez i on ukradł z tego sklepu majonez. Znaczy, to jest tak przerysowane i tak przestrzelone, jeżeli chodzi o wrażenia, że kompletnie jakby nie dziwię się Tuskowi. Natomiast to, czego brakuje, to brakuje takiej drugiej części tej opowieści. To jest z pewną przesadą, to powiedziała ostatnio Katarzyna Pełczyńska, ale pytała, no jakie rząd zrobił reformy? To znaczy pewnie brakuje takich 3-4 rzeczy, które Tusk mógłby rzucić po prostu
1: się i powiedzieć, pochwalić nimi.
2: To są moje rzeczy, chociaż to jakby są rzeczy, które zrobił, tylko cały czas jest w cieniu podwyżki kwoty wolnej, która nie nastąpi.
3: Ale jest taki czas takiej małej stabilizacji.
1: Ciepłej wody w kranie, chcesz powiedzieć.
3: Tak, można użyć również tej frazy. Pewnego takiego spokoju, jakiejś przewidywalności, no to ludzie, przynajmniej część elektoratu, może naprawdę docenić. Te frazy, że oto Polska najlepszym miejscem na świecie i w ogóle miodem, nie mrokiem, tylko miodem.
1: I mlekiem
3: płynącą. Po prostu jest to kraj. To jest wszystko przesada, ale Donald Tusk lubi taką właśnie przesadę. Cały czas, może nie cały czas, to ja tym razem przesadziłem, ale co róż jest jakiś wielki przełom. Cały czas jest,
1: to prawda,
3: coś jest najszybsze w Europie, albo najlepsze, albo największe, a to doktryna piastowska. Mało kto pamięta w ogóle, co tam w tej doktrynie
2: ale
3: się mieściło.
2: To widać, że i on i Kaczyński, bo Kaczyński chciał z kolei zamki odbudowywać Kazimierza Wielkiego.
3: Ale no, nie pykło to akurat, ale premier Donald Tusk w Gnieźnie ogłaszał tę doktrynę piastowską.
2: Do tej pory nie wiem, co to znaczy doktryna piastowska.
3: Ale... No tam Polska ma mieć najsilniejszą armię, najsilniejszą gospodarkę i w ogóle
1: wszystko.
3: Być naj. Więc no, premier Donald Tusk mówi też, że ma absolutną obsesję na punkcie deregulacji. W związku z tym po półtora roku przypomniał sobie, czym jest deregulacja.
1: Ale taka bezobjawowa była ta jego obsesja trochę.
3: Kolej w Polsce ma być najszybsza w Europie, 350 na godzinę. Cały czas operuje takimi naj. To jest bardzo efektowne.
1: Co będąc w opozycji nazywał gigantomanią, zdaje się.
3: Premier Donald Tusk o CPK-u mówił, że pisowcy to chcą mieć najlepiej wszystko narodowe i imienia Jarosława Kaczyńskiego. No to CPK nie został skasowany, jest budowany, zmienił nazwę na Port Polska, przynajmniej w takiej komunikacji publicznej, a nie formalnie, bo tego się nie uda po prostu przeprowadzić. Ale to wszystko ma przykrywać taką bardziej paździerzową rzeczywistość. Mm-hmm. Spójrzmy na służbę zdrowia. Jest w momencie przedzawałowym. Pani minister, której nazwiska mało kto pamięta, Jolanta Sobierańska-Grenda, mówi z wielką radością, że teraz to nam chyba z 15 miliardów w tym roku brakuje. Tylko 15. Wcześniej brakowało ze 24, potem z 19, a teraz sukces, brakuje tylko 15. Prawda? No to brzmi naprawdę kabaretowo. Reform wielkich żadnych nie ma, ale jest, wrócę do samego początku, pewna stabilizacja.
1: Ale też mówiła pani Sobierańska-Grenda, że ludzie się już bardzo cieszą, bo te kolejki się zmniejszają, więc generalnie takie teksty też nie pomagają.
3: Ale to jest też tak, po co mam czekać 2 lata, mogę już wtedy nie żyć, no to zapłacę. No to kolejeczka może się troszkę skurczyć, chociażby od tego.
2: Znaczy wiecie, prawda jest taka, nie broniąc jakby stanu obecnego zdrowia, ale wiele kłopotów, jakie mamy w tej chwili, począwszy od stanu finansów publicznych, olbrzymiego deficytu po sytuację w ochronie zdrowia, to jest efekt takiego politycznego klinczu, jaki mamy od kilku lat, bo najpierw PiS miał 2-letnią kampanię wyborczą, 2022-2023 rok, a potem Platforma i koalicjanci, nawet jak przejęli władzę, to przecież z wszystkimi działaniami czekali, aż w pałacu zasiądzie Rafał Trzaskowski. To się nie zrealizowało. I potem w panice trzeba było szukać jakichś planów B, uruchamiać inne działania. I nawet to zdrowie jest takim przykładem, bo wcześniej był plan, dotoczymy się z tymi finansami zdrowia, jakie mamy teraz, żeby sobie nie zrażać kadry medycznej przed wyborami, ale jak wygra kandydat, to zmienimy na przykład ustawę o minimalnym wynagrodzeniu dla medyków, wprowadzimy wtedy inne przeliczniki, to stanie się tańsze. Okazało się, że wygrał Karol Nawrocki i trzeba to będzie robić bez ustawy, posługując się tym, co jest, i tak dalej. A jednocześnie te problemy jakby nabrzmiewają i to samo jest, z obronnością, z deficytem, wszędzie, gdzie nie zajrzysz, są problemy. Natomiast właśnie, jak mówiłeś o tej stabilizacji, to jest taki wielki paradoks, że jednocześnie do Polski są pompowane olbrzymie pieniądze z Unii, bo to jest, wlewa się w tej chwili i KPO, ponad 100 miliardów złotych i pieniądze z perspektywy unijnej, za chwilę będzie safe się wlewało. Polska na zewnątrz ma super oceny, jeżeli chodzi o rating, inwestycje do Polski idą, więc to wszystko powoduje, że bez tych wielkich reform, których chciałaby Pełczyńska, mimo wszystko to się toczy, ale największe niebezpieczeństwo dla nas to jest takie, że zdarzy się jakiś kryzys czy załamanie gospodarcze, i wtedy po prostu możemy pójść pod wodę bardzo szybko, bo przy takim poziomie deficytu
1: nie mamy zabezpieczenia.
2: Wyskoczymy na dwucyfrowy poziom, 13-14% w ciągu roku trzeba by było pożyczać w tej chwili. Czy mieć tak olbrzymi deficyt, żeby na przykład zasponsorować taki program jak tarcza covidowa.
1: No i generalnie o Zbigniewie Ziobrze nie porozmawiamy, bo już zabrakło nam czasu, a chyba, że tak bardzo krótko, czy to komu zrobi dobrze to, że Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych? Bardziej PiSowi czy bardziej rządowi? Ja słyszałam, że w PiSie generalnie wszyscy są zadowoleni, że on...
3: W PiSie to nie chcą komentować tego najlepiej. Po prostu pokryliby się gdzieś po pokojach, byle tylko nie musieć bronić Zbigniewa Ziobry. Ale z drugiej strony dla rządu to też Ziobro uciekł, nie można go w żaden sposób dopaść, więc widać to kompletny uwiąt.
1: Brak sprawczości.
3: Tak, brak sprawczości. Tam oczywiście można to mówić. Obrońcy Ziobry stosują tam jakieś wybiegi, brak podpisu pod papierami, w ogóle sądy nie działają, ale z perspektywy
1: wyborcy
3: to jest tak... nie no, w końcu już trochę głupio, że ten Ziobro tak ucieka, a ci nawet nie wiedzą, gdzie on jest.
2: Tym bardziej, że przecież przed chwilą to była, ten balonik był nadmuchiwany pod tytułem, no zobaczcie, wygra Madziar, to dojedziemy Ziobrę, tak?
1: No tak.
2: Wygrał Madziar i Ziobro nie ma. Można się tego było spodziewać. To nie jest tak, że to super zaskoczyło, więc myślę, że ten efekt polityczny wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów netuje się trochę i dla rządu, i dla PiSu. Bo dla PiSu na pewno też jest super to niezręczne.
1: To stawiamy kropkę. Jacek Gądek, Newsweek, Onet.
3: Dziękuję.
1: Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska, Money.pl.
2: Dziękuję bardzo.
1: To był środek tygodnia w Radiu Plus, a ja jeszcze na 23 zapraszam do Pawła Krzemińskiego do wysłuchania programu Nocne Światło, a dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano, czego wymagać od dzieci i jak to robić skutecznie i bezkonfliktowo. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światach. Spotykamy się po raz 2056. Nocne światła od poniedziałku do czwartku. O tej właśnie porze zaczynamy. Na 2 godziny Państwa zapraszam jak zwykle. Będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Miejsce na Państwa refleksje, komentarze, pytania, myśli, doświadczenia, wątpliwości. Mam przekonanie, że dzisiaj jest dużo właśnie przestrzeni na to, żebyście Państwo również się wypowiedzieli na ten temat. I w związku z tym, no, od razu mówię, dlaczego? Bo dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. W studiu Nocnych Świateł goście naszymi ekspertami są tego wieczora Corina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Gallupa. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Witam cię równie serdecznie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No to jak Państwo słyszeli, tego wieczora porozmawiamy o czymś, z czym, no, mierzy się chyba każdy rodzic. Ja, no, też był taki czas. Jakie stawiać dzieciom wymagania, jak wychowywać je do samodzielności i odpowiedzialności, bo tu jest, myślę, pies pogrzebany, ale jednocześnie nie budować relacji opartej na ciągłych konfliktach i napięciu, jakie to może wywoływać. Tak więc na początek postawimy takie pytania, które, myślę, otworzą dyskusję. Gdzie przebiega granica między wspieraniem a wyręczaniem? To jest coś, czym ja na przykład, no, mocno się miotałem, nazwę to po imieniu, bo czy to chciałem wesprzeć, czy wyręczyć, to właściwie zawsze było tak, że było 2 w 1. Szczególnie, kiedy moja córka była małą dziewczynką i nie wszystko jeszcze potrafiła zrobić, a ja miałem za mało cierpliwości. No, widzę to dopiero z perspektywy wielu, wielu lat. Czy konsekwencja musi oznaczać surowość? O tym na pewno podyskutujemy. I dlaczego czasem najtrudniej jest wymagać spokojnie i mądrze? No i tutaj, jak zawsze, no, uwagę będziemy również przekierowywać na nas, czyli rodziców, bo od kogo te dzieci mają się w końcu uczyć. Tak więc zacznijmy od tego, dlaczego rodzice mają często problem z wymaganiem od dzieci. Waszym zdaniem, Corina.
2: Dlaczego mają problem z wymaganiem? Mhm. A ja nie wiem, czy ja bym tak postawiła tą tezę, czy rzeczywiście mają problem z wymaganiem.
1: Mówię o szeroko pojętym problemie. To nie znaczy, że nie chcą wymagać, tylko pytanie, jak wymagają, czego wymagają. Mhm. Bo wymagać to na pewno wymagają. Chyba, że to już jest taka sytuacja, że wychowywanie bezstresowe, ale mieliśmy serię dowcipów o tym, więc nie będziemy do tego wracać.
2: Oczywiście.
1: To już wiadomo, że to się skończyło porażką, chociaż być może są jeszcze jacyś epigoni tego prądu, tego nurtu i do dzisiaj próbują się z nim mierzyć. No, my jednak będziemy mówić o wymaganiach.
2: Ja jestem dzisiaj świeżo po konferencji na UKSW o budowaniu relacji, więzi i tak sobie myślę, że jeżeli jest problem z tym wymaganiem, a trochę dzisiaj też o tym była mowa podczas bardzo ciekawych rozmów, że w dzisiejszych czasach trochę rodzice, to co też zacząłeś, Pawle, mówić, wyręczają dzieci, że robią za nie, że pomagają, że nie pozwalają im doświadczać trudności. I takie wymaganie to jest jakaś taka kolejna trudność, która byłaby postawiona przed dzieckiem. My staramy się jako rodzice, mam wrażenie, tak czerwony dywan troszkę przed tymi dziećmi rozesłać, żeby one szły przez życie, przynajmniej wtedy, kiedy są pod pieczą rodzicielską, w taki sposób No, że bosą stopą tak przejdą, nie zamaczając się w jakimś błocie, nie potykając się o trudności. I może to z tego wynika, że my nie wymagamy, bo te wymagania są jakąś trudnością, jakąś przeszkodą, jakimś takim zaburzeniem beztroskiego dzieciństwa. Może nam się wydaje, że jeszcze zdążą się napracować w życiu, zdążą się, zmęczyć jakimiś wymaganiami, a my chcemy, żeby to ich dzieciństwo było beztroskie, jakieś takie rzeczywiście idealne.
1: Vincenty, jak ty to widzisz?
3: Znaczy ja myślę, że problem polega na tym, że i on będzie narastał chyba w tej chwili. Póki co jesteśmy chyba w takim momencie, że ten problem będzie narastał niezrozumienia, czym jest miłość. I to jest duży kłopot, bo często jest tak, że cofamy się do przeszłości i wielu młodych rodziców ma taką ambicję, żeby być lepszym od swoich rodziców. Nie? Tym bardziej, że teraz jakby świadomość psychologiczna wzrasta wśród ludzi, no bo mamy większą dostępność podręczników, konferencji, różnego rodzaju wykładów.
1: No, terapeutów.
3: Terapeutów.
1: Tak, i przestało to być coś
3: tak,
1: takiego.
3: Ta świadomość wzrasta, że oj, ojciec, który tam, nie wiem, krzyczał, to coś, to był przemocowy, bo coś tam, nie? I to jest częste takie znajdywanie przyczyn, dlaczego ja, powiedzmy, w czymś tam nie domagam, nie potrafię i chcemy trochę rekompensować tym dzieciom to, czego myśmy nie zaznali. To trochę tak, my pamiętamy tutaj czasy, skończył się komunizm, PRL i tak dalej. My mieliśmy cukierki, cukier na kartki i wiele rzeczy mieliśmy na kartki. I jak nam przywożono z Berlina cigaretę nach Berlin, czy tam czekolady, czy coś takiego, to my wtedy po prostu naszym dzieciom, ja popełniałem ten błąd. Jak dochodziłem do kasy w pierwszych supermarketach, to mówię, o mnie nie było moich rodziców stać, to ja tutaj kupię takiego batonika czy takiego, nie? I przepłacałem dwa razy, bo później jeszcze za dentystę. Dopiero potem załapałem, że to nie tędy droga, nie? Że powinno mieć to swoje. I myślę, że tutaj to jest właśnie trochę tak, jak też Kolina mówi, że rodzi się ta nadopiekuńczość nad tymi dziećmi. Takie, a wzmacniana jeszcze takimi teoriami, bo my mówimy, że wychowanie bezstresowe odeszło do lamusa, no bo faktycznie teraz, jak ktoś mówi o wychowaniu bezstresowym, to każdy na niego patrzy z politowaniem, no stary, przecież to już wszyscy wiedzą, tak jak powiedziałeś tutaj na początku. Natomiast dziś taki tworzy się niebezpieczny nurt czy prąd dążenia do takiego dobrostanu. I dobrostan to jest takie magiczne słowo, że my mamy w życiu osiągnąć dobrostan. Tylko, że niestety każdy, mam wrażenie, inaczej to rozumie, a większość niestety w ten sposób, że ten dobrostan to jest ten stan, w którym nie masz cierpieć, nie masz doznawać cierpienia. I ten dobrostan my już od dzieciństwa zapewniamy, tak jakby było możliwe życie bez cierpienia.
1: Tak, czyli wieczny fotel, na którym sobie siedzisz i
3: patrujesz
1: się w obłoki. Już kłamstwo.
3: Od samego początku tak. Po prostu sprzedajemy dzieciom fałsz i to jest to usuwanie im spod nóg wszelkich przeszkód. I w dzieciństwie my jesteśmy w takich laboratoryjnych, rodzinnych warunkach mniej więcej to w stanie zapewnić, że tam tu się nie... Ale i tak się gdzieś tam pokaleczy, potknie i tam gdzieś, nie wiem, coś mu się tam stanie. No, ktoś nakrzyczy na podwórku, ktoś go zbije w szkole i tak dalej. Natomiast nie da się... Ale no oczywiście my tam będziemy później to przepłacać różnymi takimi naszymi gestami, ale to jest fałszywy obraz świata. My powinniśmy temu... I teraz, jeżeli my mamy stawiać te wymagania, no to jest właśnie to. Tu się rodzi kolejne niebezpieczeństwo. Czy ja wymagam, bo ja tak chcę, czy to ma być dla mnie, czy ja wymagam dla tego dziecka, nie? To jest też zasadnicza
1: bardzo
3: różnica,
1: dobre
3: nie?
1: Pytanie. Bardzo dobre pytanie.
3: I tu jest... No tu się bardzo często rozbijamy, nie? Rozbijamy o to, że niestety, jak już ktoś się zbierze na odwagę i zaczyna wymagać, to niestety zaczyna wymagać dla siebie. I tu jest kolejny kłopot. Coś takiego musi być odrzucone, bo i w świecie dorosłych, i tym bardziej w świecie dzieci. Znaczy, oczywiście można kogoś tresować przez tam naście lat, ale dojdzie do wieku, kiedy musi się odseparować, bo mu biologia, neurologia i wszystko, i psychologia, i wszystko mu będzie mówiło, musisz się odciąć i w tym momencie ze zdwojoną siłą odepchnie się od takiego rodzica. I tu już mamy pozamiatane po każdej relacji.
1: Bardzo istotną rzecz powiedziałeś o tym, czy wymagamy od dzieci, czy od siebie, żeby dziecko było jakieś, jak my sobie po prostu zaplanowaliśmy, jak sobie je wymyśliliśmy. I to mam przekonanie, że indukuje też sposób, w jaki wymagamy od dziecka. Czyli tutaj się pojawia problem komunikacji, bo jeżeli mamy taki zdrowy stosunek, czyli pozwalamy dziecku na uczenie się świata również przez błędy, no to dajemy mu pewien taki zakres wolności, w którym ma prawo się pomylić, ma prawo doświadczyć pewnych konsekwencji. I jeżeli rodzice są świadomi tego, no to będą się zgadzać na pewne rzeczy, nawet które będą na granicy jakichś konsekwencji może niespecjalnie ciekawych, ale takich, które dziecko mogą rzeczywiście nauczyć czegoś więcej niż tylko parę okrągłych zdań na temat życia. Natomiast ta druga opcja, czyli wymaganie od siebie, żeby dziecko było jakieś, czyli siłą rzeczy projektowanie na dziecko swoich wyobrażeń o nim i o tym, jak jego życie ma wyglądać, no to już jest coś, co w moim przekonaniu na pewno zaczyna w jakimś momencie, jeżeli dziecko nie będzie tego realizować, a nawet jeżeli będzie, no to siłą rzeczy będzie to wymagało pewnego dozoru stałego. No więc tutaj mam taką myśl, że tutaj jest duże pole na przemoc. Na przemoc albo na, co najmniej na wymuszanie. Więc tutaj bym się zastanowił teraz nad innymi dwoma biegunami, między którymi jest jakaś przestrzeń. Czy konsekwencja musi oznaczać surowość i takie nadmiarowe wymaganie? I dlaczego czasem najtrudniej jest wymagać właśnie spokojnie, mądrze? No i tutaj też oczywiście to dotyczy rodziców, bo żeby wymagać od dzieci, no to trzeba wymagać również od siebie. Jak to widzicie?
2: A ja mogłabym jeszcze tak

0: miejscu, w którym są rodzice, a jeżeli w tym miejscu nie pozostają, do informowania, gdzie są. Mówimy o władzy rodzicielskiej, czyli do czasu, aż dziecko uzyska pełnoletność. Czyli to jakby samo prawo nam mówi. Oczywiście wracamy do punktu pierwszego, robimy to w celu ochrony dziecka, bo taka jest idea w ogóle kodeksu rodzinnego i władzy rodzicielskiej, ale to dziecko z władzy rodzicielskiej wynika, musi spełniać różne obowiązki wobec rodziców, a między innymi właśnie wypełniać jego różnego rodzaju polecenia i być blisko rodzica, żeby on mógł tą władzę rodzicielską sprawować.
1: A no to ja pójdę nie jeden krok, ale przynajmniej kilka kroków dalej. Dorosłe dzieci również mają obowiązek opieki nad sędziwymi rodzicami. Pytanie, czy wszyscy to robią. A wracając do tego, co powiedziałeś, no to powiedz to nastolatkowi, dla którego grupa rówieśnicza jest dużo większym autorytetem niż rodzice.
0: Ja tu powiem, są środki, żeby mu przypomnieć, że to prawo działa.
1: No właśnie. No
2: to wchodzimy w niebezpieczną uliczkę.
1: Nie, no to, proszę bardzo. No
2: co to, do działania prawa. Bo...
1: To instruktaż. Jak? No to jak?
0: No jeżeli chociażby nie będzie wypełniało tego obowiązku pozostawania w miejscu zamieszkania, nie będzie informował rodziców o tym, gdzie przebywa, możemy doprowadzić dziecko siłą do miejsca zamieszkania. Chociaż już mówimy o takich radykalnych rzeczach, nie mówimy o tym, że nie chce pokoju posprzątać i wtedy nie wzywamy policji, żeby ogarnęło ten porządek, bo przecież państwo są od pilnowania porządku, nie? Możemy tak policji powiedzieć, no ale nie o to chodzi, nie? Natomiast rzeczywiście wynika to z prawa, a myślę, że tu możemy płynnie przejść do twojego kolejnego pytania, jak wymagać już z miłością i robić to skutecznie. Także może oddam Wickowi głos, bo myślę, że on jest specjalistą. Tak wygląda.
2: Tu mi się skojarzył, nie pamiętam tytułu, tak się zastanawiam nad tytułem tego filmu z Michaelem Sheenem. I on grał chyba w tym filmie z Estevezem, tym swoim synem. Tam mniej więcej, bardzo dawno oglądałem ten film, tam był mniej więcej ten case, gdzie ten syn tam, nie wiem, czy po pijaku jechał samochodem, czy tam jakąś miał, jakieś tam było zdarzenie i ten ojciec chciał być właśnie taki surowy, wymagający i kiedy on przyszedł do domu, to ten ojciec jakby nie stanął w pierwszym odruchu po stronie tego syna, z którym tam miał jakieś problemy wychowawcze, tylko pozwolił na to, żeby go tam aresztowali i myślał, że to będzie dla niego taka nauczka. Niestety wpadł w szpony tych różnych procedur prawnych i później ojciec, jak się pokapował, że powinien był stanąć za synem, było za późno i on już tam później trafił do tego więzienia, wiadomo, do celi, jakiś tam paragraf na paragrafie i no, zrobił się z tego taki duży dramat. Więc oglądałem bardzo dawno ten film, chyba jeszcze nawet nie miałem dzieci, ale zrobił na mnie takie wstrząsające, takie wrażenie wywarł na mnie i do dziś go pamiętam. I tak sobie myślę, że właśnie o tym, co mówimy, to dobrze by było, gdybyśmy umieli nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie musi nas sądzić prawo. To trochę tak biblijnie, że co to znaczy, że kurczę, idzie się do sąd, pod sąd do pogan, nie? Tam jest gdzieś taki fragment, że lepiej gdybyśmy to umieli w rodzinie załatwić te konsekwencje, żeby to się odbywało w takiej atmosferze miłości. Nawet jeżeli... No to ja tak, nie? Z ręki ojca nie boli, nie? To takie trochę w tym znaczeniu. Ale wydaje mi się, że jeżeli nam przyświeca przy tych wymaganiach ten cel taki długofalowy, to my nie musimy się uciekać do... Znaczy, łatwiej nam unikać uciekania się do przemocy, nie? To jest trochę tak, jeżeli my mamy jakiś spór między sobą, nawet tam, nie wiem, małżeński czy jakiś. Jeżeli my mamy... taki długofalowy ten cel, że ja przecież kocham tą swoją żonę, tylko że no, w tej chwili mam jakiś tam zgrzyt i nie daje się ponieść tej fali emocji, która w tej chwili na mnie naciska, to jest mi łatwiej jakby rozładować tą sytuację, nie? To tak w tym znaczeniu sobie myślę. Z tym, że stąd pewnie często jest tak, że no tak się już utarło, ale chyba tak jest, że mamy częściej pękają przed takim oporem dziecka, nie? Że aj, bo tam, o, ale przecież on jest zmęczony, ale przecież on taki malutki, ale trzeba mu tam i nie, szybciej jest tak, mają w sobie jeszcze te pokłady takie, dlatego dobrze jest, jeżeli od pewnego momentu ojciec

0: Więc przejmuje jakby kontrolę nad tymi zachowaniami. Jak to dziecko zaczyna dorastać, jest coraz bardziej krwnobrne, bo ojciec pewnie jest trochę bardziej leniwy, trochę bardziej odporny na to i po prostu nie będzie za dziecko wielu rzeczy robił. Ja mówię po sobie trochę, nie? Ale mi jakoś łatwiej było wyczekać nawet te 2 godziny, żeby się dziecko zebrało za swoją robotę, niż od razu oczekiwać jakiegoś skutku. Mi łatwiej było negocjować jakieś tam odroczenia i powiedzieć, dobra, ma być zrobione, ale... Bo gdzieś wydaje mi się, że to jest też taka sztuka negocjacji. Jeżeli my wymagamy, to też jest... uczymy też tego dziecka, nie? To jest taka sztuka negocjacji. Pamiętam, że niedawno odbierałem z imprezy moją córkę. No i ona jeszcze nie jest pełnoletnia, więc tam ona wie, że impreza będzie trwała tam, przypominam, do 1 w nocy, nie? No i ja mówię, że nie, no jak do 1? Ja mówię, od 12, nie? No i podjeżdżam tam, tak się umówiliśmy, że o 12 tam, no i podjeżdżam tam pod ten dom, gdzie impreza się odbywała i podjeżdża mój znajomy po swoją córkę. I mówi, że ty, słuchaj, trzeba było powiedzieć, mówi, to ja bym przecież przywiózł twoją córkę. Ja mówię, wiesz, ona mówiła, że do 1 w nocy, nie? Tam miała być impreza i ja mówię, wiesz, ja mówię, on mówi, no tak, miało być do 1, nie? Ale my jutro gdzieś tam wyjeżdżamy, więc ja mówię, mówię, że do 12. Ja mówię, a ja powiedziałem tak dla zasady, że do 12, ja mówię, bo zawsze muszę coś urwać, nie? Ja mówię, żeby budować swój autorytet, bo zawsze jest tak, że... wydaje mi się, że to nie jest złe, jeżeli my temu dziecku właśnie w takiej sytuacji umawiamy się, do której ma być impreza, to mi się wydaje, że to trochę tak upodmiotawia to dziecko, że to daje takie poczucie, że my tu rozmawiamy o poważnych sprawach, że słuchaj, mi na tobie zależy, dlatego, jeżeli ja mam oczywiście do tego opowieść, nie? Że słuchaj, no w twoim wieku to uważam, że to wystarczy, to wydaje mi się, że to jest też, znaczy ja to zawsze traktuję jak takie otwarte kolejne drzwi, że ja wtedy sobie z tym dzieckiem rozmawiam, to dziecko i później ono wychodzi też zwycięsko, bo wywalczyło ze mną, że do 12, nie? A mogłem powiedzieć, że do 23, nie? Ta impreza, ale wywalczyła, że jest do 12, więc my sobie tak rozmawiamy i te wymagania jakoś tam znaczy one są w ogóle w procesie wychowawczym mega potrzebne, nie? Mega potrzebne, żeby dzięki tym wymaganiom dziecku pokazać, jak bardzo jest dla nas ważne, nie? Najgorzej jest w życiu, jeżeli nikt cię nie zauważa, nie? Najgorzej jest takie, gdyby to dziecko przechodzi i ty mówisz, o której wrócisz? Idę na imprezę, no dobra, nie? Albo nie zapytasz w ogóle, o której wróci. No to co to dziecko wychodzi i sobie myśli, kurde, jakbym w ogóle nie wrócił, no to co, nie? No to czym by w ogóle zauważył? A jak ja mówię, że masz być o 23, czy tam o 12... No to już czuję, że jestem tu ważnym elementem tej całej układanki. Także wydaje mi się, że te wymagania, no chociażby to, co mówimy tam, te już w standardzie, tam nie wiem, porządek w pokoju, czy zmywareczka, czy coś takiego, no to jestem ważnym elementem układanki mojego domu, nie? Jeżeli ja mam te wymagania, nie będzie mnie, nie będzie zrobiona zmywarka, nie? I ja nie mogę w tym momencie powiedzieć, że słuchaj, ty jesteś tak ważny, że bez ciebie jakiś element naszego życia codziennego się zawali. Ja później robię to za dziecko. Czyli daję mu tym samym do zrozumienia, że wiesz, tak dla hecy jesteś ważny. Znaczy właściwie ja mógłbym zrobić to sam, a to tobie daję, bo mi się nie chce. Nie? Takie zaburzamy w ogóle cały, wydaje mi się, proces tego wszystkiego, nie?
1: Za chwilę oddamy głos Korinie, bo ciekaw jestem, jak się do tego ustosunkujesz, ale to zrobimy po przerwie. Dzisiaj, przypomnę, w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Pipka są gośćmi państwa i moimi. Wracamy za parę minut po piosence na dalszy ciąg rozmowy, a państwa, rzecz jasna, jak zwykle zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, miejsce na komentarze.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano, debatujemy o tym, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Piwka, Państwa i moi goście, naszymi ekspertami są tego wieczora na Facebooku. Miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, pytania tam, gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. No, Korina, wracam do tej wypowiedzi Wincentego. Czy odnajduje się? No, szczególnie zwracam uwagę na ten wątek, kiedy tutaj dwa bieguny zarysował Wincenty, mężczyźni ojcowie, a kobiety matki i różnice w podejściu do wymagania, krótko mówiąc, że matki są bardziej pobłażliwe.
2: No, to chciałam akurat pominąć. Ja jestem fanką talentów, a talenty nie mają płci i myślę, że to też wiele zależy od charakteru, od talentów, od osobowości, jacy jesteśmy, czy właśnie jesteśmy bardziej pobłażliwi, kto w domu rządzi, kto wymaga, kto ma tą bardziej miękką relację z dzieciakami, żeby nie powiedzieć, że bardziej miękkie serce. No, myślę, że to raczej nie jest uzależnione od płci.
1: No dobrze, to pójdę za ciosem. Czy w takim razie według ciebie wymagania powinny być dostosowane do temperamentu i tego, co nazwałeś mocnymi stronami, co w Instytucie Gallupa jest nazwą tych cech, które mamy i jako osoby już jesteśmy w nie wyposażeni i możemy je rozwijać. Czy do tego rodzice powinni kierować, dostosowywać wymagania właśnie?
2: Tak nigdy na to nie patrzyłam, ale jeżeli wychodzimy od tego, o czym też już tutaj Wicek troszkę powiedział, że wymagania i te granice są po to, żeby też zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, żeby pokazać, że świat ma jakieś ramy, że też jest tak, że nie możemy w życiu wszystkiego, bo w życiu są zasady, bo drugi człowiek ma swoje granice, których nie powinniśmy przekraczać. Że to jest tak naprawdę te nasze wymogi, te nasze stawianie granic dziecku, nauka życia. To myślę, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o talenty, to z jednej strony bym odpowiedziała, że nie, bo granice i jakieś wymagania są po to, żeby przynajmniej na początku uczyć dziecka odpowiedzialności, zapewniać mu bezpieczeństwo. To ja bym powiedziała, że są takie dwie kwestie i one są niezależne od talentów. Ale też oczywiście z talentami wiążą się różnego rodzaju zachowania i pewnie w zupełnie inny sposób, to nawet nie chodzi o to, czy stawiać granice, czy stawiać wymagania, ale w jaki sposób to robić, będziemy już uzależniać od specyfiki naszego dziecka, od zestawu jego mocnych stron. Są takie dzieci, które możemy powiedzieć, że są dziećmi bezproblemowymi, a są takie koziołki, które testują nasze granice dużo mocniej niż ta pierwsza grupa, więc też to stawianie granic, to ten wymóg jakiejś odpowiedzialności, nauka zasad będzie na zupełnie innym poziomie, będzie musiała wymagać innych sposobów, czasami mocnego naruszania własnych granic, przesuwania ich, żeby dziecko czegoś nauczyć. Także to i zależy od rodzica, i zależy od dziecka, od jego mocnych stron. Ale pamiętajmy, że po to uczymy tych granic, po to uczymy odpowiedzialności, po to czegoś wymagamy, przynajmniej tak powinno być w idealnym świecie, żeby dziecko ochronić. Pierwsza jakby rzecz, którą wracam do tej też władzy rodzicielskiej, z którą to się wiąże, funkcja ochronna, a druga rzecz, żeby nauczyć funkcjonowania w świecie, które jest skonstruowane na zakazach, nakazach i musimy się tego nauczyć, że musimy funkcjonować w świecie, który wymaga od nas pewnych zachowań i żyjemy obok innych ludzi, którzy też mają swoje granice, które musimy szanować. I to jest wszystko nasza rola, żebyśmy socjalizowali dziecko. To jest taka nasza funkcja.
1: To ja do tych zakazów i nakazów jeszcze wrócę za chwilę, ale pójdę za ciosem a propos tego, co powiedziałaś, bo no to, że nie każde dziecko udźwignie te same oczekiwania, to jest myślę na tyle jasne i oczywiste, że tutaj nie będziemy na ten temat dyskutować, ale to jest zadanie dla rodziców i tutaj pytanie do was, jak rodzice powinni rozpoznać, że na przykład wymagają od dziecka czegoś, co jest wbrew jego naturalnym predyspozycjom.
0: No to jest trudne. To jest trudne. To już tutaj się wiąże z tym, że z tym rozpoznawaniem, tak? Tych umiejętności, tak jak mówimy, talentów i nie zawsze strzelamy w punkt. Tu jest też tak faktycznie dużo zmian. Nie wiem, czy to się w ogóle da wyrugować tak do końca, nie? Bo na przykład nasi rodzice przecież też pamiętam, jak powiedziałem mojemu ojcu, że idę do liceum ogólnokształcącego, to on w ogóle nie wiedział, o co mi chodzi, nie? Że no i jak, nie? Że bo co? I co będę potem miał, nie? I
1: to będziesz ogólnie wykształcony.
0: Będę ogólnie wykształcony i to i z perspektywy gościa, który powiedzmy przeżył wojnę i trzeba było odbudowywać kraj, tak sobie myślę dzisiaj, nie? Była potrzeba rąk do pracy, no to ktoś, kto sobie siedzi i się kształci tak ogólnie, no to rzeczywiście brzmi to trochę mało atrakcyjnie, tak, nie?
1: Darmazja czy głupek, nie?
0: No tak, kurczę, moi dwaj bracia starsi poszli do techników i wiadomo było, że będą mieli potem pracę. Wtedy były jeszcze takie czasy, że jak się skończyło pracę, to w tej jednej pracy można było w jednym zakładzie do emerytury dociągnąć. I to było takie w porządku.
1: Ale to było konkretne,
0: fach w ręku, tak się mówi, nie? A tak to dzisiaj i to rzeczywiście też było takie zdziwienie, no i rób cokolwiek, żebyś miał jakiś fach. Dzisiaj widzimy, gdzie się lepiej zarabia i tak dalej. Problem jest w tym, że dzieci widzą, że najlepiej się zarabia w internecie jako influencer, więc ciężko w ogóle o jakiekolwiek
1: rozwój talentów.
0: Tak. Natomiast ja nie wiem, czy w tym przypadku to jest tak, że my musimy aż tak na siebie i na to dziecko nakładać taką odpowiedzialność, że to w wieku paru czy parunastu lat już musi myśleć tak dalekosiężnie, że rozwijam, no oczywiście jeżeli to chodzi o sport,
1: system,
0: czy tam coś,
1: system,
0: nie, to
1: nakłada takie oczekiwania.
0: No tak, to znaczy, a my się wpisujemy w ten system, tak. Nie? Bo tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli, kto później jest szczęśliwy, nie? To jest, szczęśliwy jest ten, który każdego dnia zrobi ten krok dalej. Czyli wymaganie powinno dotyczyć, znaczy nie powinniśmy nigdy pozwolić, o tak, można powiedzieć, na lenistwo, tak, że jeżeli to dziecko coś osiągnęło, to zawsze można powiedzieć, że możesz więcej, nie? Możesz więcej, nie? To trochę znowu, jak się odwołujemy do takich sytuacji jakichś tam biblijnych, to jest ten cwany, taki bogaty młodzieniec, który przychodzi i podpuszcza tam Jezusa i mówi, ty, co mogę zrobić, żeby się zbawić? I nie wiem, no domyślam się, że on pewnie liczył na taką odpowiedź, że ty to już, chłopie, nic nie musisz, ty to już teraz czekaj tylko na zbawienie, nie? A Jezus mówi, no to wiesz, no musisz właściwie, prosta sprawa, no masz przykazania i musisz je wypełniać. I on mówi, no proszę, to wszystko wypełnia, no to w ogóle nie ma to tamto, nie? I tu jest właśnie ta podpowiedź o wymagania. Mówi, a, no to taki jesteś kozak, no to w takim razie możesz więcej, nie? Możesz sprzedać to, co masz i rozdać tam, powiedzmy, innym, nie? Czyli jeżeli już jesteś jakby dobry, na tyle dobry uważasz, że jesteś, nie wiem, nauczyłeś się matematyki, tak przekładając, możesz teraz się dzielić tym dalej, nie? Możesz kogoś uczyć, możesz to wykorzystać, to nie zachowujesz tego dla siebie, nie? Wymagania są po to, żeby też się dzielić. No my się uczymy, no właściwie tak później w dorosłe życie idziemy, żeby siebie rozdawać innym. No przecież nie po to wchodzisz, powiedzmy, w małżeństwo, jeżeli już później mówimy o dzieciach, które są jakby następstwem, to nie po to wchodzisz w małżeństwo, żeby ci było lepiej. Ty, tak po ludzku mówiąc, nie? Tylko wchodzisz po to, żeby się sobą z kimś podzielić, nie? Nie po to masz te dzieci, no to sama decyzja o dzieciach, no nie po to masz te dzieci, żeby ci było lepiej, bo raczej ci przez paręnaście lat nie jest lepiej. To trzeba obiektywnie stwierdzić, nie? Tylko po to, żeby się sobą dzielić. Jeżeli faktycznie się sobą dzielimy, no to my już w ten sposób pokazujemy temu dziecku, że w tym kierunku to kolego sympatyczny, czy tam koleżanko zmierza, nie? Że masz robić ten krok dalej, ten krok więcej. Że nie możesz wstać któregoś dnia rano i mówić sobie, że to mnie się nie chce palcem kiwnąć, nie? To ja sobie tutaj wrzucę serial, nie? A w tym kierunku niestety dzisiaj idziemy, nie? W tym kierunku idziemy. Mamy coraz więcej ludzi, którzy rano wstają i mówią, to nie ma sensu, nie? To nie ma sensu. A papież Jan Paweł II mówi...
1: Jeżeli wstają.
0: Słuchajcie, jak rodzice od was nie wymagają, to wy musicie sami, no po prostu od siebie wymagać, bo inaczej to się wszystko nam tutaj zawali, nie? Zresztą Franciszek mówi, schodzimy z kanapy i idziemy do przodu. No właśnie na tym to polega, że każdego dnia i te wymagania... Wydaje mi się, że to my zbyt często chyba szukamy jakichś takich dalekosiężnych tych celów. My byśmy chcieli tak po prostu, żeby to było już takie wow, tu będę prezydentem, nie? Nie, tu najpierw ogarnij wokół siebie, nie? I to chyba te wymagania to mają być, to mają do tego, jeżeli ty sam siebie zmienisz, sam będziesz lepszy, to już cała wioska będzie lepsza, nie?
1: To spójrzmy teraz na rzecz następującą. Jak odróżnić zdrowe wymagania od nadmiernej presji? Jakie błędy według was rodzice popełniają dzisiaj najczęściej?
0: Brak cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, nie? Brak cierpliwości.
1: Nadmiarowe wymagania?
0: I potem... Jeżeli na przykład, no bo my akurat tutaj z Koriną mamy ten układ, że jak masz następne dzieci, to też wpadasz w schematyzm często, nie? I często tak się mówi, że od jednego ojca, od jednej matki patrz, a jacy różni, nie? Nie patrzysz tak personalistycznie na tę osobę, jako na zupełnie odrębnego człowieka, nie? Nie zauważasz zmienności. Ty myślisz, że jak twój pupuś jest dzisiaj ułożony, bo przystępuje do pierwszej komunii, jeszcze go siostra paciorka nauczyła, to on już będzie taki sam. I za dwa lata się dziwisz, że co to się stało, że on już taki fajny, grzeczny nie jest, nie? Nie patrzysz każdego dnia na tego człowieka z taką nową ciekawością, nie? A jeżeli już czasami godzimy się na to, że ten człowiek się będzie zmieniał, to my raczej stawiamy te wnyki, takie zasieki, żeby się zmieniał, ale tak jak my to ewentualnie byśmy to zaprojektowali, nie? Nie. I tu jest kolejna rzecz znowu, jakbyśmy to, bo to jest, kurczę, szeroki strasznie temat, żeśmy wybrali. Bo tu jest kolejny taki, że jak idziemy za tym człowiekiem, to dzisiaj się mówi podążanie za dzieckiem. Ostatnio czytałem taki kretyński, przepraszam, kurczę, bo tam, jeżeli to naprawdę tam rodzice pisali, to mógłbym ich teraz obrazić, to przepraszam. Ale taki, że podążanie za dzieckiem, że ci rodzice tak izolują, sami są teoretycznie wierzący, ale izolują to dziecko, żeby sobie mogło wybrać, czy będzie kiedyś wierzące, nie? Bo i podążają teraz za tym dzieckiem, jakich będzie dokonywać wyborów. No tak nie ma, no to nawet zgodnie z prawem powiedziała przed chwilą tutaj nam Korina, że no ja jestem tym liderem, który mam prowadzić, nie? Jeżeli ja uważam, że te wartości są najlepsze, bo my możemy się tak umówić też co do prawa ruchu drogowego i do każdego innego prawa, nie? Że niech podążamy za tym dzieckiem i niech wybierze, czy mu pasuje, czy ma kraść, czy nie ma kraść, nie? Dlaczego nie? No skoro ja uważam, że jakieś wartości są naprawdę istotne w moim życiu, no to ja będę dążył do tego, żeby to moje dziecko też się tymi wartościami kierowało, więc to chyba, że ktoś ma jakiś problem tam, nie wiem, z wiarą, z kościołem, z przykazaniami, nie? A podążanie za dzieckiem, no nie polega na tym, żeby na ślepo iść za kimś, kto nie wie, dokąd idzie, tylko podążanie za dzieckiem...
1: Święty Jan to przestrzegał przed tym.
0: No właśnie, to jest właśnie pomylenie pojęć, nie? Oczywiście idę,
1: no
0: patrzę.
1: Tak, ogon macha psem.
0: Dokładnie tak. I teraz, no tak jak ja byłem przymuszany, ja jestem leworęczny z natury, ale byłem przymuszany do tego, żeby pisać prawą. Przyszedłem do szkoły kozak, bo umiałem już pisać lewą ręką elegancko, płynnie. No ale przywiązywano mi rękę i musiałem się nauczyć prawą. Dzisiaj skorzystałem, bo jestem dwuręczny, ale to akurat tutaj trzeba było popatrzeć, że chłopak sobie radzi lepiej lewą, no to trzeba było to zostawić, bo tutaj to
1: no
0: nie
1: to
0: jest
1: No to kreujemy żadne. Go na tenisistę.
0: I to jest właśnie,
1: który będzie zmiatał przeciwników z kortu.
0: No właśnie, bo miałbym przewagę.
1: Tak, no właśnie, prawda?
0: I tutaj, no to w takim przypadku to jest tak, że powinniśmy patrzeć, aha, wybiera to, wybiera tamto, jeżeli to nie ma jakoś tam moralnie, czy jakoś tak żadnego znaczenia, to wtedy tak, to podążamy za dzieckiem. Natomiast jeżeli to są grube wartości, no to nie możemy mu w tak istotnych rzeczach, jak prawo, jak szacunek do drugiego człowieka, nie możemy zostawiać wolnej ręki. To wydaje mi się, że to jest nasz błąd. No to znaczy wtedy, gdzie jest nasza rola? Miskę dać tylko, czy co? No to nie bardzo jakoś to rozumiem. Ale Korina się ze mną nie zgodzi.
1: Tak, no to wrócimy za chwilkę.
2: Do tej miski?
1: Tak, przypuszczam że będzie odpowiedź trochę w kącie. Ale zobaczymy. Po przerwie wrócimy do Państwa. Dzisiaj debatujemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak to robić skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wicenty Pipka, Państwa i moi goście w studiu Nocnych Świateł. Na Facebooku miejsce na komentarze pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Po piosence ciąg dalszy.
3: Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych światłach dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano. Wzięliśmy na warsztat zagadnienie, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie oraz bezkonfliktowo. Corina Bulenda, Wincenty Pipka w studiu Nocnych Świateł. Państwo na Facebooku macie przestrzeń do komunikowania się z nami, do dodawania wątków, komentarzy, refleksji, zadawania pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Ja zaś wracam do tego pytania, no w kontekście tego, co Wincenty mówił przed chwilą. Corina, ciekaw jestem, jak się do tego stosunkujesz i też przy okazji no, wrócę z tymi pytaniami, które zaindukowały tę wypowiedź, czyli jak odróżnić zdrowe wymagania od presji, która jest, no nazwijmy to, nadmierna, no i też jakie błędy rodzice najczęściej popełniają. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o listę wszystkich możliwych błędów, ale trzymamy się tematu.
2: No to jeżeli chodzi o błędy, to ja bym powiedziała, że takie dwie skrajności, czyli z jednej strony miłość taka gdzieś utożsamiana z taką bezwarunkową akceptacją wszystkiego, co dziecko robi. Czyli właśnie nie ma granic.
1: No to nie kop pana, bo się spocisz, tak?
2: Też. No, na przykład. Między innymi. Czyli akceptujemy wszystko, jak ładnie to Wicek nazwał, podążamy za dzieckiem i naprawdę jesteśmy takimi rodzicami, którzy no, wybaczają wszystko, nie stawiają granic i po prostu to utożsamiają z dobrym wychowaniem, z miłością rodzicielską. A drugi błąd, no, to jest oczywiście ta druga skrajność, czyli takie śrubowanie wymagań, często nadmierne, jak Wicek mówił o tych dzieciach, że my w rodzinach wielodzietnych to jakieś tam błędy popełniamy, to już miałam na uwadze, że powie o tym, że często jest tak, że jak mamy starsze dziecko, to młodsze, jeżeli ta różnica nie jest jakaś duża, od razu ma podobne wymagania, to znaczy gdzieś trochę ucinamy mu dzieciństwo. Przynajmniej ja tak miałam, że to jest i dobre, i złe dla dziecka, w sensie takim, że szybciej mu coś wolno. Ja miałam dwie córki z takim półtoraroczną różnicą i ta młodsza rzeczywiście szybciej coś mogła niż ta starsza, ta już jej przetarła szlaki, ale też wymagaliśmy od niej tak, jakby już miała te 2 lata więcej. To też się tak zdarza, czyli takie nadmiarowe wymaganie nigdy nie jest dość dobrze. Zawsze mogło być lepiej, tak? Można zapytać, a tam też porównywanie, czyli tam, a jak tam ta czwórka, a jak tam w klasie, nie?
1: Tak, porównywanie,
2: jak tam w klasie, a siostra w twoim wieku to coś tam, nie? Już tam olimpiadę napisało, a ty co? Więc no, tych błędów można by wymieniać bardzo dużo, ale to takie są, myślę, te najczęstsze. I jeszcze gdzieś tam już o tym mówiliście, czyli przerzucanie, projektowanie jakichś własnych ambicji na dziecko i z tym stawianie mu wyzwań. I tutaj bym to zetknęła z tymi talentami, czyli że nie patrzymy na to, jakie dziecko ma predyspozycje, tylko rzeźbimy na własny jakiś obraz i podobieństwo albo na własny jakiś pomysł na to dziecko. I też to dziecko bardzo często może właśnie albo się buntować, albo rzeczywiście odpokutować to w przyszłości jakimiś różnymi problemami, jeżeli będziemy próbowali je na siłę zmieniać, na siłę gdzieś tam w jakieś ramy wkładać. Ale tych błędów na pewno jest dużo, dużo więcej, niestety.
1: Corina tutaj dodała parę minut temu ten wątek związany z prawem rodzinnym, z kodeksem, ale jak myślicie, Wincenty, do ciebie pierwszego to pytanie kieruję. Czy dzieci bardziej potrzebują wolności, czy nazwijmy to struktury, w której funkcjonują? Czy czegoś stałego, do czego mogą się odnieść? Jakiegoś porządku, który mówi, no dobra, dalej już non possumus, prawda, bo to już jest za dużo, albo, no jeżeli chcesz, no to licz się z tym, jakie to będzie miało konsekwencje.
3: To trudno, wydaje mi się, tak jednoznacznie powiedzieć, bo zawsze jakiś przestrzeń musimy dać temu dziecku. Uważam, że pole takiego wyboru, nie? Chociaż czasami tak się śmieję, że kiedyś ukułem takie stwierdzenie, że dziecko zawsze musi mieć wybór, że może coś zrobić albo z płaczem, albo z radością, nie? I to też jest jakiś wybór. Ale to już mówię o takich sprawach, które nie podlegają dyskusji, że musi to zrobić, nie? Natomiast wydaje mi się, że jakąś przestrzeń do wyboru musimy dać, bo wtedy my sami możemy się w pewnym momencie pogubić, czy my to dziecko, brzydko mówiąc, tresujemy, bo my możemy wpaść w taki kanał, jeżeli jeszcze dostaniemy taki, brzydko mówiąc, materiał łatwy do obróbki, to dziecko będzie szło tam, powiedzmy, tą utartą koleiną, którą my tam będziemy wyznaczać temu dziecku, ale później, jak dostanie wolność, to nie będzie wiedziało kompletnie, co z tym zrobić. Więc to rodzice, są tacy rodzice, którzy się, i znam osobiście rodziców, którzy do pewnego momentu się cieszyli, że ich dziecko to jest po prostu tak, właśnie to jest to niebezpieczne słowo, grzeczne i tak ułożone, i tak religijne, i w ogóle. Tylko w pewnym momencie przyszedł ten wiek nastoletni, gdzie to dziecko uznało, że musi zacząć te granice naciągać, przekraczać i tak dalej, i to już poszło później za daleko. Tam te jakby te wartości, te fundamenty okazało się, że niestety się nie ukształtowało u tego dziecka, bo cały czas to się odbywało na fundamentach tego rodzica, nie? Więc tu, moim zdaniem, powinniśmy dawać taką przestrzeń, żeby to dziecko miało szansę pod naszą opieką źle wybrać. Bo to jest kapitalna okazja do tego, żeby z tym dzieckiem o tym zacząć rozmawiać. Inaczej nigdy nie poznamy jego punktu widzenia. Nawet jeżeli to będzie robić, to będzie jak w wojsku. Taka metoda na kaprala, nie? W wychowywaniu. A to kompletnie nie o to chodzi, bo do czego my wychowujemy? Właśnie do wolności. Nas nie będzie, a to dziecko ma dalej dobrze wybierać, nie? Dlatego nawet pokazanie temu dziecku, że my też czasami źle wybieramy, też jest dobre, nie? Bo my możemy do tego wrócić i powiedzieć, o kurczę, tu się pomyliłem, tu źle zrobiłem, tu, nie wiem, puściły mi nerwy, krzyczałem na ciebie, sorry, stary, no nie powinienem tego, takich rzeczy się nie robi, nie? Jeżeli ja jako ojciec to mówię dziecku, to dziecko później jak w jakiś konflikt z kimś pójdzie, to powie, przepraszanie nie jest niczym złym, mój ojciec też przeprasza, nie? Więc może się to każdemu zdarzyć. No, ważne, jak z tego wychodzę. Więc ta przestrzeń do wolności, jeżeli mamy wychować to dziecko do wolności, przestrzeń do wolności musi być. Tylko właśnie niebezpiecznie jest tak mówić, dlatego że dziś mamy całe armię rodziców, którzy mówią, szczególnie jeżeli chodzi o wychowanie religijne, bo dzisiaj na przykład Kościół jest, można powiedzieć, w defensywie, czy tam źle postrzegany, ma słaby PR, to jest cała armia rodziców, którzy nie radzą sobie z rozmową z dzieckiem na temat na przykład wiary. I jak dzieci mówią, ja nie będę chodzić do kościoła, nie, tam na jakimś etapie, to mówią, nie, trzeba dać przestrzeń, trzeba dać wolność, kiedyś wróci, może nie wróci. No to takie, no sorry. No masz czas, żeby gadać teraz, nie, na ten temat. Więc to jest moment. Pozwólmy popełniać błędy. No, bokserów tak się ćwiczy, skoczków narciarskich i tak dalej. Nagrywamy, patrzymy, mówimy, dobra, tu popełniłeś błąd, tu za późno się odbiłeś, tu coś tam. A dlaczego tak wybierasz? No to jest po prostu, no tu się odbywa cała rozmowa. Ja to widzę wszystko, jako rodzic widzę, przecież cię nie potępiam. Tylko chcę z tobą o tym pogadać, nie, no.
2: No to ja powiem, najpierw zasady. Jako prawnik muszę tu. Najpierw zasady.
3: No i to jest z prawnikami. No
1: robi się ciekawe. No to właśnie, to jest... ale bardzo, bardzo ciekawie. Proszę
2: czyli
1: bardzo.
2: Najpierw zasady.
3: Ja mam prawo do obrony.
2: To za chwilę. Czyli tak, najpierw są zasady, bo te zasady rzeczywiście dają takie poczucie bezpieczeństwa i też o tym mówiłeś, Wicku, ci przypomnę, że to pozwala dziecku poczuć się, że jest w jakimś znanym otoczeniu, wie, co mu wolno, czego nie wolno. To jest kolejna rzecz, to też o tym wspominałeś dzisiaj, to daje tą uważność, to pokazuje, że mi na tobie zależy, że jak ja ci stawiam granicę i mówię, że masz wrócić o tej 22, to znaczy, że mnie interesuje, czy ty wrócisz, czy nie wrócisz i czy wrócisz bezpiecznie. to te zasady jak najbardziej na początku muszą być, bo musimy nauczyć funkcjonowania i dać poprzez to właśnie jakieś takie bezpieczeństwo. A potem te zasady to są takie trochę granice, które przesuwamy. Mi się bardzo podobało, chyba u gajdów to kiedyś czytałam, że to jest właśnie tak, że my trochę zarządzamy wraz ze wzrostem dziecka, przesuwamy granice, a na koniec dajemy ten paszport już i otwieramy granice i tą wolność dajemy, czyli jest to wychowanie do wolności jak najbardziej, ale najpierw tak powolutku, najpierw muszą się nauczyć, co im wolno, czego nie wolno, w jakich ramach się mogą poruszać, bo to naprawdę jest takie działanie dla zdrowia psychicznego dziecka. Ono się czuje jak najbardziej wtedy bezpieczne.
3: To mam, może już o tym kiedyś wspominałem, ale mam do tego taki obrazek, jak kiedyś jechałem z taką konferencją pod tytułem Nastolatek kontra rodzic. Taki był tytuł tej konferencji. I zabrałem na ten wyjazd, bo to był tam malowniczo nad morzem, i zabrałem córkę, która wówczas miała chyba 13 lat. I tak ją pytam w tym samochodzie, ja mówię, słuchaj, wiesz, będę tutaj konferencja, mówię, to wiesz, ty, co uważasz, co powinienem powiedzieć, no w końcu nastolatka. Ona mówi, a jaki tytuł? Mówię tam tytuł. I ona mówi, że no właśnie, to dlaczego? Mówi, no dlaczego w ogóle nastolatek kontra rodzica, nie odwrotnie, to już inna rzecz, ale później mówi, słuchaj, bo wiesz co, ja to, szczerze mówiąc, to wiem, że jestem czasami upierdliwa, mówi, nie? Mówi, ale ja dlatego taka jestem, żebyś ty mi pokazał granice. 13 lat dziewczyna, mówi, że będzie forsować te granice, chociażby po to, żeby zobaczyć, czy ty coś powiesz, czy nie powiesz, nie? No, każdy z nas tak, szczerze mówiąc, ma nawet w dorosłości, nie? W pracy, jeżeli nie będziesz mieć wymagań, no to w jakimś czasie powiesz, no dobra, to nie pracuje, bo nikt nie zwraca uwagi, nie? No to tak wiele takich opowieści słyszymy. Więc to na pewno, nie? To na pewno to, co mówisz, że te zasady... My w domu na przykład mieliśmy zawsze taki grafik, co kto robi, na cały tydzień rozpisany. Tutaj lodóweczka, tam coś tam, odkurzanko i tak dalej. I w pewnym momencie tutaj właśnie to jest między to takie trochę wpuszczenie wolności do tego, nie? No bo to można powiedzieć, grafik jest, mamy wszystko poukładane. I w pewnym momencie dzieciaki nas podebrały, te starsze, i mówią, że ale słuchajcie, to bez sensu jest taki grafik. A mówi, dlaczegoż bez sensu? No to przecież funkcjonuje. Mówią, nie, bo to jest tak, że każdy wtedy robi tylko to, co musi. Nie robi tego z miłości. A gdyby nie było grafiku, to wtedy każdy mógłby się wykazać. Mówimy, wow, no ale jakież to mądre, teologiczne i w ogóle. Mówimy, dobra, zdejmujemy grafik. No i ze 2 tygodnie to funkcjonowało. Mówimy, wracamy z grafikiem, no bo ta wolność jednak się nie sprawdziła. To później zostaliśmy sami w kuchni i z odkurzaczem.
2: I z miłością.
3: Więc, i z miłością do dzieci. Także to się akurat nie sprawdziło, ale była to kolejna sytuacja, w której znowu mogliśmy porozmawiać, nie? Właśnie o zasadach, dlaczego te zasady są wprowadzane, że łatwiej nam, że wtedy nikt jeden na drugiego nie... No w ogóle to się otwiera cała taka paleta do możliwości rozmów na ten temat i wyjaśniania, dlaczego właśnie te zasady są. One nas nie krępują, ale one nas wyzwalają, bo jeżeli ja swoje zrobię, to ja jestem wolny. Wtedy nikt mi nie może powiedzieć, że leżę i czytam książkę. Swoje zrobiłem, nie? Chociażby z tego względu.
1: Półmetek Nocnych Świateł minął przed momentem. Robimy krótką przerwę. Za chwilkę wrócimy do Państwa po piosence, by dalej dyskutować w ramach cyklu Bo tak nas wychowano o tym, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Państwa i moi goście, naszymi ekspertami są tego wieczora Korina Bulenda, Wincenty Pipka. Na Facebooku miejsce na komentarze, refleksje pod pierwszym postem od góry. Fanpage Radia Plus.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 5 minut mamy czwartek, 14 maja, Nocne światła od godziny ponad, a jeszcze prawie druga godzina przed nami. Do pierwszej będziemy z Państwem. Dzisiaj cykl, bo tak nas wychowano, i rozmawiamy o tym, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Na Facebooku miejsce na komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. I wracamy do kwestii porównywania się. Porównywania dzieci między sobą. Jak wzmacniać odpowiedzialność bez czegoś, co bardzo źle wpływa na dzieci. Porównywanie, czy to w grupie szkolnej, czy w grupie środowiskowej, jakiejś szeroko pojętej, czy jeszcze tym bardziej w rodzinie. Jak tego uniknąć, żeby dzieci jednocześnie czuły, że ich odpowiedzialność jest wzmacniana, ale nie przez zestawianie na przykład z starszą siostrą, czy młodszą siostrą, albo z bratem, czy jakąś grupą rodzeństwa, tak żeby uszanować to, że one są po prostu jakie są, ale jednocześnie stawiać im konkretne wymagania także.
2: Myślę, że to jest trudne, ale to wymaga od nas takiego, od małego, żeby uczyć dzieci, że każdy jest inny i każdy ma inne zasoby, talenty. Ja wiem, że ja ciągle o tym, ale rzeczywiście tak jest. I nie można stawiać podobnych wymagań ludziom o różnych talentach. Tak samo nie można porównywać się do innych osób, bo no zawsze znajdziemy kogoś, kto jest lepszy, zawsze znajdziemy kogoś, kto jest gorszy. Nie robi to dobrze, natomiast to, co możemy przekazać dzieciom, że zawsze warto porównywać się samemu ze sobą, czyli zobaczyć, czy ja od wczoraj stałem się lepszy, nauczyłem się czegokolwiek, właśnie lepiej się zachowuję w stosunku do rodzeństwa, do rodziców, czy zdobyłem jakąś umiejętność, czyli gdzieś tam mówimy o tym samorozwoju. Ale jedyna osoba, z którą powinniśmy się porównywać, to my sami. I taki przekaz już od małego, myślę, że jest tym, co możemy dać dziecku najlepszego.
1: Jakie wymagania są absolutnie podstawowe dla dzieci, niezależnie od wieku?
3: To jest dobre pytanie. Znaczy, no niezależnie od wieku to na pewno, szacunek, nie? Wobec rodziców, który jest przykładem takiego szacunku też wobec innych ludzi, nie? To jest, moim zdaniem, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to szanowanie tych wartości, które my którymi my żyjemy. No bo też musi szanować wartości innych ludzi, ale też my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to dziecko przyjęło te, tak jak mamy tam już jedno z pierwszych poleceń Bożych, daje ci przykład, żebyś wpoił je swoim synom, nie? Że musimy swoim dzieciom wpoić, czyli te zasady, Te dzieciaki powinny nasze przyjąć jako swoje, nie? To wydaje mi się, że to są, to jest coś, co dzisiaj się nie do końca dzieje. Właśnie przez to takie pozostawienie tego właściwie nie wiadomo komu, nie? Właściwie nie wiadomo, kto się ma tym zająć. I to widać, znaczy, nie wiem, może ja tylko tak tu postrzegam, ale to widać przy mówieniu dzień dobry, czy przy ustępowaniu miejsca w komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Doskonale to widać. Którym dzieciom wpajano w ogóle zasady, a które żyły po to, żeby żyć same dla siebie. I niespecjalnie, i to nawet nie jest ich wina, że nie dostrzegają tego, co się wokół dzieje. To wydaje mi się, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym jeszcze wrócić do tych wymagań, bo wydaje mi się, że wylaliśmy trochę dziecko z kąpielą. bo to porównywanie jest oczywiście złe, jeżeli my mówimy, to jak Korina powiedziała, że a twoja siostra to miała średnią, a miała czerwony pasek, a ty? No to wiadomo, że gasimy to dziecko już na dzień dobry. Natomiast przynajmniej patrząc z takiego męskiego punktu widzenia, to rywalizacja jest jakby w naturę naszą wpisana. To kiedyś ksiądz Pawlukiewicz podawał taki przykład, gdzie chłopak patrzy, jak dziewczyny grają w gumę i mówi, która wygrywa, i on mówi, że no nie wygrywa, bo po prostu tak sobie skaczemy, nie? Mówi, no bez sensu w takim razie skakać, skoro nie można wygrać, nie? I trochę tak jest, że no jak się bijemy na boisku, to jeden musi drugiego położyć. Jak gramy w piłę, to musi być jakiś wynik, nie? I to jest wpisane, wydaje mi się, że a myśmy doszli teraz w ogóle też i trochę w edukacji do czegoś takiego, że jak dzieci, robimy zawody w przedszkolu i grupa 20 chłopców, czy tam 20-osobowa grupa biegnie, to każdy dyplomik dostaje za udział, żeby się ktoś tam źle nie poczuł, że my nie wykorzystujemy też szansy odkrywania w tych dzieciach talentów w taki dosyć wydaje mi się bezpieczny sposób, no bo skoro 20 biegnie, wygrać może jedna, nie? Czyli 19 osób, można powiedzieć, z nim przegrywa, nie? Więc jestem w grupie dosyć szerokiej, to nie musi mnie to dotknąć. I nawet jeżeli jestem na ostatnim miejscu, to ja się tylko dowiaduję w dość bezpieczny sposób, że to na pewno nie jest moja bajka. I jak później, jako mądry rodzic, to mówię, słuchaj, biegi to nie jest chyba to, w czym możesz osiągnąć, ale na pewno masz coś, w czym możesz, i to dziecko mówi, kurczę, tak, no faktycznie biegi nie, ale tam podnoszenie ciężarów, może szachy, może coś tam, i w ten sposób wydaje mi się, że mamy szansę do rozpoznawania swoich talentów. Nie możemy przecież tak zrobić, że wszyscy mają się czuć świetnie, wszyscy mają się czuć dobrze, tak jak gdzieś tam w sporcie też próbowano połączyć sport niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. To jest zakłamywanie jakiejś rzeczywistości, moim zdaniem.
1: No, Oskar Pistorius został dopuszczony do olimpiady, prawda? Ale znaczy, to nie olimpiady specjalnej, tylko tej, która są igrzyskami olimpijskimi.
3: No i co otworzyło dyskusję do tego, że te jego protezy później były już no, na takim poziomie technologicznym, że on zyskiwał przewagę nad tymi pomysłami.
1: No ale generalnie nie zawalczył za wiele.
3: Zawalczył za wiele, no, ale w każdym razie było to zaburzenie jakiejś rzeczywistości, nie? I my mówiąc tym dzieciom, że wszyscy są równi, wszyscy wygrali, bo wszyscy w ogóle przyszli do szkoły, no to w ten sposób zaburzamy, moim zdaniem, rzeczywistość. Ktoś jest lepszy i w ten sposób, w sposób naturalny możemy temu dziecku pokazywać raz, gdzie jest jego talent, dwa, że w życiu będziesz przegrywał, po prostu ucz się przegrywać, bo większość twoich posunięć w życiu to będą porażki, bo gdyby to szło od sukcesu do sukcesu, bylibyśmy wszyscy mistrzami i milionerami, ale niestety większość naszych posunięć to są porażki, a co któraś to jest sukces, dzięki porażkom.
1: No to Korina, pójdę za tą myślą. Czy dzieci twoim zdaniem potrzebują takiej frustracji i konsekwencji? A idąc dalej, czego dzieci mogą się nauczyć dzięki wymaganiom, którym nie są w stanie sprostać?
2: To ja jeszcze tylko wrócę do tego, co powiedział Wicek, że każdy ma we krwi rywalizację. To ja się nie zgodzę. Już po pierwsze, rywalizacja jest talentem i niektórzy go mają, niektórzy nie mają. Poza tym, jeżeli mówimy o motywatorze, to też rywalizacja dla niektórych jest motywatorem, dla niektórych nie. Ja pamiętam na studiach podyplomowych, jak nam robił profesor takie właśnie badania, to między innymi mi absolutnie ta rywalizacja nie wyszła. Mnie motywuje drugi człowiek. I to takie było porównanie, że jak ktoś ma iść na jakieś zajęcia gimnastyczne, to może być taki człowiek jak Wicek, czyli on pójdzie tam na jakiś spinning, bo będzie go ciekawiło, czy wygra z kumplem, który tam pedałuje obok. A ja pójdę dlatego, że mnie zaprosi koleżanka, ale nie po to, żeby z nią rywalizować, tylko że budują mnie te relacje i to, że sobie przyjdziemy i sobie jeszcze pobędziemy, tak, i tam wesprze mnie w tym, że nie wiem, nie daje rady czy coś takiego, nie? Więc rzeczywiście to pierwsza rzecz. Natomiast wracając do twoich pytań, czy dzieciom potrzebna jest frustracja? No frustracja to nie wiem, czy jest potrzebna. Natomiast rzeczywiście te porażki są na pewno potrzebne. Uczymy się dzięki porażkom. To ja już tu na antenie też kiedyś mówiłam o tym, że jedną z moich ulubionych takich książek coachingowych, nie na jakimś tam wysokim super poziomie, ale pokazującym, że ta porażka rzeczywiście jest wpisana w nasze życie, ale i buduje, to jest porażka znaczy zwycięstwo, która pokazuje, że właśnie zanim do czegoś dochodzimy, to musimy najpierw mieć milion porażek, a czasami w ogóle wskutek tych porażek wychodzi nam zupełnie co innego niż do czego zmierzaliśmy, ale ten efekt jest wyjątkowo zaskakującą rzeczą, która zdarzyła się niejako jako efekt uboczny, nieprzewidziany, ale zaskakująco fantastyczny i też nam jest to potrzebne. No nie da się życia przejść bez porażek, więc te porażki na pewno są potrzebne.

0: Osiągniesz sukces, to...
1: Tak, to od razu wszyscy się przyklejają.
0: Tak, tak, i nie ma potrzeby, żeby cię ktoś... Natomiast w tym momencie to jest niezwykle ważne. Ty masz te swoje 5 minut jako rodzic, żeby w tym momencie podejść i to dziecko tam podnieść i zmotywować do tego, żeby dalej wystartowało. Ja tylko jeszcze chciałem się odnieść do tej rywalizacji, no, bo to jest typowo...
2: A jednak rywalizuje ze mną tu.
0: Oczywiście, typowo kobiece to, co mówisz. Ja na przykład miałem, przez kilka lat prowadziłem szkołę dla chłopców, to z koleżanką, która prowadziła z kolei szkołę dla dziewcząt, się kiedyś wymienialiśmy takimi uwagami na temat tych różnic, nie? I ona mówi, że oni tam sobie postawili na placu przed szkołą ileś ławek i musiała dokupić, bo dziewczyny jak wychodziły latem na dwór na przerwę...
1: To wszystko obsiadły.
0: Siadały i gadu. A myśmy nie mieli ani jednej ławki na placu przed szkołą, bo chłopaki jak wychodzili, to piła, coś tam. No tam dwóch chyba siedziało, czytało książki, to faktycznie, no bo to... Ale reszta to rżnęli po prostu w piłkę, tam zawsze znaleźli sobie jakieś... Także ja tutaj tak zastrzegłem trochę, że to jest... Na pewno to jest bardziej męska domena, nie? To jest taka rywalizacja, że... Na jakimś etapie my nawet, ktoś tam też nam podpowiedział, w pisuarach, może nie powinienem tutaj mówić, ale takie są specjalne plastikowe takie brameczki dla uczniów, które wykorzystują właśnie to, że facet musi coś celowo robić, musi trafiać po prostu do tej bramki i dzięki temu czyściej było w toaletach. To myśmy wkładali w te pisuary takie brameczki, można było to kupić w internecie i naprawdę było dużo czyściej, dziękowały nam za to sprzątaczki, a gdzieś to po prostu podsłyszałem, że to jest metoda. Też jakiś element takiej rywalizacji.
2: Ja czekam, sorry, o czym powiesz. Jaka nie, to rywalizacja w tych pisuarach, czy
0: nie,
2: porównywanie,
0: bo to
2: czy
0: małe dzieci chodzi? Mają taki fan, że coś musi zrobić tak, nie? To jest tak jak coś tam musi napisać tam na drzewie, tam Genek jest głupi, czy coś tam, bo musi czegoś tam dokonać takiego swojego i jak przychodzi, no to co może w tej toalecie zrobić? No może na przykład bokiem nasiusiać, a może później, jak ma wyzwanie, no to trafiać do celu, nie?
2: Ale a propos tej rywalizacji uczenia dzieci, to ja ostatnio byłam zaskoczona moim 6-letnim synkiem, który nauczył się już, bo dzieci mają ten problem początkowo, jak grają w jakieś takie gry zespołowe, żeby przegrać, nie? To jest taki moment w życiu dziecka, że ta przegrana to zawsze kończy się wielkimi łzami i w tą frustracją, tak, i niechęcią do w ogóle podejmowania się jakichkolwiek gier, a on ostatnio przyszedł i przegrał i mówi, mamo, to nie ma znaczenia, najważniejsze, że dobrze się bawiliśmy.
1: Ale ciekawe, słuchajcie, właśnie a propos mojej córki, ona regularnie przegrywała we wszystkie możliwe gry planszowe, kiedy była dzieckiem, no bo stosowaliśmy taką zasadę, że gramy uczciwie, a bez handicapów, prawda, bez dawania forów, no i bardzo źle to znosiła, ale słuchajcie, jest największą, jaką znam, fanką planszówek. Dzisiaj. I gra po prostu dlatego, żeby grać, a nie dlatego, żeby wygrać. Po prostu.
0: Czy teraz tobie się nie bardzo chce? No, przegrywa.
1: Nie. No, fakt. Fakt, rzeczywiście przegrywam. Nie, ostatnio to mało mamy czasu na wspólne granie, ale Natalia wiem, że lubi grać i lubi planszówki i ze znajomymi grywa. Grywa i w ten sposób też spędzają czas. No, drodzy, to jeszcze jedno pytanie przed przerwą. Właściwie Korina, to może właściwie nie pytanie, tylko takie uzupełnienie, bo czy chwalenie mocnych stron może osłabić motywację do pracy nad słabszymi obszarami dziecka? No bo tych talentów mamy, dobrze pamiętam, 34, tak?
2: Mhm. 34 są grupy talentowe w ogóle takie wyodrębnione u Gallupa, ale te mocne, znaczy predyspozycje do mocnych stron, bo ten 5, talent, tak? To jest predyspozycja, to jest powiedzmy, znaczy najmocniejsze to są ta piątka pierwsza, ale tak powiedzmy nawet do 10 to są te obszary, w których rzeczywiście no, możemy wiele zdziałać.
1: No właśnie, i czy praca nad rozwijaniem tych najsilniejszych stron przypadkiem nie osłabia tych talentów, które może są mniej widoczne, ale również przydatne, skoro no, dziecko jest w nie wyposażone, prawda? I może nie jest tak, że musi korzystać z tych mniejszych, że tak powiem, zasobów, słabszych zasobów.

0: zasobów na co dzień, ale przyjdzie moment, w którym okaże się, że on jest potrzebny.
1: To znaczy wszystko zależy, o czym mówimy. Po pierwsze, w początkowym fazie życia dziecka to jeszcze mamy bardzo dużo tych połączeń neuronalnych i te, które wspieramy, te się utrzymają, te, których nie wspieramy, te zanikną, więc to jest bardzo istotne, żeby tutaj rozwijać dziecko bardzo szeroko, żeby ono było takie przystosowane do różnego rodzaju zadań i się rozwijało, jak to ładnie dzisiaj Wicek powiedział, ogólnie. czyli to jest ważne, tak? Na początkowym etapie, żeby rzeczywiście rozwijało się w wielu obszarach. Natomiast później, jak już widzimy te predyspozycje dziecka, to co się ukształtowało, to co jest w genach, to co wzmacnialiśmy, czyli potem to są te nasze zasoby, to o tyle, o ile te inne obszary wzmacniamy, bo tego wymaga edukacja, no musimy jakoś z klasy do klasy przechodzić, bo tego wymaga, no nie wiem, podstawowe czynności, nie wiem, właśnie wokół siebie, czy w życiu takim społecznym, ale bez już takiego specjalnego nacisku, że każdy musi być z matematyki na piątkę, czy każdy musi tam tą chemię, czy inny przedmiot znać świetnie, bo są te obszary, w których jesteśmy wyjątkowi i tak jak Wicek powiedział, jeżeli widzimy, że w bieganiu nam nie idzie, no to nie ciśnijmy tego dziecka, żeby we wszystkim było najlepsze, bo to jest zupełnie bez sensu.
0: No właśnie, niech sobie dyskiem porzuca. Krótką przerwę robimy. Dzisiaj w Nocnych Światłach przypomnę cykl, bo tak nas wychowano, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. I na tym się skupimy właśnie przez następne dwie części programu, ostatnie, czyli jak to robić i przy okazji bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Wracamy za chwilkę, a na Facebooku Państwa przestrzeń do refleksji, komentarzy i pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o tym, czego od dzieci wymagać oraz, i na tym skupimy się przez najbliższe pół godziny, kończące program, jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Korina Bulenda, Wicenty Pipka, nasi eksperci tego wieczora. Jeżeli Państwo macie jakieś pomysły, komentarze, refleksje, myśli, pytania, to zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Tam Państwa zapraszam. No dobrze, no to jak mówić o zasadach? Zacznijmy od tego, żeby dziecko nie słyszało tylko i wyłącznie krytyki. A wręcz coś, co bym powiedział, stoi na przeciwległym biegunie, wręcz motywację.
2: Nie krytykować.
1: Ale jak nie krytykować? No.
2: Ale dlaczego mielibyśmy krytykować? To wydaje mi się, że to jest tak, że... Znaczy oczywiście, to jest wstęp do naszej porażki, jeżeli zaczynamy krytykować, nie? To, bo nawet jak mówimy o skuteczności wychowania w tych zasadach, nie? To jest tak, że co my uznajemy za skutek? Co jest dla nas skutkiem? Bo nam się jakby... Sobie my nie stawiamy chyba tak wysoko poprzeczki, nie? My do siebie, no staram się. To widać po nowym roku. O, rzucę palenie, o, będę się odchudzał, nie? I tam do 14 stycznia, jeżeli nam wystarczy pary, no to jakoś tam próbujemy, a potem, no starałem się, ale mi nie wyszło. Ale do dzieci już nie jesteśmy, w ogóle do innych ludzi nie jesteśmy tak wyrozumiali. I faktycznie to staranie się... powinniśmy już uznać za sukces. Jeżeli ktoś stara się dostosować do tego, albo wkłada jakiś wysiłek, to już jest jakiś sukces, a nie, że już przyswoi sobie wszystkie te zasady. No tutaj też by trzeba było się uczyć od najlepszych. I jeżeli przywoływaliśmy tutaj na przykład tego bogatego młodzieńca, tam też nie było czegoś takiego, że jak... Chrystus mu postawił wymagania, to później mówi, o ty, ale ty słaby jesteś, nie dałeś rady.
1: Nie, no poszedł, po prostu szukajcie go. Tak?
2: Gość poszedł i pozwolił mu w tym momencie iść przemyśleć swój temat. Nie wiemy, czy kiedyś tam wrócił, czy nie wrócił. Ta historia później już się nigdzie nie toczy. Tak samo gorzej jeszcze, jak przychodziła tam ta jawnogrzesznica, znaczy przyszła, przyprowadzili ją. To tam jest też piękna taka scena, nie? Nikt cię nie potępił, no nikt, nie? No to ja cię też nie potępiam, nie? Ale już
1: ale
2: więcej.
1: Nie grzesz więcej. Nie?
2: Więc to nam brakuje.
1: Nie tylko ona to usłyszała. No przecież ten paralityk nad Sadzaską Bethesda też to usłyszał. Słuchaj, idź, nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak. Czyli to nie było to najgorsze, co ci się przytrafiło w życiu.
1: No właśnie.
2: No wczoraj mieliśmy czytanie. Święty Paweł też poszedł tym tropem, nie? Jak tam Grekom mówi, opowiada, nie? I też później na końcu, znaczy korzysta z tego, co tam widzi u nich, tak? Jak mówi tam dla tego bezimiennego Boga.
1: Bezimiennego Boga.
2: I mówi, no to ja właśnie o tym chciałem wam poopowiadać, nie? Jak oni wszyscy mówią, że ale stary, dobra, posłuchamy cię inną razą, tam wiesz, tam gadasz głupoty tam i tak dalej. To też ich nie potępia w czambu i nie mówi, ale wy głupki jesteście, no wiadomo, no.
1: Straciliście ostatnią szansę na zbawienie.
2: Po prostu... To jest ten przykład takiej rozmowy, że szukam okazji do rozmowy cały czas. Nie? To jest każde takie spotkanie jest okazją do rozmowy, ale umiejętne stawianie sobie tego celu, czy patrzenie na sukces. Jeżeli ktoś jakkolwiek, czy tam się posunął, jeżeli nam się udała rozmowa, mimo że to dziecko... nie do końca jeszcze załapię i pewnie mnie tam jutro znowu będzie miał ten problem, ale to już jest jakiś sukces, my o tym rozmawialiśmy, nie? Spędziliśmy jakiś tam czas, ja w ten sposób na to patrzę, nie? Jeżeli nawet jedynym sukcesem tej rozmowy mojej z dzieckiem jest to, że ta rozmowa nam się udała, bo no po prostu mieliśmy czas pogadać ze sobą, to moim zdaniem już jest sukces, nie?
1: No właśnie, bo a propos świętego Pawła, kiedy mu powiedzieli, posłuchamy cię innym razem, to jest powiedziane, że tak Paweł ich opuścił, ale niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a razem inni z nimi. No więc jednak coś się zadziało, prawda? Coś się stało takiego, że niektórzy to usłyszeli. Czyli mówiąc, przekładając to na dziecko, że no dobra, coś tutaj stawia opór, ale w jakiejś przestrzeni dociera do niego to, co rodzice chcą mu przekazać, prawda? I to zostaje. Ja tutaj skorzystam ze swojego przykładu. Nie chcę mówić, że to jest jakiś uniwersalny, ale u mnie tak to działało. Ja byłem strasznie zbuntowany na wszystko, co rodzice robili. I nawet sobie wyrzucam, kiedyś pamiętam, zrobiłem coś nieistotne co, no ale rety, przecież ojciec tak samo to robił, no przecież no niemożliwe, żebym ja tak samo robił. Jak się od tego uwolnić w ogóle? To był mój jakiś straszny, żebym nie był taki sam. A potem przyszedł czas, że kurczę, no, musiałem uderzyć się w piersi i powiedzieć, jak to dobrze, że gdzieś tam coś się przesączyło do mojego wnętrza i zostało i na tym coś wyrosło takiego, na czym mogłem gdzieś budować jakieś sensowne zachowania w życiu. Mieć do czego wrócić po prostu, jakąś konstrukcję właśnie, czyli owszem, była przestrzeń wolności, ale też coś, co bym nazwał w kontekście biblijnym, prawem, czyli jakimś konstruktem, na którym można coś rozwinąć, jakąś wartość życiową.
2: Znaczy, myślę, że tutaj też w przypadku dzieci to też o tym dotyczy tego, o czym mówisz. To mnie się bardzo podoba ta przypowiednia o siewcy. Ona, co prawda, jest tam w tym wyjaśnieniu trochę o czymś innym, ale to trochę tak jest z dziećmi, że po prostu trzeba siać. Jeden trafi w wieku 10 lat na grzyzną glebę, a drugi w wieku 15 lat, ale nic nas nie zwalnia od tego, żeby siać. Po prostu mamy tego ziarna jako rodzice, naprawdę pełne miechy i trzeba po prostu siać w nadziei, że gdzieś tam... Ja kiedyś sobie przeskanowałem, tak sobie myślę, dlaczego ja tyle poświęcam czasu moim dzieciom. Wydawało mi się, nie? Może cały czas za mało, ale wydawało mi się, że staram się wciskać w każdą szczelinę, żeby z nimi rozmawiać i oczywiście odpalał się we mnie taki program mądrego ojca, nie? I wtedy tam udzielałem tych swoich rad, tam jakieś tam, co miałem przygotowane tam w swoim zestawie i później widzę, że to po prostu spłynęło, nie? I później jak zacząłem sobie tak skanować, jak to było w mojej młodości i sobie przypominałem, jakie rady od ojca przyjąłem, to doszedłem do tego jednak, że było mnóstwo, na pewno, tych z jego strony prób dotarcia do mnie, które ja w ogóle, których pewnie nie pamiętam. Później prób jakichś takich, które kompletnie zignorowałem. Ale są też takie momenty, które ja doskonale pamiętam i jestem w stanie przytoczyć. Jest ich naprawdę, mógłbym na palcach dwóch rąk z dużym wysiłkiem sobie przypomnieć, ale to były rzeczy, które po prostu były kamieniami takimi milowymi w moim życiu, które do dziś mnie gdzieś tam prowadzą i niosą, nie? Więc wydaje mi się, że naszą rolą nie jest, no trochę to jest taka opowieść, nie? Ten podlewał, ten siał, a wzrost jednak daje ktoś inny. Jeżeli mówimy tutaj o takim, że jednak jest ten Duch Święty, który w tym dziecku też daje ten wzrost, nie? A my jesteśmy od tego, żeby siać, nie? Na nasz taki niedoskonały sposób. Czy ja jestem doskonałym ojcem, jesteś doskonałym ojcem, Korina, jesteś doskonałą matką? Pewnie nie. Pewnie, no mówimy, dzielimy się swoimi błędami. Nie jesteśmy doskonali, ale na tyle, na ile możemy, musimy siać z tego, co z doświadczenia, z naszej mądrości i tak dalej, nie? W nadziei, że gdzieś tam...
1: Korina, dlaczego samo nie wolno często nie działa?
3: Jeszcze raz?
1: Samo nie wolno. Dlaczego to
3: samo
1: nie działa?
3: Nie wolno, no
1: bo nie wolno, nie rób tego.
3: Po pierwsze, rzeczywiście mamy trochę w naturze...
2: To zależy, kto mówi, nie?
3: Ale mamy w naturze taką przekorę. Trochę sam nawet mówisz o tym, że miałeś taką duszę rogatą i się przeciwstawiałeś. Ale zupełnie inaczej przyjmujemy jakiegoś rodzaju... nakazy, rozkazy, polecenia, jeżeli rozumiemy, po co to jest. Więc jeżeli mówimy do naszych dzieci, że czegoś nie wolno, to fajnie by było, gdybyśmy za tym zaraz pociągnęli, ja wiem, że słowo fajnie nie jest najlepszym, ale dobrze by było, gdybyśmy zaraz za tym pociągnęli informację, dlaczego tak mówimy. nie wolno dotykać żelazka, bo się sparzysz. A jak za trzecim razem nie rozumie, no to się przekona sam, nie? Ale to jest po naszej stronie bardzo dużo takiej właśnie miłości, opieki, troski, w którą wkładamy w to, żeby wychować to dziecko, i te przekazy w większości są podyktowane właśnie tą miłością. Ja mam przykład taki, troszeczkę tu się już pojawiło dzisiaj o tym wracaniu, o jakiejś godzinie informowaniu czy odbieraniu o tym, ale ja naprawdę miałam taką sytuację z córką, że zawsze proszę, żeby moje dzieci informowały, jak gdzieś dotarły, o której wracają, że jak się umawiamy, to żeby dotrzymywały tej godziny, a jeżeli nie mogą dotrzymać, to krótka informacja, jakiś SMS. I też miały z tym problem. Nieraz zapomniały, nieraz tam wyglądało to inaczej, niż by mi się zamarzyło. I ja się wtedy denerwowałam. I pewnego dnia moja córka mówi: wiesz, mamo, ja dopiero teraz zrozumiałam, jakie to jest ważne i jaką ty tutaj tak naprawdę okazujesz mi troskę, kiedy mój kolega powiedział właśnie, że w jego domu to w ogóle nie interesują się, kiedy on wróci. Nie pytają, kiedy wróci, nie interesują się, jak wchodzi do domu, to tam pies z kulawą nogą nie zajrzy, czy on jest, czego nie ma. I jak on mi to powiedział, to ja dopiero poczułam, jaką jestem szczęściarą. I ja powiem wam, że mnie tak moja mama wychowała w takim też informowaniu. Nie mówię, że codziennie jak wracam z pracy, to mamie tam SMS-ka wróciłam, bo co tam specjalnie to nie interesuje. Ale jeżeli jadę w jakąś dłuższą podróż, to ja wiem, że mama się martwi, czy ja bezpiecznie gdzieś tam dojechałam, że mam taki nawyk, dojechałam, SMS... Dojechałam i wiem, że to jest takie nie to, że ja nie wyrosłam mając lat prawie 50, tylko po prostu szanuję moją mamę i to, że o mnie dba i się troszczy. I mam nadzieję, że rzeczywiście taki przekaz, że jakieś te nasze wymagania to są tak naprawdę okazywanie miłości i troski o nasze dzieci, to jest przekaz, który powinniśmy dawać, a nie krótkim nie, bo nie. I nie interesuj się, albo dzieci i ryby głosu nie mają.
1: No a jak reagować, kiedy dziecko testuje granice po raz setny, tysięczny? No dajmy na to.
3: No to wszystko zależy, tak, od sytuacji, od dziecka, od tego, o czym mówimy. Ale no czasami jest tak, jak tutaj już nieraz mówiliśmy dzisiaj, że trzeba wtedy mu pozwolić popełnić ten błąd. Niech się przekona, przed czym chroniliśmy, dlaczego zakazywaliśmy. No czasami nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Czasami są takie sytuacje, że to dziecko musi samo się przekonać.
1: Wracamy do Państwa na ostatnią część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł za chwilę po piosence. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, czego wymagać od dzieci, jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. O tym, jak skutecznie, to już padło, a bezkonfliktowo to za chwilkę o tym będziemy na koniec rozmawiać. Korina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Ostatnie też minuty dla Państwa na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Za 14 minut minie pierwsza, niespełna kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł pozostał, bo tak nas wychowano ten cykl tego wieczora, czego wymagać od dzieci oraz jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo, i właśnie o tej bezkonfliktowości teraz będziemy przez najbliższe minuty rozmawiać do końca programu. W studiu Karina Bulenda, Wincenty Pipka, Państwa i moi goście. Jeżeli ktoś z Państwa chce dodać komentarz, to ostatnia ku temu okazja przez najbliższe minuty. Fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To jest na to miejsce. Komunikacja w praktyce to jest rzecz, kto wie, czy nie najbardziej istotna w tym całym układzie dotyczącym wymagań i takiej próby nawiązania relacji, współpracy. Bo jak wydawać polecenia, żeby tę współpracę między rodzicem a dzieckiem zwiększyć, żeby ten potencjał był jakoś zawarty w tej komunikacji?
2: Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim powinno być tak, że to dziecko w miarę możliwości, znaczy powinniśmy pokazywać sens tego, nie? Czego wymagamy. I wtedy sens i korzyść dla tego dziecka, czy tam, nawet jeżeli to jest korzyść ogólnie, nie wiem, społeczna dla rodziny, ale musimy, no bo lubimy w ogóle się komunikować językiem korzyści, nie? Więc to dziecko musi wiedzieć, że to nie jest bezsensowna robota i że to też przynosi korzyść wszystkim nam. I wtedy łatwiej nam się coś takiego robi, nie? Zwróćmy uwagę, bo ludzie mają w sobie takie duże pokłady. Ostatnio mieliśmy tą taką społeczną akcję Łatwoganga, nie? Gdzie ludzie po prostu no, rzucili się na to, każdy chciał pomóc, każdy chciał dorzucić swoją cegiełkę, czyli ludzie mają w sobie coś takiego, że robią coś, no przecież tam tylko tracili pieniądze, czas, mogli leżeć dalej sobie przed, nie wiem, telewizorem czy coś, ale stali gdzieś w kolejce, w jakimś przypadkowym bloku, żeby na moment wejść, to tam pomijając, może parę osób chciało tam gdzieś błysnąć, ale
1: no
2: jednak
1: właśnie,
2: większość
1: też własny interes załatwić.
2: No pewnie tak, w tym tłumie ludzi pewnie też tam było coś takiego, co w sumie też tam nie jest jakieś takie znowu aż złe, jeżeli robisz coś dobrego, nie? To ja bym się aż tak bardzo tam nie czepiał tych motywacji, natomiast najgorzej jest, jeżeli mówisz i bo tak ma być, nie? Bo ja tak mówię. No już jest, a dziecko nie rozumie dlaczego, o co tu chodzi, nie? To jest także jakby sens, korzyść. Oczywiście nie zawsze to się udaje, no bo jeżeli, jak to wytłumaczyć dzieciom, jak człowiek nawet sięgnie pamięcią, to, że rodzice nam tłumaczyli, a ucz się, ucz, bo będziesz tam, nauka to potęgi, klucz i tak dalej, i tak dalej. No nie kapujesz tego, po prostu jako dziecko nie kapujesz, bo wolisz iść pograć w piłę, czy tam wolisz cokolwiek w tym miejscu robić. I to jest kolejna taka, taki wilczy dół, w który wpadamy jako rodzice, bo część z nas myśli, że to przecież jest takie proste do zrozumienia i to dziecko musi to zrozumieć. I jest cała seria takich, jak to mówimy, poleceń, czy takich rzeczy, które to dziecko musi zrobić, których nie da się przełożyć na taki język: słuchaj, synku, bo jeżeli będziesz się uczył, to za 20 czy 30 lat pójdziesz sobie na studia takie, jak sobie wymarzysz. To jest gadka w ogóle, szkoda czasu na to, nie? Więc jest seria takich poleceń, że masz to zrobić i już, i tam nie ma w ogóle się co specjalnie zastanawiać nad tym i przekładać to na język poetycki. I tyle, nie? Natomiast problem raczej zaczyna się, jeżeli my w miarę dobrze staramy się ułożyć to dziecko, to problem zaczyna się w wieku nastoletnim. I tutaj często my nie chcemy się przyznać, ale nam brakuje autorytetu. Autorytetu nam brakuje, skoro my właśnie za tym dzieckiem biegaliśmy cały czas i to dziecko było autorytetem dla nas i wtedy w wieku nastoletnim my chcemy od razu odmienić tę rolę. Bo dziecko mówi, to ja dalej będę robił, co będę chciał, a mówimy, nie, teraz się zmieniło, teraz ja ci będę mówić, co. no to no nie ma takiej opcji, bo było naście lat przygotowywane do tego, żeby dalej być liderem w tym układzie, nie? Więc stawiając te wymagania na samym początku, powinniśmy myśleć o tym wieku, kiedy nie ma miejsca, można powiedzieć, trochę na dyskusję. Jak przyjdzie ta burza hormonów, to my jesteśmy jak na środku morza czy oceanu. Tam nie ma czasu czasami na pomyłki, nie? Tam trzeba po prostu, ten autorytet na nas jako kapitana jest podstawowy właściwie, a nie, że każdy teraz, wydaje mu się, że każdy będzie robił teraz, co chce na tym okręcie, no bo każdy taki okręt utonie.
1: Słuszna uwaga. Jak nie wejść w rolę policjanta w swoim domu?
0: Mi się od razu kojarzy ten policjant i to, o czym tu mówimy, z taką książką, którą przerabiałam na studiach, Nadzorować i karać, Foucault.
1: Ale wiesz, dlaczego pytam? No bo kapitan i policjant to służby mundurowe. Wiesz, i kapitan rzeczywiście to jest ten, który prowadzi. To jest ktoś, kto jest liderem i za nim powinni inni podążać.
0: Ale schodzi ostatni z okrętu, który tonie.
1: Właśnie. A policjant to niekoniecznie. Policjant właśnie wyłapuje. No i jest jeszcze synonimem takiego opresyjnego systemu, którego na końcu, którego jest zawsze kara.
0: Mhm. Nie, ewidentnie jestem za kapitanem. Ja poza tym jestem z zamiłowania żeglarką, więc wszystko, co się z tą metaforą łączy, to do mnie przemawia. Natomiast rzeczywiście, jak sobie tak pomyślimy o tym, jak uczyć dziecko wykonywania jakichś obowiązków, stawiania mu granic, no to jeżeli pomyślimy o karach, no to ten Foucault przywołany przeze mnie to już pokazywał, że kary to jest taki system, który po pierwsze uczy takiego bezmyślnego podporządkowania, a my mówiliśmy, że wychowujemy do wolności, to raz, a dwa, że ewentualnie to dziecko nie tyle będzie starało się robić to, od czego niego oczekujemy, tylko będzie działało tak, żeby uniknąć kary. To znaczy, będzie kombinowało na różne sposoby, bylebyśmy się nie dowiedzieli o tym, że przekracza granice, nie? A nie będzie pilnowało, żeby tych granic nie przekraczać.
1: Nauczy się kombinować,
0: nauczy się ukrywać pewne rzeczy, na pewno nie będzie miało z nami dobrych relacji i więzi. To jest, to od razu mamy zapewnione, więc tak jak powiemy o takim stawianiu granic, to raczej to uczy jakiegoś takiego dojrzewania, natomiast karanie jest czymś takim, co powoduje po prostu, że dziecko straci z nami relacje i samo ze sobą być może straci relacje, bo stanie się albo takim zupełnie zniszczonym człowiekiem, podporządkowanym każdemu. A czasami właśnie tak pytamy, a jak ty to zrobiłeś, że twoje dziecko jest takie samodzielne? No, pozwala mu na to, nie? To jest ta wolność w takim pozytywnym sensie, że uczymy samodzielności. Jeżeli ciągle karzemy, jeżeli ciągle mamy taki system opresyjny, policyjny, no to nie nauczymy odwagi, nie nauczymy samodzielności, nie nauczymy wolności, tylko stworzymy takiego podporządkowanego człowieka, a chyba takiej nie chcemy ścieżki dla naszego dziecka. Tak. Albo będzie tym kombinatorem, o którym powiedzieliśmy, czyli będzie robiło tak, że będzie przekraczał granice, ale oby się inni o tym nie dowiedzieli.
1: No, homo sovieticus to wzorcowy kombinator. No to jest druga strona medalu. Czy w takim razie nagrody uczą odpowiedzialności, budują poczucie własnej wartości, wysoką samoocenę, czy jednak uzależniają od pochwał na przykład?
2: Ciężko tak generalizować, nie? Bo wtedy też musielibyśmy, musielibyśmy albo w ogóle znieść nagrody, gdybyśmy uznali, że nie, nagrody to demoralizują, nie? Na przykład tam dziecko powinno w domu, na przykład, nie wiem, pomagać w pracach w ogródku za darmo. Bo coś tam, nie? Bo to zależy. Albo na przykład, nie wiem, no gdzieś pracuje, gdzieś tam dorabia sobie, to też powinniśmy powiedzieć, no powinno się uczyć tam społecznych zachowań i nie może sobie zarabiać, nie? To też tak, wydaje mi się, że to, kurczę, to nie jest yy, No, jeżeli znowu odniesiemy się do takiego tak, biblijnego stwierdzenia, bieg ukończyłem, na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, nie? Dostanę jakąś nagrodę, nie? Za to, że wystąpiłem w dobrych zawodach, nie?
1: I niekoniecznie pierwszy.
2: I niekoniecznie pierwszy, nie? Tak, więc to jest, tak, że wydaje mi się, że nagrody w jakimś wymiarze są też nam potrzebne. To, że kary za coś, bo my też, kurczę, ja się z tym zgadzam, że kara jest też czymś takim, co daje, powoduje to niebezpieczeństwo, że zacznę się tresować i zacznę unikać tych tam, gdzie jest, jak mówimy o stawianiu granic, jak się nauczę tam, gdzie są te ogrodzenie z prądem, no to nie będę dotykał, nie?
1: Charakterystyczne pasy.
2: Natomiast my też trochę jakby sobie wmówiliśmy, że tej kary tak nawet widać to teraz w niektórych takich przekazach religijnych, że właściwie tej kary piekła nie będzie, nie? Że to jest taka jakaś tam ściema, to jest jakiś stan umysłu.
1: Nie, że no Jezus mówił o piekle. No, przepraszam.
2: Ale wiele jest teraz takich przekazów przecież, że Bóg jest tak miłosierny, no jak możecie tam do piekła wtrącić, nie?
1: On jest miłosierny, ale i sprawiedliwy.
2: Za dobre wynagradza, za złe karze, nie?
1: Tylko, wiary.
2: Wydaje mi się, że to jest tak, że my się sami jakby karzemy.
1: Ale rzeczywiście, że
2: tak. I ta konsekwencja, jeżeli
1: znaczy,
2: to...
1: Bóg na to pozwala, żebyśmy się...
2: Tak, żebyśmy
1: no bo dał
2: się
1: nam
2: sami,
1: wolność.
2: Tak. I to jest dokładnie ten sam schemat, przenosi się w nasze wychowanie, w nasze funkcjonowanie w rodzinach czy w małżeństwach, nie? Że jeżeli my popełnimy powiedzmy grzech, zrobimy coś źle, no to my sami się karzemy tak naprawdę i sami ponosimy tego konsekwencje, nie? I to już jest taka, no, ewidentnie kara dla nas czasami wystarczająca. Nie wiem, jak mamy ciche dni w małżeństwie, to jest kara tego, że nie potrafimy się pogodzić, nie? I żadnemu z nas nie jest z tym dobrze, nie? Ale się w jakiś sposób karzemy, nie? Nie odzywając się do drugiej osoby. Chcę tą drugą osobę ukarać, więc też nie będę się odzywał i ta osoba też mnie karze i też się nie będzie odzywać i po takich 24 godzinach to już w ogóle jesteśmy najgorszym tam małżeństwem. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody, to też jest tak, no właśnie, my czasami chcąc kogoś wynagrodzić, to jest tak, że nie zastanawiamy, znaczy mamy straszny bałagan, wydaje mi się, w tym nagradzaniu, bo teraz mamy czas pierwszych komunii, nie? Wujek Czesio, który jest chrzestnym, nie widział dziecka 10 lat i teraz mu to wynagrodzi na komunię, przywożąc kłada, nie? Nie mając z nim żadnej relacji z tym swoim chrześniakiem, zapomniał o tym, dopiero mu żona przypomniała, że on jest przecież chrzestnym, albo z zaproszenia się dowiedział, że przecież, kurczę, był taki moment, że się wpakowałem i musi odkupić te swoje wszystkie winy. I to jest też taka forma jakiegoś takiego, i my często też tak, te nasze nagrody często wynikają z wyrzutów sumienia, nie? I te są w ogóle do przekreślenia, bo żadna wartość tej nagrody nie zbuduje relacji. My często dajemy nagrody niewspółmierne w ogóle do wydarzenia, nie?
1: Także, albo nagrodę za nic.
2: Albo nagrodę dajemy za nic, nie? No to już jest w ogóle...
1: To masakra, jest demoralizacja, nie? Po prostu.
2: Albo dajemy za to, co to właśnie za nic, czyli za to, co to dziecko powinno z definicji robić, nie? Natomiast wydaje mi się, że my byśmy mogli w bardzo wiele tych nagród, tak zwanych nagród, czyli jakichś tam materialnych, sobie odpuścić, ale zbyt mało operujemy słowem, nie? Zbyt mało mówimy komuś, że słuchaj, o, smakował mi obiad, nie? Fantastycznie tam gotujesz, czy coś takiego, nie? No kurczę, powiem ci, że no świetnie, o, no powiem ci, że masz taki, nie wiem, smak do tego, żeby urządzać mieszkanie, że po prostu świetnie się czuję w domu, nie? My się przyzwyczajamy i nie mówimy tego, nie? A powinniśmy takie rzeczy od czasu do czasu powiedzieć. I to jest nagroda, która jest więcej warta niż wszystkie inne, powiedzmy tam, materialne zamienniki, nie? I tak samo jest z dziećmi, nie? To jestem z ciebie dumny. Jestem... nie wiem, świetnie wygląda, szczególnie do córek. Ja mam przewagę córek, więc wydaje mi się, że w jakimś momencie się złapałem, że dla nich, mam wrażenie, że to bardzo ważne jest, nie? Żeby im powiedzieć, że świetnie wyglądasz, że się, no... I tym my właściwie operujemy zbyt mało i takich nagród, jeżeli one są zgodne z prawdą, to takich nagród rzeczywiście za mało rozdajemy, bo takich nigdy nie będzie dosyć, nie? Chyba, że kłamiemy.
1: A propos, myślę, że to jest ważny wątek, dlatego na koniec jeszcze chciałbym go właśnie tak podkreślić i przy jego pomocy zamknąć naszą rozmowę dzisiejszą, doprowadzić do pewnego finału. A propos sprawiedliwości i miłosierdzia, bo jeżeli wspomnimy sobie sytuację Izraela, kiedy zostaje prawo wręczone na górze Synaj Mojżeszowi, no to Bóg, widząc, co się dzieje na dole wśród Izraelitów, no, zapałał gniewem i wręcz musiał go błagać Mojżesz, żeby nie wyniszczył tego narodu. Ale jeżeli otworzymy pierwszą Księgę Królewską, no to z kolei tam Eliasz z Bogiem rozmawia na górze Choreb i Bóg przychodzi w łagodnym powiewie. Więc jest, można powiedzieć, pełne spektrum tej komunikacji, również wychowawczej, no bo jednak Bóg, co by nie mówić, wychowuje na drodze zbawienia ten rodzaj ludzki, przygotowuje na przyjście Jezusa i otwarcie na zbawienie, na przyjęcie tej nauki. Więc idąc za tym, chcę was na koniec zapytać, jak mówić stanowczo, czyli przekazywać wartości, ale bez krzyku, w ten sposób, żeby również była to rozmowa, a nie moralizowanie.
0: Ja bym tak odpowiedziała, jak niedawno powiedział Wicek o tym, że po prostu nie krytykować, to ja tu po prostu nie krzyczeć najchętniej w ten sposób. Natomiast rzeczywiście
1: to jest najprostsze rozwiązanie, więc...
0: natomiast rzeczywiście... Jeżeli jesteśmy przekonani do jakiejś racji, jesteśmy przekonani do tego, że chcemy konkretne zasady, wartości przekazać, bo one są dla dziecka dobre, bo wiemy, jakie są ich podstawy, a nie dlatego, żeby po prostu, żeby budować swój autorytet, żeby pokazać, że mamy władzę nad dzieckiem, czy z jakiegoś innego dziwnego powodu, to wystarczy moim zdaniem, że powiemy to właśnie w taki sposób, z całym przekazem pozawerbalnym i werbalnym, okazując dziecku miłość, okazując troskę i dodając do tego to, o czym dzisiaj też była mowa, tłumacząc dlaczego. I chyba więcej nie trzeba. Ja wiem, że to może się odbić czasami od ściany, ale również wiem, i to mieliśmy dzisiaj przykład, który Wicek podawał, że tych milion podejść jego taty skończyło się tym, że jednak 10 to było kamienie milowe, które wpłynęły na jego życie i zostały mu w pamięci do tej pory. Więc nie poddawajmy się i próbujmy, jeżeli wierzymy w to, że to, co chcemy dziecku przekazać, jest wartościowe i chociaż trudne, i chociaż wiemy, że będzie się na początku mogło spotykać z jakimś oporem, to należy to przekazać, ale tłumacząc i mówiąc to w sposób z jak największą miłością i z takim przekazem, w którym okazujemy dziecku troskę i miłość.
2: Znaczy ja myślę, że jeżeli mówimy to o wartościach jakichś takich podstaw, które są dla nas po prostu podstawowe, to jest ten największy skarb, który ja mam do przekazania. Żyję w takim przekonaniu, bo tak to rozumiem, to jeżeli ja natrafiam na opór, no bo oczywiście tłumaczę, przekazuję, pokazuję mu, nie? Całym sobą. Mówię o dzieciach i w pewnym momencie rozumiem, że trafiam na jakiś opór i dziecko mówi, że nie przyjmuję tych wartości. No to ja muszę być ciekawy. Nie mogę stracić tego zaciekawienia. Dlaczego nie? Dlaczego mówisz, że nie? Bo wytłumacz mi, bo ja ci cały czas tłumaczyłem, wytłumacz mi, bo może ja jestem w błędzie, nie? Może jesteś w stanie mi powiedzieć, wskazać mój błąd, nie? I wydaje mi się, że to jest wstęp do tego, żebyśmy w ogóle o tym rozmawiali, żebyśmy wiedzieli, czy ja popełniłem jakiś błąd, czy jeżeli tutaj mówimy o wartościach na przykład religijnych, tak? czy się okazało, że tam jakiś ksiądz popełnił błąd, czy się okazało, że tam, nie wiem, koledzy mają ciekawsze spojrzenie, ale to jest niesamowita okazja do tego, żeby po prostu porozmawiać. Ja jestem ciekawy. Dla mnie to są podstawowe wartości, wszystko inne z tego wynika. Dlatego, stary, no musisz mi powiedzieć, dlaczego u ciebie jest inaczej, bo może ja błądzę całe życie i teraz ty mnie oświecisz. To jest pierwsza rzecz. A dwa, jeżeli, też już wracając do takiego biblijnego przykładu, to jest powiedziane, że jeżeli ktoś coś robi nie tak, bo w moim poczuciu, na przykład, jeżeli moje dziecko od tych wartości odchodzi, to robi coś nie tak, no to ja go staram się upominać i mówię, słuchaj, i gadam z nim, gadam z żoną, powiedzmy w jakiejś większej wspólnocie, czy coś takiego. Jak dalej to nie pomaga, niech ci będzie jak poganin. Czyli nie odrzucam go, tylko mówię, o kurczę, wracamy do punktu zero. Jest poganin, jest do nawrócenia, nie? Więc muszę zacząć od zera. Czyli on w ogóle, poganin, czyli on
3: no
2: w ogóle
3: ogniem nic... ogniem i mieczem.
2: Czyli nic nie skapował. Czyli ja muszę od nowa teraz przeprowadzić całą tą robotę, którą gdzieś musiałem skiepścić, albo ktoś mi tam w nocy przyszedł i chwastów nasiał i teraz ja muszę to od nowa wykonać, ale to nie znaczy, że mam odpuścić i powiedzieć, nie wyszło, to zobaczymy, jak z następnym dzieckiem pójdzie. No nie, ja po prostu jestem jakby w ten sposób zobligowany do tego, żeby poświęcić mu jeszcze raz ten czas. Trudno, no siejemy dalej, nie?
3: Ostatnia, tak jednym zdaniem. Co powiedzielibyście rodzicom, którzy czują się bezradni wobec przekazywania dzieciom wartości, wymagania od nich, nie tylko wartości, ale no, bon ton, savoir vivre, takich rzeczy elementarnych, bo tutaj mówiliśmy o ustępowaniu miejsca w tramwaju chociażby, co rzeczywiście jest coraz rzadszym wydarzeniem. Coś, no ostatnio chyba ze 3 razy mi się zdarzyło, że ktoś mi ustąpił miejsca, więc jeszcze nie jest tak źle, ale ja się nie najlepiej poczułem, a to już zupełnie inna kwestia.
2: Znaczy, no, wydaje mi się, że w trudnych sytuacjach ja zwróciłem uwagę swego czasu, że w trudnych sytuacjach zawsze tam w Piśmie Świętym, jak były do rodziców przekazy do Józefa, do Maryi, zawsze było takie fajne zdanko, nie bójcie się, nie? Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Po prostu nie ma co się bać, nie ma co się bać wymagać. Jesteśmy rodzicami, mamy to wpisane po prostu w dowodzie nie ma się co bać po prostu, nie? Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć wymagać. Miałem ostatnio takie zdarzenie, byliśmy na rekolekcjach z gościem, który jest ode mnie starszy, ma dorosłe już dzieci. Tam po jakiejś konferencji on mówi, kurczę, dotarło do mnie, mówi, że moje dzieci na przykład nie są akurat w jego przypadku w kościele już, nie? Mówi, ty, dotarło do mnie, ile mam teraz roboty, żeby je z powrotem przyprowadzić, mówi, bo to chyba przeze mnie, nie? Także nigdy nie jest za późno. Trzeba po prostu korzystać ze swoich praw, to co tutaj koleżanka prawnik powiedziała, nasze prawa rodzicielskie, nie? Nikt później nie będzie na sądzie ostatecznym pytał, jaka była ich ścieżka kariery, tylko nas zapytają, słuchaj, jak wychowałeś dzieci, bo dostałeś pod opiekę i wtedy co powiemy? A, odpuściłem w tym momencie, bo się przestraszyłem, nie? To tak nie działa, nie? Po prostu nie ma się co bać, tylko trzeba zakasać rękawy i siać dalej.
0: A ja bym powiedziała, żeby też nie brać na siebie takiego poczucia winy, że nie podołałem, że zawiodłem, że nie potrafię, że jakoś te dzieci u sąsiada są jakieś takie grzeczne, tylko moje takie jakieś nie do końca udane przez pewnie jakieś moje braki kompetencji wychowawczych, tylko raczej podejść do tego jako naturalny proces. No, żeby człowiek był wychowany do wolności, to w pewnym momencie musi się oderwać, musi się przeciwstawić rodzicom, zbudować własną tożsamość i jest to naturalny etap, który no, my jako rodzice musimy jakoś przeżyć, lepiej czy gorzej, ale jak uświadomimy sobie, że to jest naturalny proces i każdy rodzic się z nim mierzy, to chyba jest nam lżej.
1: I niech to będzie ostatnie zdanie dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przez minione 2 godziny w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, dyskutowaliśmy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie oraz bezkonfliktowo. Naszymi ekspertami byli Państwa i moimi gośćmi tego wieczora Korina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka Mocnych Stron w Instytucie Galupa. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: I równie serdecznie dziękuję Tobie, Wincenty, psycholog, coach, trener komunikacji w parze. Wincenty Pipka był z nami.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za komentarze, którymi Państwo wypełniliście Facebook. Przepraszam, że nie wszystko udało się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Usłyszymy się ponownie tuż po 23 za około 22 godziny. Tym razem w czwartkowy wieczór w cyklu Na Kozetce rozmawiać będziemy o etykietkach, które mamy wypisane na plecach i na twarzach. O przyczynach, mechanizmach i skutkach tych etykietek. Gośćmi jutrzejszego wydania będą Agnieszka Flisikowska, psychotraumatolog, i Daniel Markowicz, psycholog i terapeuta uzależnień. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
4: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.